przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Jeden raz na sto.
1: Jeden raz na sto?
2: Jeden raz na sto.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: RK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, a na zegarze punktualnie godzina 6:00. No i piękny, rześki poranek, słoneczny, piękny wschód słońca w Ryglicach, proszę pana.
2: Oj tak, pięknie, słuchajcie, już przed 5:00 rano to słońce wstało. Jest naprawdę błękitne niebo, robi się coraz cieplej. Ja tak nawet patrzę sobie na mapę pogodową, bo my w tym momencie jesteśmy na południu Polski i tu jest najcieplej. Dobrze trafiliśmy, dokładnie w Przemyślu, 13 stopni Celsjusza, a najchłodniejszym miejscem jest Łódź, niecałe 6 kresek powyżej zera.
1: No dobrze, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Dzisiaj wartości, no nawet do 23 stopni dobijemy, ale o szczegółach już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najlepsza informacja dzisiaj, na piątek, 22 dzień maja, jest taka, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami tylko może wzrastać do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
2: Co do temperatury, to tak maksymalnie dzisiaj na termometrach zobaczymy od 18 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być miejscami na terenach podgórskich, Karpat i na wybrzeżu. Tam 16-17 stopni.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie, także może być porywisty, północno-zachodni i północny. Natomiast wysoko w Karpatach porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę.
2: A ciśnienie trochę nam spadło. 996 hektopaskali w tym momencie pokazują barometry.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy minutę po godzinie 6:00. Polskie Radio Kierowców, jesteśmy dzisiaj z wami. No i dzisiaj w wyjątkowym miejscu. Dzisiaj można powiedzieć, że miejsce, które no idealnie pasuje do Polskiego Radia Kierowców.
2: Tu się dzieje motoryzacja. I mówię to z pełnym przekonaniem i tutaj też poznamy całą historię Grzegorza Dudy, no bo już za moment będzie naszym gościem i opowie, jak to wszystko się zaczęło, no i jak doszliśmy do projektu Supercara.
1: No czekaj, no ale jak będzie naszym gościem? No, to my jesteśmy gośćmi u niego, on jest gospodarzem.
2: Gościmy dzisiaj u Grzegorza Dudy. Słuchajcie, pyszna kawa czarna już wjechała, więc my jesteśmy gotowi. No a Grzegorz zaraz do nas dołączy.
1: No to bądźcie z nami koniecznie dzisiaj do godziny 10:00. Będzie bardzo motoryzacyjnie i mam nadzieję, że także bardzo, bardzo ciekawie. Kuba Marcinowicz.
2: Patryk Kuniszewicz.
1: I jak zwykle o tej porze mówimy wam...
2: Dzień dobry!

0: No to proszę bardzo, już w naszej aplikacji, nie wiem czy zauważyłeś, pojawiają wiadomości odnośnie tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Bardzo podoba mi się to określenie męska jaskinia motoryzacyjna.
1: Ładne, kupuję!
0: No więc właśnie, dzień dobry, ekipa z nutką zazdrości i z wypiekami na twarzy, tupiąc nogami z niecierpliwości, czekam na audycję z męskiej jaskini motoryzacyjnej. To musi być super fajne miejsce, serdecznie pozdrawiam pana Grzegorza. No i miłego, wspaniałego dnia, pozdrawiam Bartłomiej.
1: Ja wam powiem, że tutaj nawet kawa inaczej smakuje.
0: To prawda, no.
1: Dookoła są narzędzia, słuchajcie, są porozbierane samochody. Jest mnóstwo ciekawych projektów Grzegorza Dudy, o którym oczywiście dzisiaj jeszcze dużo opowiemy, ale, zaraz, bo wy pewnie w trasie podróżujecie, jedziecie do pracy, w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio, a w studiu w Warszawie jest Patryk Bedliński.
2: A jestem, dzień dobry.
0: No i ma dla was najświeższe informacje drogowe oczywiście.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe informacje zaczynamy od A1, bo mimo wczesnej pory już są pewne problemy w Łódzkiem, między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Na kilometrze 365 bus zderzył się z ciężarówką i mamy przez to blokadę lewego pasa w kierunku Gdańska. W wyniku tego wypadku poszkodowana została jedna osoba. Nocą zakończyły się problemy m.in. na A4, między Brzegiem a Opolem, na S7 między Płońskiem a Zakroczymiem na jezdni w kierunku stolicy, czy też na trasie 62 między Nowym Dworem Mazowieckim a Serockiem w okolicach miejscowości Czarnowo. No i jeszcze szczyt komunikacyjny na szczęście się nie rozpoczął, więc podróżujemy w miarę spokojnie. Na przykład mowa tutaj o autostradzie A4 pod Krakowem, która rzeczywiście rano lubi się zakorkować, a teraz nawigacja nam ją zaznacza kolorem zielonym. Podobnie z S8, niezależnie czy mówimy o okolicach Wrocławia czy Warszawy, na razie jeszcze powinno być całkiem płynnie. A dziś rozpocznie się remont krajowej 77 na podkarpackim odcinku między Turbią a Agatówką. Drogowcy będą pracować na trasie o długości około 2 km. Prace potrwają na tej trasie do końca czerwca. Na wśród utrudnień m.in. ruch jednym pasem na zmianę będzie obowiązywał. 77 to jedna z kluczowych arterii Polski południowo-wschodniej, bo łączy Lipnik w województwie świętokrzyskim z Przemyślem w województwie podkarpackim i przebiega m.in. przez Sandomierz, Stalową Wolę, Nisko, Leżajsk czy Jarosław.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę.

0: marki AGC i Nordlas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No i proszę bardzo. Mamy już 20 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja zwariowała. Wszyscy pozdrawiają Grzegorza Dudę i wszyscy są bardzo ciekawi tego, co tutaj się będzie dzisiaj działo.
1: Znam człowieka. Ja znam człowieka. Siedzi naprzeciwko mnie Grzegorz Duda razem z nami.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Wszystkich za kółkiem i nie tylko.
0: Fajnie, że jesteś dzisiaj gospodarzem, bo my to jesteśmy gośćmi. To wiesz, jakby role się odwróciły. Zazwyczaj zapraszamy ciebie do studia, a dzisiaj to my stworzyliśmy studio u ciebie w warsztacie.
2: Ale wiesz, jak ja się czuję cudownie, że to studio tutaj wylądowało. Pięknie. I sobie siedzimy tutaj w tym miejscu, gdzie bardzo często nagrywamy FN Turbo, bo to jest taki warsztacik mój ukochany, gdzie jest taki fajny klimat.
1: To ja bym tu stąd miejsce, mógł w ogóle nie wychodzić.
0: Znamy to miejsce bardzo dobrze. O tych samochodach, które tutaj powstają, też będziemy rozmawiać, ale na początku chcieliśmy cię trochę podpytać i cofnąć się do tych czasów, kiedy no właśnie tak na dobrą sprawę zaczęła się twoja przygoda i stałeś się rozpoznawalnym mechanikiem, byłeś rozpoznawalnym kierowcą. To co takiego się wydarzyło, że nagle trafiłeś do naszych telewizorów i no i wszyscy właśnie nasi słuchacze mówią: o, Grzegorz Duda, znam, oczywiście, fantastyczne samochody robi.
2: No słuchaj, to była historia jak z filmu. Dlatego, że znałem się z już wtedy moim bardzo dobrym kumplem, Kubą Paskiem, który jeździł na zawody. Mhm. Robiliśmy wspólnie wywiady, opowiadałem o tym, jaka jest trasa, co się dzieje z samochodem, jak to wszystko wygląda. No i pewnego pięknego dnia Kuba zadzwonił i mówi: słuchaj, bo szukaliśmy prowadzących, pokazałem szefowi te nasze nagrania, no i oni mówią, że żeby chcieli spróbować. Okay. Ja nie do końca wierzyłem, wiesz, bo...
0: No ale wiesz, ale to trudno się wcielić w rolę nagle prowadzącego program telewizyjny, będąc, no właśnie, mechanikiem, kierowcą rajdowym. Nagle jakby, no co, no Kuba mówi: dobra, to mów, a ty co? No.
2: Nie, to tak nie wyglądało. Kuba mówi, że by chcieli zrobić nagrania próbne. Ja mówię: dobra, będę w Warszawie, to podjedziemy. Słuchajcie, garaż TVN-u. Zwykły garaż. Kuby samochód, Honda Civic, ekipa telewizyjna, z którą pracuję do dzisiaj, Piotra Stambrowicza pozdrawiamy. Zresztą on tutaj dzisiaj jest, bo z

0: Kończyliśmy pracę o pierwszej w nocy, bo kończymy projekt do TVN Turbo. Porsche, to wszyscy wiedzą. No i mówią to, wymień świecę i coś o tym opowiedz. Mhm. Mówię, dobra. Trochę się czułem skrępowany.
1: Ale nie było tak, że wymieniałeś...
0: Dźwiękowcy, no. Niedźwiękowcy, te kamery, to. Ale ja raczej bardzo lubię obcować z ludźmi. Ci ludzie od razu mi bardzo mocno kliknęli. Czyli taki flow się wytworzył.
1: Ale od razu miałeś o tym opowiadać, co robisz, bo wiesz, jesteś skoncentrowany na pracy.
0: To, przecież to robiłem zawsze.
1: A, no dobra. Ale nie gadałeś. No.
0: Ale lubiłem zawsze dużo gadać i o tym doskonale wiecie. I to jest chyba bardziej moja wada niż zaleta, że jak się rozgadam, to ciężko mi przerwać.
2: Ale ja potrzebuję początku tak naprawdę, bo powiem ci szczerze, my też odrobiliśmy pracę domową, zrobiliśmy taki krótki wywiad, dotarliśmy do wielu zdjęć z twojej młodości i teraz zastanawiam się, bo wiesz, oglądam sobie tutaj na przykład, gdzie ty jesteś w warsztacie.
0: Słuchaj, to jest cudowna historia. Wtedy miałem 15 lat.
2: Okej.
0: Okay. Ford Capri, to jest takie, chyba się rozkochałem wtedy w motoryzacji, na dobre.
1: Pierwsze auto do
0: dlatego, Lubania. Że ja kochałem zawsze motocykle, mój tato był żużlowcem, ja chciałem być żużlowcem, ale po pierwszym dzwonie na to, że tato powiedział brutalnie.
1: Jeden, nie będziesz żużlowcem.
0: Jeden koniec, był głupi, drugi nie musi. To ja pamiętam te słowa do dzisiaj, gdzie nie uważam, żeby to była głupota być żużlowcem, natomiast jest to bardzo trudny sport.
2: Jeszcze, ekstremalny. Po ostatnim wypadku to...
0: Jeszcze kiedyś, kiedy wiesz, nie było takich zabezpieczeń, band dmuchanek, rzeczywiście to troszeczkę ten czarny sport, jak to nazywano, to jak najbardziej się wpasowywała ta nazwa.
2: Ale poczekaj, bo to był Ford Capri i warsztat. A tak. Tu mam, zobacz, kolejne zdjęcie, gdzie trzymasz żonę w objęciach, ale to już są rajdy.
1: To jeszcze
0: ale
1: nie
0: to
1: była żona.
2: To aż tak daleko się sięgnęliśmy.
0: Forda Capri skończy tylko historię. Wyciągnąłem ze złomu, zamieniając za motor crossowy. Tato się na to nie zgodził, bo mu wiedział, czym to pachnie. Aha. Tak? On chciał dobrze dla mnie. A ja powiedziałem, nie będę miał swój samochód. No ale wyjechałem, mając 17 lat, odfikanym Capri, gdzie, jak widzisz, to jest pod wiatą, dlatego że ojciec powiedział, że będziesz robił go sam. Pomagali mi oczywiście, nie? Jak mnie nie posłuchałeś. No ale miałem takie miejsce swoje, gdzie od blacharki, lakieru, instalacji, tapicerek i wszystkiego, dorabiania elementów, bo okazało się, że tata miał rację, że to nie ma sensu, że ktoś to na złom oddał, dlatego że to się nadawało na złom, ale wyjechałem cudownym, wspaniałym samochodem i pamiętam go do dzisiaj. No a później rajdy oczywiście.
2: Czyli później rajdy. W tobie jest bardziej dusza mechanika niż sportowca.
0: Wiesz co, tak. I na pewno muszę tak powiedzieć. Bardziej mechanika. Uwielbiam tworzyć te samochody i się nimi bawić. Zresztą nie siedziałbym tutaj do pierwszej w nocy, gdybym tego nie kochał. Natomiast...
2: A o 6 rano jest z nami, doceniamy.
0: Ale bardzo miło. Ja wiesz co, 4 budziki nastawiłem. Ale spałem tutaj do słuchaczy, powiemy że jedną rzecz, że spałem w kamperze z programu.
2: Tak,
0: firmą. Także tutaj ten samochód cały czas jest. No i przygoda się ze sportem zaczęła w ten sposób, że mówię, dobra, jak nie mogę być żużlowcem, to będę rajdowcem. No i rodzice wyjechali na urlop do Sopotu chyba. Ja miałem wtedy 17 lat i pamiętam, tato składał sobie Volkswagen na Jetę, zwykłą Jetę sedana taką, ale z fajnym silnikiem, 1.8, nie? I ja mówię, dobra, ona nie ma tapicerek, jest pomalowana, to ja ją poskładam, na tyle będzie rajdówka, bo miałem inne wyobrażenie o rajdówkach. Myślałem, że jak to nie ma tapicerek w środku, ma tylko dwa fotele.
1: To się nadaje na rajdówkę.
0: I był w Zakliczynie rajd Zakliczyn, bardzo znany wtedy. Wtedy KJS-y były zupełnie inne jak dzisiaj, czyli były odcinki specjalne po 3-4 kilometry. Wziąłem pracownika z firmy, mówię, będziesz pilotem.
2: Nie wiem.
0: Tak, przejechaliśmy. Dobrze, czegoś, i jak... wygraliśmy zawody.
1: A no
0: i tak
1: właśnie,
0: się zaczęło.
1: Pięknie. To co działo się później? Oczywiście o tym dzisiaj porozmawiamy do godziny 10. Grzegorz Duda. No my jesteśmy gośćmi dzisiaj u Grzegorza.
2: Bo piszecie o tym, że czekamy na więcej szczegółów odnośnie polskiego superauta. Obiecujemy, że do 10 będzie mnóstwo szczegółów, a tymczasem pozdrawiamy pana Grzegorza, wszystkich pracujących z nim mechaników i oczywiście ekipę radia, Asia, Łukasz i największy fan Ryglic, czyli syn Mateusz.
0: Mega, mega, mega miło.
1: To czekamy na wasze wiadomości, możecie pisać w naszej aplikacji, możecie także nagrywać wiadomości głosowe. Dzisiaj jesteśmy w Ryglicach, w warsztacie Grzegorza Dudy.

0: Na zegarze punktualnie 6:30.
1: No to co?
2: No my zapraszamy, żeby sprawdzić, co się dzieje na drogach. Nie tylko na drogach w Małopolsce, w Ryglicach, ale w całej Polsce.
0: Zobacz, tak, mamy trzeciego
3: dobrze,
0: prowadzącego.
3: Fantastycznie! A sprawdza to dla was Patryk Bedliński.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Wzmaga się ruch na głównych trasach. Między innymi odczujemy to jadąc przez Warszawę ekspresową 8 na zachód. Od okolic węzła Łabiszyńska do okolic Wisłostrady. Wjazd od północy do stolicy przez Łomianki też już nam się zaczął korkować. No i korkują się także wjazdy do innych miast. Na przykład na trasach wlotowych do Wrocławia. Przez Oporów, przez Partynice i przez Księże. A zatem patrząc nieco szerzej na wjazdach od Pietrzykowic, od Bielan Wrocławskich i od Oławy. Spoglądamy na północ. Wjazdy do Gdańska także ze spowolnieniami, m.in. z Rublewa, z Pruszcza Gdańskiego i z Jasienia. No a w województwie śląskim sytuacja jeszcze dosyć dobra. Zwłaszcza warto odnotować, że S86 na razie bez korków, a ta trasa czasami niestety o poranku potrafi nas niemiło zaskoczyć. Wjazd do Tychów od strony Bierunia 44. Tutaj już także zwalniamy. Zwalniamy na dojeździe od Jaworzna do Mysłowic 79 tuż przed połączeniem z ekspresową trasą S1. No i wyjazd z Katowic do Mikołowa tuż przed Ligotą. Trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dojazd do Krakowa od strony południowej, czyli Zakopianka, jej końcowy odcinek w Libertowie. To jest miejsce, które na chwilę dłuższą nas na pewno zatrzyma. No i trasa przez Skawinę, czyli droga krajowa 44 prowadząca do Krakowa. To również trasa, gdzie więcej pojazdów już się ustawiło. Od północy spójrzmy na Kraków. Dojazd od Olkusza 94 i miejscowość Wielka Wieś. Też taka klasyka, można by rzec, poranna i też nieco więcej aut już możemy napotkać. Warto odnotować, że A4 pod Krakowem na razie gwarantuje nam w pełni płynny przejazd. Korków nie trzeba się spodziewać.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To co dzieje się u was dzisiaj na trasie? Czekamy na wiadomości, można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe. To ja tylko zdradzę, że dzisiaj po godzinie 7 oczywiście to, że jesteśmy w Ryglicach, niczym nam nie przeszkadza. Będziemy mieli dla was 3 tablice rejestracyjne. Mało tego, w tym konkursie także będzie nam pomagał Grzegorz Duda. No skoro już został trzecim prowadzącym, no to musi brać to z jakby pełną odpowiedzialnością. Więc tablice rejestracyjne dzisiaj po godzinie

0: 20 minut. Jeszcze zostało nam do godziny 7. Podróżujecie z Polskim Radiem Kierowców oczywiście.
1: No to zaglądamy do aplikacji. Co tam ciekawego słychać?
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry, ja witam wszystkich w ten piękny poranek w gminie Ryglice. Panów redaktorów, proszę o sprawdzenie trasy z Zalasowej do Ryglic, bo nie przyszła góra do Mahometa, to Mahomet musi przyjść do góry. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
1: To Madziu, żeby było jasne, byliśmy wczoraj w Zalasowej, zostawiliśmy naklejki nawet z podpisem. Nie wiem, dlaczego nie dotarły, ale jeżeli chodzi o trasę z Zalasowej do Ryglic, to my mamy lokalsa, który zna się na tych drogach tutaj. Grzegorz Duda.
3: Ale ja trasę uwielbiam z Zalasowej do Ryglica, tak naprawdę jak dojeżdżam do firmy w Ostarnowa, mam 20 km chillu, każdy mówi, ale ty codziennie jeździsz.
0: No.
3: A ja uwielbiam jeździć, a to jest takie 20 parę minut, pół godziny, kiedy mogę sobie rano poukładać wszystko w głowie, kiedy mogę się chillować i właśnie w Tuchowie skręcam, to tutaj wiedzą wszyscy na miejscu trasą na Ryglice przez Zalasową, przez las, przez górkę i tam jest taki relaks, można tak poukładać i często z firmy wracam, nie wyjeżdżam w prawo, tylko w lewo i przez lasek,
1: tak,
3: słuchajcie,
1: tak, tak.
3: Jest chillowo, mega.
1: I z Zalasowej te 8,5 kilometra, Madziu, czyściutka droga, czekamy.
0: No i jedziesz sobie i słuchasz sobie Radia Kierowców.
3: Zawsze. Zawsze, a często nawet stąd widzę Tatry jadąc. Jak jest piękna pogoda. Także jest po prostu niesamowicie jeszcze o tej porze roku, kiedy jest robi się zielono, cudownie, to naprawdę, naprawdę to jest najlepszy czas każdego dnia.
0: Grzegorz,
1: na czym się zatrzymaliśmy?
0: Tak, bo zatrzymaliśmy się...
1: Mówił, że miał 15 lat, Ford Capri, że żużelnie, że jednak rajdy.
0: No a później program telewizyjny i mechanik, którego rozpoznaje każdy fan motoryzacji w tym kraju. No, o tym super samochodzie porozmawiamy dzisiaj na pewno po godzinie 8. Czyli polski super samochód, coś naprawdę wyjątkowego, czyli nowy projekt Grzegorza Dudy. No ale teraz projekt, no już prawie na finiszu. To Porsche wygląda obłędnie dobrze.
3: No nie będziemy zaraz zdać jeszcze, jak obłędnie wygląda, bo jesteśmy zawsze około 2 tygodni, 2,5 tygodnia do przodu, dlatego że odcinki muszą przejść kolaudację, partnerzy i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli nie możemy powiedzieć, że jest w kolorze miętowym.
3: To możemy powiedzieć, dlatego że lakierowałem spód.
1: Tak, już myślałem.
3: Wszyscy wiedzą, natomiast no wczoraj wróciłem od Michała, mojego przyjaciela, który robi wydechy z Siemianowic Śląskich. No i słuchajcie, byłem tutaj 20 z groszem. Po drodze zabrałem Mariusza tapicera. No i do pierwszej w nocy walczyliśmy tutaj właśnie z wnętrzem, żeby... Oczywiście nagrywaliśmy to, czyli ekipa telewizyjna też była. Było grillowanko, było cudownie, wspaniale. I to kocham najbardziej. Motoryzacja,
1: właśnie.
3: Ale tak.
1: Ale wiesz co, ja powiem ci tak. Ode mnie masz ogromny szacunek, bo gdy tutaj wczoraj przyjechałem, oczy szeroko otworzyłem. Tu jest wszystko. Stoi awanturka przed garażem.
3: Tak.
1: Jest kamer.
0: No z tą awanturką to przesadziłeś. Awantura, a nie awantura.

0: Kadrze. Przepraszam.
1: No awantura.
0: Ty, muszę bronić tutaj honoru.
1: Wszystkie twoje projekty widzieliśmy wczoraj w garażu. Można wsiąść, można pojechać. Ty naprawdę tym wszystkim żyjesz. Wielki szacun.
2: Wiesz co, ja kocham to, co robię, naprawdę. Nie, chyba nie da się tak naprawdę, i wszyscy słuchacze powiedzą, bez miłości do czegoś, poświęcać temu tyle czasu, jeżeli traktowałbym to jako pracę.

0: będzie palić przywieź. Tak.
1: Dziękuję. Pięknie. Więc ogromne wsparcie jest także tutaj twój syn, który też z tobą intensywnie pracuje.
0: Śpi na tirze w tej chwili, bo mamy tam takie lokum wyjazdowe, rajdowe, że tu zostajemy na noc, to teraz nawet mrówa śpi na tirze, bo został z nami.
1: Kto to jest mrówa? Jeszcze musisz powiedzieć.
0: Mrówka, wiedzą wszyscy, kto to jest. To jest jeden z... To jest tak, ja mam takie prawe ręce. Aha. W firmie.
1: No sam byś tego nie zdołał zrobić.
0: I to jest jedna z prawych rąk moich.
1: O właśnie.
0: Mam taki trzon.
1: O której ustawiłeś im budziki?
0: No wiesz co, ja nie muszę im budzików ustawiać.
1: No proszę.
0: Oni tutaj, zobaczycie, zaczną się krzątać 7.20, 7.30.
1: No dobra. My po godzinie 7 oczywiście mamy
0: będzie
1: tablice
0: słychać,
1: rejestracyjne.
0: Będzie słychać.
1: Ty wiesz, że dzisiaj ty robisz z nami tablice rejestracyjne, czyli nasz konkurs i naszą zabawę po godzinie 7.
2: My cię we wszystko wprowadzimy.
0: Dobra,
2: słuchaj, to jest
0: dobra
2: zabawa. Po dwóch albo trzech literach odgadujemy powiat albo miasto, a my dzisiaj gościmy w garażu Grzegorza Dudy i tak zapytam cię od razu. A nie masz trochę dość?
0: Nie.
2: Tych spalin, wiesz, tych i patrzę na te twoje narzędzia.
0: To jest... życie zawsze wygląda tak, że przychodzą te chwile takie, że mówisz po co, ale to przychodzą wtedy, kiedy na przykład śpię po 3 godziny przez tydzień i mówię, nie dam rady, ale później wyśpię się
2: i
0: zapominam o wszystkim. Super. I mówię, lecimy dalej, cudownie jest i pomysły, wiesz, że to jest... Wieszcie, co jest najgorsze, że program telewizyjny pozwala mi spełniać marzenia, na które kiedyś nie było pieniędzy, dzisiaj nie byłoby czasu, a ja mogę dalej się czuć jak ten chłopak 15-letni z Fordem Capri, budując własnego coś.
1: Wszystkie firmy motoryzacyjne, nawet jeśli dzisiaj wypuszczają jakiś samochód, to wiemy doskonale, że mają swoją wizję wytyczoną na 5 czy 10 lat do przodu, wiedzą, co będą produkowały za 5 lat. Ty wiesz, co jeszcze będziesz robił, albo co jeszcze chcesz zrobić, jakie auta? Czy to jest takim dużym wyprzedzeniem, czy żyjesz chwilą? Po prostu dzisiaj robię Porsche, to jest Porsche.
0: Nie, mam mnóstwo marzeń i najtrudniej jest tych marzeń wybrać. Czyli ja przed kolejnym sezonem zawsze mam dylemat, to bym chciał zrobić. Kurczę, co teraz? Bo jeżeli to będzie ostatni sezon, kiedy będę mógł się bawić, to muszę wybrać to, co...
1: To najlepsze.
0: Także, ale już kończymy Porsche. Ja oczywiście ten polski hypercar, super samochód, to jest cel i spełnienie marzeń chyba mojego całego życia. Moja marka, mój samochód, moja wizja.
1: Bo ta historia nie zaczyna się rok temu, tylko nie, zdecydowanie dalej. Dawno, ale o tym po 8 powiemy.
0: To dawno, dawno.
2: Opowiemy wam od początku.
0: Natomiast też
2: do tego
0: będziemy
2: momentu
0: kręcić Duda kontra Szafrański i też już kończąc to, już mam w głowie 4 pomysły.
2: No dobrze, a te, które już zrealizowałeś, najlepszy z nich to, bo wiesz, my wczoraj w garażu widzieliśmy wszystko. I maluszka, i Fiata 125 wersji coupe.
0: Nie da się wybrać, wiesz, i to mówię szczerze, nie da się wybrać, dlatego że w każdym z tych aut są inne emocje. Emocje chwili, to jest w każdym z tych samochodów jest część czasu, który zabrałem i rodzinie po to, żeby realizować też własne pasje, tak, umówmy się.
1: Pod krew i łzy.
0: I
2: dużo poświęcenia.
0: Nie, wiesz co, nie ma tak. Jest pot, łzy szczęścia zazwyczaj. Z krwią bym nie szalał.
1: Oj, to...
0: natomiast słuchajcie, nie naprawdę. Jest to mam cudowne życie. Uwielbiam.
2: I o nim dzisiaj do godziny 10 wam opowiemy, łącznie z hypercarem w Made in Poland, bo dzisiaj Grzegorz Duda nas przygarnął do swojego garażu.

0: No i proszę bardzo, nawet są tablice dla pana Grzegorza. Nie, nie, nie, pan Grzegorz dzisiaj nie będzie odpowiadał na tablicę rejestracyjną, on będzie zadawał te pytania wam po godzinie 7:00. Czyli tablica rejestracyjna albo po dwóch, albo po trzech literach, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Czyli albo zestaw łatwiejszy, albo zestaw trudniejszy. O szczegółach razem z Grzegorzem Dudą po godzinie 7:00, a teraz co? No to wyjeżdżamy na drogi.
1: No chyba. Właśnie, mamy 7:05, żółw, wróć, 6:50, więc czas na serwis drogowy i Patryka Bedlińskiego, prosto z Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A tym razem nie o Warszawie, a o Krakowie na początek, bo tutaj korkują się niektóre trasy dojazdowe, na przykład przez Libertów na końcowym odcinku Zakopianki, ale też przez Zabierzów na 79, która prowadzi szerzej patrząc od Krzeszowic czy od Trzebini. No i Skawina, 44, dojazd do Krakowa od strony Zatora też nam delikatnie zwalnia. Poza tym w Małopolskiem zwalniamy dojeżdżając do Tarnowa od Dąbrowy Tarnowskiej, czyli mowa o 73, tuż przed połączeniem z autostradą A4. A co w Warszawie? No a tam korek na S8 w kierunku zachodnim. Ten zaczyna się między węzłem Głębocka a węzłem Łabiszyńska, bliżej Łabiszyńskiej. No a kończy się na wysokości Marymontu. Korek mamy w kierunku Łodzi i Poznania. Wjazd od północy do stolicy przez Łomianki. Między Łomiankami a Młocinami mamy tutaj spiętrzony ruch. Jeżeli chodzi o południe, no to przez Piaseczno, jeżeli wjeżdżacie od strony chociażby Góry Kalwarii, też nie do końca będzie płynnie. Przed S2 na wysokości Ursynowa zgromadziło się nieco więcej aut. Gdańsk, tutaj dojazd od Jasienia do centrum. Droga wojewódzka 501 to jest ta trasa, gdzie sporo pojazdów już się zdążyło ustawić. Aleja Armii Krajowej to jest właśnie ta trasa. Gdybyście dojeżdżali od węzła Kowale, czyli od Trójmiejskiej Obwodnicy, drogą wojewódzką 221 do dzielnicy Orunia, no to też nie do końca będzie płynnie. Spójrzmy na Wrocław, no a tam spowolnienia mamy m.in. przy dojeździe od strony Bielan Wrocławskich, czyli od węzła autostrady A4, ale także ruch zwalnia na dojeździe od strony Oławy 94 za Radwanicami. Nie do końca płynnie także w Małuszowie, gdybyście jechali od strony Świdnicy do Wrocławia, to minimalne spowolnienie, nie jest to wielki korek, ale warto też uzbroić się w odrobinę cierpliwości. No i wjazd przez Oporów od strony chociażby autostrady A8, tutaj też nieco więcej aut już się ustawiło.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To oczywiście po godzinie 7:00 gramy w tablice rejestracyjne razem z Grzegorzem Dudą, u którego dzisiaj w warsztacie jesteśmy, czyli w Ryglicach. Natomiast no, czekamy także na pytania od was do Grzegorza. Jeśli któryś z wątków bardzo was interesuje, no to proszę bardzo, można pisać, można się także nagrywać.
1: Jesteśmy w warsztacie Grzegorza Dudy. Zaprosił, pokazuje, opowiada całą swoją historię mechanika i kierowcy rajdowego, ale oczywiście nas najbardziej interesuje ten polski super i o nim dzisiaj do godziny 10:00.

0: Na zegarze punktualnie godzina 7. Co tam się dzieje na termometrach? No na przykład 14 stopni mamy już w Legnicy, a no w sumie nawet niedaleko, przejeżdżając od Legnicy na południe, dojeżdżamy do Kłodzka i tutaj tylko 7.
1: A nas interesują Ryglice, bo jesteśmy dzisiaj w garażu Grzegorza Dudy. Tutaj dziś teraz 12 stopni Celsjusza. Pytanie, jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobrze będzie. Zdecydowanie dzisiaj zachmurzenie małe nad Polską, ewentualnie umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe również słabe, przelotne opady deszczu.
1: No i stopniowanie napięcia, stopniowanie temperatury, dlatego że dzisiaj na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu 16-17 stopni Celsjusza, a na przeważającym obszarze kraju cieplej, od 18 do 23 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie, także porywisty. No i wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Grzegorz zaproponował już drugą kawę. Wiecie dlaczego? Bo niskie mamy to ciśnienie. W tym momencie 996 hektopaskali pokazuje barometr.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
4: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
4: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
6: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: To była autopromocja.
0: No to mamy już 2 minuty po godzinie 7. W tej godzinie tablice rejestracyjne.
1: Tak jest. I będziemy to robili na 3 głosy,
0: tak,
1: czyli...
0: Tak jest. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuliszewicz i...
7: Grzegorz Duda.
0: Tak jest. I wszyscy mówimy wam...
1: Dzień dobry!

0: Zawsze tam, gdzie ty, no zawsze tam, gdzie my, czyli PRK, Polski Radio Kierowców, a my dzisiaj gościmy u Grzegorza Dudy w jego garażu w Ryglicach. Słuchajcie, gdybyście gdzieś też podróżowali, to dajcie znać, chętnie wam sprawdzimy trasę, oczywiście skąd, dokąd wy określacie, a my wytyczamy wam kierunek i cel, tak żebyście uniknęli wszelkich utrudnień w ruchu drogowym. No to uwaga, uwaga, bo skoro 10 minut po siódmej, to my mamy porcję informacji drogowych od Patryka Bednińskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zderzenie busa z ciężarówką to powód utrudnień na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłem Kamieńsk a węzłem Piotrków Trybunalski Południe. Na jezdni do Gdańska zablokowany jest lewy pas. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba. Na styku Chorzowa i Katowic skorkuje się A4 w kierunku Krakowa. Zwalniamy za węzłem Chorzów-Batory. W Śląskiem więcej aut także między Katowicami a Mikołowem. Wjazdy do Wrocławia też nie do końca płynne. To wjazdy m.in. przez Oporów, Partynica i Księże, czyli od Pietrzykowic, od Bielan Wrocławskich i od strony Oławy. Ci, którzy wjeżdżają do Gdańska, też muszą zwolnić, na przykład od strony Pruszcza Gdańskiego, ale też od strony Jasienia. M.in. korkuje nam się Aleja Armii Krajowej. A w Warszawie S8, czyli klasyka poranna, korek od Łabiszyńskiej aż za most na Wiśle, no i wjazd od północy, czyli Łomianki i Krajowa 7, także niestety ze spowolnieniem. Wjazd od strony Piaseczna 79 również na tej naszej liście korków porannych się znajduje. Pod Krakowem spowolnienia na A4 w kierunku Katowic od Skawiny do Tyńca. No ale wjazdy do Krakowa już nieco lepiej wyglądają od północy. Od Olkusza korków nie powinniśmy napotkać, od Zabierzowa małe spowolnienie. Na wysokości Libertowa na końcowym odcinku Zakopianki trzeba delikatnie zwolnić, ale też na pewno nie nazwijmy tego dużym korkiem. Mówiliśmy, że korkowało się na dojeździe do Tarnowa od Dąbrowy Tarnowskiej. To na szczęście już za nami i tam problemów nie trzeba się spodziewać. No i jeszcze przypominamy, że dziś ma się rozpocząć remont 77 na podkarpackim odcinku między Turbią a Agatówką. Drogowcy będą pracować na odcinku około 2 km, a roboty drogowe potrwają do końca czerwca. Będzie ruch jednym pasem na zmianę. No i jeszcze zaglądamy na dwie drogi ekspresowe, bo pojawiły się minutę temu informacje o utrudnieniach. To S5 między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i mamy blokadę lewego pasa w kierunku Poznania. Druga ekspresówka z kłopotami o poranku to S19, trasa między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Rzeszów Południe. Na kilometrze 475 osobówka wjechała w bariery, przez to zablokowany jest lewy pas w kierunku Barwinka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Siemanko panowie, dzień dobry panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry.
0: Meldurek z Gryfina, stopni 13, niebo zachmurzone, w stopniu małym, wiatru brak, widoczność dobra. My razem z wami do Szczecina, mój ostatni dzień w robocie. No to pozdrawiamy serdecznie Antka i Mańka. Wszystkiego dobrego dla was. Grzegorz, który projekt?
2: Ja będę w Szczecinie w przyszły weekend.
0: O, bro!
2: Zabieram całą lorę samochodów z programu.
0: O! Grzegorz, który z samochodów był dla ciebie najtrudniejszy, największym wyzwaniem i się najbardziej denerwowałeś i stresowałeś i kopnąłeś go w kółko?
2: Nie kopnę go w kółko, absolutnie. Ale...
3: Chociaż ma 4 kółka i wszystkie napędowe.
2: Tak, kamper był takim wyzwaniem dla mnie, dlatego że mówię, co tam kampera zrobić? Mówię, to dobra, lecimy. 4x4, design przodu, tu nadwozie. Jak doszło do kampera, mówię, przecież ja tego w ogóle nie rozumiem i w ogóle tego nie potrafię zrobić. I to było już tak na limicie czasowym, bo ten projekt okazał się... No bardziej wymagające niż mi się wydawało. Popłynąłem jak zwykle. Natomiast słuchajcie, spałem tutaj w firmie. Ostatnie 2 tygodnie praktycznie nie wracałem do domu. Dom przyjeżdżał do mnie. No i dzwoni kumpel Grzesiu, taki kamperowiec, i mówi, jak tam ci idzie kamper?
0: Nie idzie.
3: Nie denerwuj mnie.
2: Ja mówię, stary, po prostu nie rozumiem tego, nie wiem, chyba nie zdążę. Pokonał mnie kamper, nie samochód, tylko kamper mnie pokonał. Ja sobie wymyśliłem jeszcze tego kampera, który miał spełnić moje marzenie, czyli trochę innego niż wszystkie, tak? Bo miałem sobie sam odpowiedź na to, jakiego chcę mieć kampera. No i on odłożył telefon. Mówię, super. Mógł zapytać, czy nie...
3: czy nie pomóc.
2: Czy nie pomóc, nie? I słuchajcie, i tak robię, taki przyłamany trochę. Nagle dzwoni telefon, mówi, otwórz bramę. Grzesiek, otwieram bramę, tam wjeżdża jeden kamper, drugi kamper, trzeci kamper, czwarty, piąty, wychodzą goście, wyciągają grille, wpadają do mnie na halę i mówią, to źle, to tak, to musisz, poczekaj, ja ci to podepnę tutaj, bo każdy był do kampera, to była taka... No, to, i to jest właśnie cudowne w tej motoryzacji.
3: Karabanik trzyma się razem, no. Tak. Ale wiesz co, bo to jest niesamowite, że ten kamper to nie jest projekt, który po prostu sobie gdzieś tam stoi w garażu, tylko ty śpisz w nim. Dzisiaj chyba też,
0: czyli
3: nie?
0: To jest projekt udany, skoro tak, z niego korzystasz codziennie. Tak,
3: na kółka.
2: No może nie codziennie.
0: No ale często. No.
2: Ale to jest projekt, którym najwięcej jeżdżę, tak? Mój tryb życia i pasja, która pochłania tego czasu trochę z ogromną przyjemnością, powoduje to, że na przykład ja mam ciężko z czasem na urlop. Ale mówię, kurczę.
0: Da się to połączyć.
2: Sobota.
3: W kampera?
2: Coś się tam, tylko kamper.
3: Co i to jest, w Bieszczady.
2: Ale to jest do tego stopnia, że na przykład mówię do żony, może byśmy w piątek wyskoczyli na jeden lub dwie noce kamperem, bo akurat się weekend mi zwolnił, tak? Dobra. Siadam do kampera, zapakowane tam jest, to jest taki mój dom, gdzie jest zawsze szczoteczka, gdzie są zawsze ciuchy, przysłowiowe majtki i skarpetki, pościel zawsze przewieczony i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to gdzie jedziemy? No nie wiem, to może jedźmy w stronę Krakowa i będziemy decydować po drodze. I naprawdę, i to jest niesamowite w karawaningu, że nie musisz planować, tak? I na przykład w Krakowie mówimy, kurczę, w Ojcowie nie byliśmy.
3: No, jesteś samowystarczalny. Kiedy jedziesz do Szczecina całą lorą?
2: Lora wyjeżdża w czwartek, w najbliższym tygodniu. Ja dojeżdżam w piątek, jestem do niedzieli, jest tam bardzo duży event motoryzacyjny.
3: A kamper nie będzie ci potrzebny?
2: Nie, nie.
3: Bo ja z rodziną.
2: Właśnie, nie, żartuję. Słuchaj, dogadaliśmy się. Słuchajcie, ale zapraszam do Szczecina, będzie się działo dużo.
0: Słuchajcie, to my teraz zapraszamy was do naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. Oczywiście dzisiaj wyjątkowy moment i wyjątkowy konkurs, w którym także bierze udział Grzegorz Duda.
3: Tak, i poczekaj, kamper jest zarejestrowany, jakie tam są literki na tablicy?

0: pracy?
1: Nie pamiętam.
2: Moim zdaniem KT.
1: Ale początek. Początek KTA. KTA.
2: Tarnów, no. Powiat. I na tym polega...
1: Odchodziło, bo chodzi myślałem, że numeru nie pamiętam.
2: Na tym polega nasza zabawa. My wam dajemy dwie litery, odgadujecie miasto, albo trzy litery, odgadujecie powiat. Dzisiaj te litery steruje wam Grzegorz Duda, a od was poprosimy tylko i wyłącznie o telefon. 22 139 29 29.
0: Trzy punkty
1: ja
0: do zdobycia.
1: Ja mam pomysł już.
0: No to bardzo dobrze.
3: Trzy punkty do zdobycia i trzy nagrody do zgarnięcia, między innymi talon na pozdrowienia, owacja na stojąco i gadżety polskiego
1: kierowców. Ale wiecie o tym, że są litery na tablicy rejestracyjnej, które mogą przynależeć do każdego miasta i powiatu.
0: A jak?
1: A tak.
2: Ale to jest specjalne?
1: Tak.
2: Dobra,
1: ale specjalne zaczynają się też zazwyczaj od powiatu miasta, ale są takie specjalne, które mogą być do wszystkich miast.
2: No to dzisiaj dobra. Level hard. Level hard od Grzegorza Dudy. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Dzwońcie koniecznie. 22 139 29 29.
1: A my czekamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 30 minut już po godzinie 7. Przypominamy tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli. No dzisiaj jesteśmy w warsztacie Grzegorza Dudy. Czego ruszasz? Zostaw.
1: Chciałem podotykać narzędzia, wiesz.
0: Podaj mi trzynastkę, mnie podaj.
2: Poczekaj.
1: Ty wiesz, że tu jest nawet 32?
0: No wiem, no i one są przepięknie poukładane. Tu jest taki porządek, że naprawdę
1: wow.
0: Jakby się tu nic nie działo, ale dzieje się i to bardzo dużo. Widzę, że pomocnicy Grzegorza i mechanicy już powoli wstają, więc za chwilę ruszają do pracy. Wy pewnie wstaliście i ruszyliście do również pracy.
2: U nas dzisiaj dużo dźwięku, jak widzicie, full service. Możemy wam i samochód naprawić, a przy okazji na trasie poprowadzić, bo mamy dla was też informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Na 365 km bus zderzył się z ciężarówką i przez to mamy zablokowany lewy pas w kierunku Trójmiasta. Uwaga też na A4 w Śląskiem. Na styku Chorzowa i Katowic w kierunku Krakowa mamy korek. Ten zaczyna się za węzłem Batory. Na S5 problemy między węzłem Nowe Mardzy a węzłem Sartowice. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zablokowany jest lewy pas do Poznania. Uwaga także na S19 między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe. 475 km to jest dokładne miejsce z utrudnieniami. Tam osobówka wjechała w bariery. Zablokowany jest lewy pas dla tych, którzy jadą ekspresową 19 w kierunku Barwinka. No a poza tym mamy poranny szczyt, więc nieco więcej pojazdów na przykład na wjeździe do Warszawy przez Łomianki, ale też na S8 w stolicy. W tym przypadku zwalniamy kierując się na zachód. Gdybyście od zachodu próbowali dostać się do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki, czyli między innymi od Sochaczewa, to trzeba będzie również zwolnić. Zwalniamy także między Gliwicami a Mikołowem na trasie 44, czy też kierując się z Gliwic do Rybnika za Nieborowicami, to jest 78. Dojazdy do Wrocławia również nam zwalniają, zwłaszcza od strony Radwanic i przez Partynice od Bielan Wrocławskich, a zatem 94 i Krajowa 5 to są te trasy, na których będzie nieco wolniej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? No to za chwilę gramy w tablice rejestracyjne.
2: No i dzisiaj nie będzie łatwo. Dzisiaj trzy propozycje od Grzegorza Dudy.
0: 22, 139, 29, 29. Oczywiście to nasz numer, więc no za chwilę gramy.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: No to proszę bardzo, 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8.22. 139, 29, 29. Specjalna edycja naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych.
1: No to czekamy, słuchajcie, bo tablice też czekają, a dzisiaj to jest wyjątkowa edycja. Skoro gościmy w garażu Grzegorza Dudy, no to będą
2: bardzo miło.
3: Ale zobacz, jak on jest przygotowany.
2: Tak. Ja tutaj dobrze chcę wypaść przy was.
3: No dobrze,
2: pięknie. Pierwszy raz w tym konkursie, to ja nie wiem, czy mi się uda, nie?
0: 22, 139, 29, 29. Kogo tam mamy? Halo, halo, kto do nas zadzwonił?
1: No to 22, nie, ale 139, 29, 29.
2: Ale słuchajcie, z tymi tablicami dzisiaj to takie zamieszanie się trochę zrobi.
0: Aha, no, troszeczkę.
2: Ja nie wiem, czy wam się konkurs nie wysypie w tym momencie. Bo
1: ty
2: to...
1: bardziej, że wiesz, wśród tych tablic cały czas są przetasowania. Już dzisiaj nie musisz przerejestrowywać. Możesz kupić samochód w Szczecinie, do no właśnie się wybierasz.
2: Właśnie o to mi chodziło. To
1: a w Rygnicach
2: tam jest, skąd jest samochód,
1: rejestrujesz.
2: Czy skąd jest tablica, bo to jest...
0: Gdzie zarejestrowany jest dany pojazd?
2: Który... A to nie. No
1: nie, nie, nie,
2: nie, nie, nie, nie.
1: Który urząd?
2: Nie. A nie, widzisz.
1: Czekajcie, tutaj... bo namieszaliśmy.
2: Namieszaliśmy, no.
1: Dwie literki albo trzy. Określacie miasto albo powiat, które to wydało daną tablicę.
2: Właśnie.
1: O,
2: właśnie, Kuba, pozamiatane.
0: No dobra, przepraszam.
1: 22, 139, 29, 29. Kogo mamy? Jeszcze nie.
0: Że nikt nie dzwoni? Naprawdę?
1: Nie wierzę.
0: No to nie, no to nie ma takiej możliwości. No
1: 22, 139, 29, 29. Właśnie w tej chwili dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy.
0: Wyjątkowa i niepowtarzalna okazja usłyszeć tablicę.
2: Ale u mnie firma zaczyna żyć, ja widzę, że oni telefony wyciągają. Poczekajcie, skoczę, powiem, że oni nie mogą nagród zdobywać. Dobra, poczekajcie.
0: Mamy? Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, Danielu.
4: Wiecie co, jestem w ciężkim szoku.
0: Czemu?
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Słuchajcie, telepie to był? Nie... A to zimno jest? Gdzie ty jesteś?
2: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Nie, jestem na Węgrzech. Jestem na Węgrzech i próbuję się dodzwonić do was od 20 minut. Myślałem, że po kompocie, a tu taka niespodzianka.
0: A, no to bardzo się cieszę.
1: Przeciążyliście linię, stąd właśnie były te problemy na łączach, ale już ciebie mamy. Słuchaj, dzisiaj niełatwe zadanie przed tobą.
0: Tak jest. Trzy tablice rejestracyjne od Grzegorza Dudy. To co, jedziemy? Zaczynamy? Jesteś gotowy?
4: Jestem gotowy.
0: No dobra.
2: No to ja zacznę po mojemu.
0: Proszę. KTA.
1: Jak?
2: KTA.
0: KTA.
1: Krystyna, Tomasz, Anna.
4: Powiat Tarnowski.
0: Dobrze.
1: To było na rozgrzewkę.
2: To łatwe.
1: To jest łatwe.
0: A ja bym jeden punkt przyznał, powiem wam
1: dobra.
0: Szczerze.
1: Dobra, druga tablica.
2: Ja.
0: No ty.
2: A, ja. No dobra.
0: Ty. No jak się bawisz, to się bawisz, no.
2: Elżbieta Leon.
0: O.
4: Łódź.
1: Centrum Polski. Trafiony,
2: zatopiony. No i teraz polecimy, słuchajcie.
1: A coś trudnego.
2: Ale nie, pójdę inaczej troszeczkę.
0: No, dawaj.
2: Bo z trudnym będziemy się bawić później. No
1: to... Czyli już wiesz, że nie 3, a 4
2: propozycje. Ale polecimy trochę po twojemu.
1: Dobra.
2: Urszula Agnieszka.
1: Urszula Agnieszka. A.
0: UA.
1: Znam tę tablicę. UA. To nie jest łatwe.
4: To są wojskowe tablice rejestracyjne, ale to ty, bo...
1: I nawet wiesz co? Już ci mówię, nie, bo to jest tak, że w wojskowych tablicach ta druga literka bardzo dużo określa. Jak dobrze pamiętam, UA to są pojazdy osobowe.
2: Tak.
1: Bo UE to są ciężarowe.
2: Tak, dokładnie.
0: Czyli pojazdy specjalne.
1: Dobra. Trzeci punkcik na koncie i teraz wielki finał. Coś mega trudnego. Na koniec. Próbuj nas tym zaskoczyć. Tablica, która jest aktualna w całej Polsce.
2: Mhm. X.

0: Go to
1: ale ty odpowiedziałeś, wiesz co, ale spalone.
2: To.
1: Ale
2: strasznie zepsułeś. No.
1: To jest taki, to było takie pytanie, tu musi być specjalna nagroda dla słuchacza, dlatego że to było pytanie, ilu drzwiowy jest dwudrzwiowy biały maluch.
3: Jak ja to położyłem.
2: Strasznie, naprawdę.
1: Też tak popatrzyłem na ciebie i mówię, ale to może miałbyś to trudne, takie łatwe.
3: Dokładnie. Nie, bo wiecie co, ale

0: do Gdańska.
1: Słuchajcie, ale na finał w takim razie. Mamy 3 punkty zdobyte, 3 nagrody. Pierwsza owacja na stojąco, proszę bardzo.
2: Brawo!
3: Brawo, brawo, brawo. Pięknie.
2: A gdzie to na Węgrzech jesteś, gdzie? Powiedz.
4: Ale koło Gioru. Mijam właśnie Gior i jadę w kierunku Wiednia.
1: Ale dużym. Pięknie. Jakimś.
4: Dużym, dużym.
1: Dużym autem, dobra.
0: To poczekaj, jaką ty masz tablicę rejestracyjną? Teraz dla nas zagadka. Daniel.
4: A to proste, RZ.
2: A nie, Rzeszu. A obok mnie, Podkarpacie tutaj.
0: A wiesz, jaką literkę osobówka, teraz będzie miał?
4: Ale osobówka.
0: Osobówka.
4: A dobra, osobówkę wam dam. RBI.
0: Jak?
2: Ja wiem.
4: Richard Barbara Ignacy.
0: A RBI. To też Podkarpacie.
2: Tak.
0: Bieszczadzki, powiat Bieszczadzki.
2: Bieszczadzki.
1: Pięknie.
4: Brawo!
0: Pierwszy!
2: Super.
0: Tylko pamiętaj, że teraz w Bieszczadach i w ogóle na Podkarpaciu będzie literka Y wyróżnikiem na początku.
1: Takie cuda. To jeszcze mamy dla ciebie talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo, antena Polskiego Radia Kierowców jest twoja.
4: Pozdrawiam oczywiście gospodarza dzisiejszego programu, czyli pana Grzegorza.
2: Bardzo miło.
4: I kampen jego jest po prostu debes, bo jestem panem Hermaningu, więc oglądałem ten program bardzo długo i chyba ze 2 razy. Także Pasło paki, bo robicie fajną robotę rano.
2: Słuchaj, po tablicach rejestracyjnych podejrzewam, że jesteś z Podkarpacia, także kiedyś zapraszam, obejrzysz na żywo.
1: Oż ty! Ale nagrody
0: nie masz.
1: Ale fajnie.
2: No, oczywiście, ja zapraszam.
1: To cztery nagrody
4: panie
1: dzisiaj.
4: Panie Grzegorzu, trzymam za sobą będę.
2: Mów, że byłeś w Polskim Radiu Kierowców, rozmawialiśmy, to gadżety będą dla ciebie przygotowane tutaj od nas.
0: Ale nagroda, ale ci wpadło.
1: To jeszcze gadżety od Polskiego Radia Kierowców do tego wszystkiego i taki właśnie masz komplet. Słuchaj, dobrej, spokojnej podróży ci życzymy. Wszystkiego dobrego, fantastycznie, że jesteś z nami. Dzięki wielkie.
4: Szerokości. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się ciepłosko i jestem z wami do końca audycji.
1: Dzięki.
2: Szerokości.

0: bardzo dużo pozdrowień dla Grzegorza w naszej aplikacji. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Faktycznie dzisiaj gościmy z naszym plenerowym, przenośnym studiem obwoźnym.
1: Gościmy się.
0: Gościmy się.
1: Grzegorz zaprosił, a my skorzystaliśmy i tutaj jesteśmy.
0: Kawa jest, wszystko jest. Fantastycznie.
2: Ale cudownie, że jesteście. Ja nie sądziłem, że w moim warsztacie kiedyś będzie studia polskich radek.
0: Fajnie, nie?
2: To jest normalnie studio. A wiesz, prawdziwe, słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale tutaj się dzieje, no.
1: Ale jak się przyjeżdża w gościnie, no, to nie wyganiasz tak szybko, nie?
2: No ja nigdy.
1: A w przyszłym tygodniu co robisz?
2: A wiesz, co, możecie...
0: Jest w Szczecinie.
2: Będę kończył w tym tygodniu Porsche z programu. Zostańcie na cały weekend.
0: O, widzisz, i to już jest
1: kuszące.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Ale co na to słuchacze, żeby chcieli słuchać przez weekend Polskiego Radia Kierowców?
0: Zapytajmy ich w takim razie, czy chcielibyście tutaj słuchać Grzegorza przez cały tydzień, bo mamy pewną niespodziankę, o której na razie jeszcze więcej nie mówimy, ale właśnie, Grzegorz przez cały tydzień, a może nawet i dłużej.
1: Na razie nie zdradzamy, słuchajcie, ale zdradzimy wam, co słychać na drogach. Czas na najświeższe informacje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas mamy aktualne ostrzeżenie od drogowców. Przed problemami na łódzkim odcinku A1 między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Na 365 km bus zderzył się z ciężarówką i z tego powodu lewy pas do Gdańska mamy zablokowany. Jedna osoba ma obrażenia w wyniku tego wypadku. Między Chorzowem a Katowicami korek na A4 w kierunku wschodnim, czyli do Krakowa między innymi, a to za węzłem Chorzów-Batory. Na S5 tymczasem problemy na podkacie jadąc między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice w kierunku Poznania. Właśnie w tę stronę zajęty jest lewy pas. To dlatego, że osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Na S19 uważajcie w Podkarpackiem między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe. Na 475 km osobówka uderzyła w bariery. Lewy pas w kierunku Barwinka mamy zablokowany. No a poza tym korki, bo teraz poranny szczyt komunikacyjny. Chociażby dojazdy do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej 52 i od Zatora 28. W Śląskiem zwolnimy jadąc między Gliwicami a Mikołowem trasą 44 w obie strony, a w kierunku Mikołowa zwolnimy jadąc od Katowic 81. Tutaj spowolnienie przed Ligotą. Pojedyncze spowolnienia na obwodnicy Krakowa, czyli na A4 między Skawiną a Tyńcem zwłaszcza. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to głównie S8 z korkiem. On zaczyna się na wysokości Łabiszyńskiej, a kończy się w okolicach Wisłostrady. Wjazd i wyjazd z Warszawy na wysokości Traktu Brzeskiego przy połączeniu z S17. Tutaj mamy także korek, no i poza tym korek przy wjeździe od północy przez Łomianki na Siódemce. Gdybyście jechali do stolicy od Sochaczewa, to najpierw zwolnicie w Błoniu, a potem w Ożarowie Mazowieckim, a chodzi oczywiście o trasę 92. No i jeszcze okolice Trójmiasta sprawdźmy. Spowolnienie w kierunku Elbląga mamy na S7 między węzłem Gdańsk-Lipce na węzłem Gdańsk-Port. Poza tym 91 też zwalnia najpierw przed węzłem Lipce w kierunku Trójmiasta, potem w dzielnicy Orunia też musimy zdjąć nogę z gazu. No i Aleja Armii Krajowej, droga wojewódzka 501, którą dojeżdżamy od strony Jasienia do centrum Gdańska, także nam się niestety korkuje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy jeszcze 6 minut do godziny 8. Za chwilę informacje pogodowe, natomiast po godzinie 8 och, się będzie działo.
1: My po to tu przyjechaliśmy.
2: Tak, tak, a u mnie warsztat się budzi już.
0: Widzę właśnie, że za chwilę ruszacie do roboty. To my po godzinie 8 będziemy mówić o nowym projekcie Grzegorza Dudy, czyli o polskim super samochodzie.
1: Jak ty go nazywasz?
2: Wiesz co, Dude.
1: Po prostu.
0: Albo Dudek, no.
2: Dudek.
0: Dudek.
2: Nie, no Dude. Zresztą widzowie na pewno zauważyli, że te moje auta już były tak pieczętowane.
0: Sygnowane.
2: Dude, tak. Mm-hmm. Cały czas, bo to jest tak, taka, powiedzmy, moja marka.
1: I żeby narobić wam smaku, jest Ferrari, Lambo, McLaren, Koenigsegg. Długo, długo, długo nic i będzie Dude.
2: Będzie polski samochód, polski hypercar, polski super samochód.

0: To teraz aplikacja, jest godzina 8, a Adam pisze: dzień dobry, ja ze Słupska informuję, że jest takie rondo na drodze wojewódzkiej 210 przy zjeździe z S6, Słupsk Południe, w wiecznej budowie. Teraz przeszli na ręczne sterowanie ruchem i czasem jest taki kilometrowy korek. Jak ktoś tędy jedzie, to niech zjeżdża na węźle Redzikowo i tam do Słupska na pewno szybciej dojedzie. Dzięki, Adamie, przekazaliśmy. A co jeszcze u was?
1: Dzień dobry, a Polskie Radio Kierowców jak zwykle rozwala co rano zarąbistą muzyką. No Rojka o 7.30 z hakiem. Panowie, gratulacje. Pamiętajcie, że dzisiaj jest piątek. Szerokości, bezpiecznej drogi, miłego dzionka, papa, Maja ze Skody, dzisiaj stacjonarnie.
0: Oj, Maju, oj tam, to cali my, po prostu chcemy wam umilić czas, piątek, piąteczek, piątunio, to raz, dwa, droga do pracy, niektórzy stacjonarnie, jak słyszymy, tak czy siak, podróżujemy bezpiecznie z PRK Polskim Radiem Kierowców, żeby wszystko grało. A czy w pogodzie gra? Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Teraz najchłodniejszym miejscem w Polsce jest Kłodzko, 9 stopni Celsjusza, najgoręcej, najcieplej w Legnicy, nieopodal, bo 15 kresek powyżej zera tam właśnie termometry pokazują, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwy jest słaby, przelotny deszcz, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18 do 23 stopni Celsjusza. Co prawda chłodniej ma być dzisiaj miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. 16, 17 kresek powyżej zera, a do tego wiatr słaby, okresami umiarkowany. No i właśnie znowu wracamy na wybrzeże, bo tutaj lokalnie, również na południowym wschodzie, może być ten wiatr porywisty. A ciśnienie, czekajcie, rzucę okiem na barometr, no cały czas niskie. 997 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę polski superkar. My mówimy Dudek, choć Grzegorz Duda woli Dude. Co to za projekt? Szczegóły w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Grzegorz, mnóstwo pytań do ciebie w naszej aplikacji, chociażby
1: o miło. Właśnie,
0: gdzie będzie można cię zobaczyć, gdzie będzie się można z tobą spotkać? Nasi słuchacze przysyłają zdjęcia z tobą nawet już. Mają zrobione. Sprzed lat.
1: Cudownie. Sprzed lat, ale widzę, że jedno
0: ciągle
1: zdjęcie.
0: Młody.
1: Jedno zdjęcie jest z Poznań Motor Show. Także tam jedno sprzed lat, jedno z Poznań Motor Show, także. A ja się nic nie zmieniłem.
0: To gdzie teraz będziesz? Na jakiejś imprezie ze swoimi samochodami?
2: No Szczecin.
1: Wiesz co, właśnie chciałem to sprostować, bo wróciłem ze Szczecina. I będę w Ustce.
0: Ustka.
1: Ale też...
0: Tak.
1: Też, to
0: też nad morzem.
2: Właśnie. Tak, to jest tylko, bo Szczecin leży nad morzem.
1: Ale to jest 150 kilometrów między, z tego co pamiętam, między Szczecinem a Ustką.
2: S6.
1: To jest moment.
2: Inaczej, no my was poprowadzimy.
0: Tak jest. Tak.
2: Na trasie.
1: Wiadomość... A wy pojedziecie ze mną w ogóle do Ustki? Na event.
2: Ja kocham
1: całą Lorę zabieram samochodów. Będzie piękny event. Będziemy poranek prowadzić na przykład z Ustki. Piątek, sobota i niedziela.
2: Ale mamy co nadzieję... dasz, awanturę czy kampera?
0: Mamy nadzieję, że nasza
1: awantura
0: pani dyrektor
1: was po drodze was zabiera.
0: O,
1: awantura,
0: pięknie.
2: Wchodzę w to.
0: Czy pani dyrektor słyszała? No to działamy w takim razie. Słuchajcie, wiadomość
1: czyli
0: od
1: za
0: was.
1: Za tydzień Polskie Radio tak. Z Ustki.
2: Tylko musimy wrócić i nową delegację rozpisać.
0: O właśnie.
2: O, i wtedy szczegóły.
0: Słuchajcie, wiadomość od naszych słuchaczy.
3: Ja mam propozycję dla Grzegorza Dudy, aby jednak jeżeli chce stworzyć polski samochód, to jak panowie redaktorzy proponują Dudka, myślę, że jest to jak najbardziej zacna polska nazwa Dud. Może jest ładny, na pewno jest ładny, ale chyba nie jest polski.
0: No widzisz, Dudek jednak.
1: A to ja ci słuchaj, mogę obiecać słuchaczowi, że też tam się przewinie ten ptaszek.
0: Tak.
1: Gdzieś.
0: Tak. Dobra,
2: będzie pięknie.
0: I to super będzie wyglądało.
2: Dobra, a teraz słuchajcie, bo czas tam leci nieubłaganie. Czekacie pewnie na informacje drogowe. Patryk Bedliński w studiu w Warszawie ma dla was komplet informacji, gdzie
1: możemy,
2: są
1: nie możemy poranka przeciągnąć do 13 na przykład?
2: Dlaczego nie?
0: No, dlaczego
1: no
0: nie?
1: No to dogadaliśmy się.
2: No to my już to mamy załatwione, a informacje drogowe dla was już teraz.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Zderzenie busa z samochodem ciężarowym to powód utrudnień, jakie pojawiły się dziś rano na A1 między węzłem Kamieńsk a węzłem Piotrków Trybunalski Południe. Mówimy o 365 km i właśnie w tym punkcie zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba. Uwaga też na śląskim odcinku A4 między Chorzowem a Katowicami. Tam korek możecie napotkać w kierunku Krakowa za węzłem Chorzów-Batory. S5, trasa między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. No niestety nie ma przejazdu w kierunku Poznania. To efekt zderzenia auta osobowego z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana i być może warto pojechać równoległą drogą 55, na przykład do Stolna, a potem na 91 przez okolice Chełmna, no i w ten sposób dojeżdżamy ponownie do ekspresówki. Na S19 tymczasem problemy między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe na trasie w kierunku Barwinka. Na 475 km osobówka uderzyła w bariery. Skutek to blokada lewego pasa w kierunku Barwinka. No a poza tym uważajcie na trasie 77, bo dziś mają się rozpocząć roboty drogowe między Turbią a Agatówką, czyli na podkarpackim odcinku. Drogowcy będą pracować na trasie o długości około 2 km. Prace potrwają do końca czerwca. A wśród utrudnień m.in. ruch jednym pasem na zmianę. 77 to ważna trasa, jedna z kluczowych arterii w Polsce południowo-wschodniej, łącząca Lipnik w województwie świętokrzyskim z Przemyślem w Podkarpackiem.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do

0: ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i 21 minut już po godzinie 8. Pozdrowienia dla pana Grzegorza. Franek, lat 7, wielki fan, i Waldek z Białej Skody, też fan.
1: Mega, mega miło, ale ten czas leci.
0: Błyskawicznie, prawda?
1: Rzeczywiście, 8.20.
0: Ale wiesz,
1: już.
0: To zawsze tak jest, że w dobrym towarzystwie, w towarzystwie naszych słuchaczy, to jest po prostu strzał, no i już jest 10. No. Ale ja, to jeszcze trochę.
1: Ja zawsze z drugiej strony o tej porze słucham.
0: Bardzo się
1: tutaj
0: cieszymy.
1: Teraz mogę być z tej strony, studio w Ryglicach.
0: Fajnie,
1: właśnie
0: fajnie.
1: Podziwialiśmy.
2: Tak,
1: to
2: tak,
1: jest niesamowite, że można studio zrobić wszędzie, profesjonalne
2: i
1: studio.
2: I my tu będziemy częściej zaglądać, bo mamy fantastycznego współprowadzącego.
0: Tak
2: no
0: jest.
2: Właśnie, ale Grzegorz, wiesz co, bo obiecaliśmy, że będziemy dużo mówili dzisiaj o tym superkarze, hyperkarze. No, polskie
1: cudownie.
2: Petardzie po prostu. I wiesz, to są pytania do ciebie. Między innymi witam panowie, czy ten superkar jest gdzieś do zobaczenia? Jakiś projekt nowy, z ciebie gorąco pozdrawiam.
1: Jest, słuchajcie, zrobiony teaser. Możecie go obejrzeć na TVN Turbo. Można go obejrzeć u mnie na social mediach. Zresztą też tutaj jest dzisiaj producent tego programu, bo to będzie też program, nie tylko samochód.
2: Także
1: zapytamy go może oficjalnie na antenie później, czy on pozwoli, żeby Polskie Radio Kierowców udostępniło tego teasera. Także tutaj go weźmiemy, go
0: obok. Dobra, w obroty.
1: Także będzie można to zobaczyć. Natomiast to jest projekt, który to nie jest takie proste, jak się wydaje, tak? To jest zbudowanie samochodu od podstaw. Ogromne ryzyko też. I to trzeba jasno powiedzieć. Ja wierzę w to, że to się uda.
0: Ile sobie czasu na to dałeś?
1: Za mało.
0: Wiedziałem.
2: Ale dlaczego ty mówisz, że od podstaw? Do tej pory przerabiałeś auta.
1: Właśnie o to
2: miałeś
1: chodzi.
2: Gotową konstrukcję.
1: Była jakaś konstrukcja. Ta przeróbka zazwyczaj u mnie jest bardzo poważna, tak? Natomiast mamy bazę. Zbudowanie auta od podstaw, wiesz, tego typu jak hypercar, jak super samochód, który jest oparty o kompozyty. Nie o stal, czyli mamy monokok, jak w Formule 1, jak w LMP samochodach, którymi Robert Kubica, którego pozdrawiamy, jeździ obecnie, jak topowe hypercary na świecie. I to jest kwestia tego, że to trzeba mocno bardzo przeliczyć, bardzo precyzyjnie. Włókno węglowe, kompozyty są bardzo nieprzewidywalne, czyli tutaj muszą być do tego genialni fachowcy, którzy będą czuć też ten, jak to mówią, węgiel, będą mieli te włókna układać, żeby to się wszystko tak naprawdę zgadzało.
2: To znaczy, to nie jest praca w warsztacie na początku, tylko w autokadzie? To jest praca wirtualna?
1: To jest oczywiście. Tak to wygląda. No najpierw liczymy

0: mesy, czyli miarę elementów skończonych. Każdy element zawieszenia, każdą śrubę, wahacz, mocowanie, tak samo włókno węglowe, to nie jest tylko design. Później wcześniej to musiało być zaprojektowane wszystko i to się dzieje, tak? Natomiast jesteśmy już na etapie w tym momencie takim, że wszystkie zmęczeniówki są policzone, czyli rzucaliśmy i monokakami, i łamaliśmy to wirtualnie oczywiście, ale MES daje takie możliwości, że mamy pomyłkę do czwartego miejsca po przecinku, czyli jej nie ma. Mhm. Jest to najdokładniejsza rzecz, jaka może być. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że i twardo chciałem zaznaczyć, że moi przyjaciele z młodych lat, którzy robiliśmy kiedyś głupoty motoryzacyjne, okazuje się, że nie głupoty, znaleźli się w różnych miejscach na świecie, najważniejszych dla tego świata motoryzacji. I do każdego, jak zadzwoniłem, mówię, pomożesz, bo jednak to jest bardzo trudne w tych przeliczeniach, w tym wszystkim. Mówi, jesteś na tyle wariatem, fajno, że ci pomogę. Ja mówię, ale ja nie mam pieniędzy. Oni mówią, ale kto powiedział, że my chcemy od ciebie pieniędzy? Chcemy w tym uczestniczyć. Mówi, przybijemy polską flagę.
1: Fantastycznie.
0: Także tutaj ten początek jest najtrudniejszy, bo jak ja dojdę do momentu, kiedy stanie mój monokok z moją ramą u mnie w warsztacie, to wtedy będziemy w stanie w jakiś sposób już się odnaleźć w sytuacji, bo te rzeczy robię, tak jak mówiłem, te samochody, które robiłem i w programie, i które robię, były bazą, którą się przerabiało, a tutaj to musi powstać od podstaw i to jest naprawdę bardzo trudny temat i ogromne ryzyko, które biorę też na siebie.
1: To jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz, że firmy, które zajmują się tym na co dzień i sprzedają superkary, no podejrzewam, że parę lat spędzają na takim etapie jakby początkowym, czyli właśnie to rozliczenie, wyliczenie i tak dalej. A tobie ile to zajęło?
0: Wiesz co, to trwa już długo. To nie jest tak, że myśmy sobie teraz wymyślili i będziemy robić, bo mam...
1: To jest twoje marzenie od lat.
0: Będziemy robić polski samochód, bo mam taki pomysł. Takich pomysłów jest dużo na pewno i super, że one są. Trzeba jasno zaznaczyć, że tych marzycieli jest dużo. Natomiast tutaj mierzymy się z czymś, gdzie mamy za mało czasu, za mało pieniędzy, ale mamy cudownych ludzi koło siebie i to jest najważniejsze.
2: A co w projekcie jest najważniejsze? Jego moc, jego osiągi, jego design?
0: Jego polskość.
2: Tej polskości
1: poszukamy dzisiaj jeszcze na pewno do godziny 10 tej polskości.
0: Chcemy, żeby to był naprawdę polski samochód i żeby on powstał.
1: No dobra, to o nim będziemy jeszcze mówić dzisiaj do godziny 10. Jeśli macie pytania odnośnie superkara, który tworzy Grzegorz Duda, polski superkar, no to proszę bardzo, w aplikacji
0: ja obiecuję, że jak producent Piotr, którego pozdrawiam, dojedzie tutaj na zdjęcia, bo będziemy nagrywać jeden z ostatnich odcinków Duda kontra Szafrański. On będzie producentem też tego programu, to spróbujemy go pociągnąć tutaj, żeby można było udostępnić żeby można było
2: i
0: udostępnić.
2: I powiedzieć coś więcej, uchylić tego rąbka tajemnicy mocniej. Macie pytania, piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. W warsztacie Grzegorza Dudy rozmawiamy o polskim hiperkarze.

0: Polskie Radio Kierowców. Oczywiście prowadzimy Was do celu. Co 20 minut mamy dla Was najświeższe informacje drogowe. No, informacje drogowe ze studia w Warszawie, ale my dzisiaj w warsztacie Grzegorza Dudy w Ryglicach. No to przekonajmy się, jak jeździ się po polskich drogach, jak wygląda poranny szczyt komunikacyjny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A no niestety jest widoczny poranny szczyt komunikacyjny. Na przykład w Gdańsku odczujemy to jadąc od węzła Kowale do centrum miasta odcinkiem drogi wojewódzkiej 221. Poza tym 91 przytyka się miejscami, czyli trasa prowadząca od Pruszcza Gdańskiego przez okolice połączenia z S7 i potem przez dzielnicę Orunia do centrum Gdańska. Jeżeli chodzi o na przykład Warszawę, to musimy zdjąć nogę z gazu głównie jadąc S8. Tutaj ruch zwalnia w kierunku Łodzi, czyli generalnie rzecz biorąc na zachód, ale S8 zaczęła się też korkować pod Warszawą na wysokości Janek i Raszyna przy wjeździe do stolicy od strony chociażby Piotrkowa Trybunalskiego. Wyjazd i wyjazd ze stolicy przez trakt Brzeski w okolicach S17, tam uważajcie, bo też nieco więcej aut. No i dojazd do stolicy od strony Sochaczewa i Błonia, czyli 92 przed Ożarowem Mazowieckim też niestety nie do końca będzie płynnie. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, musimy pochwalić S86, bez korków dzisiaj zupełnie. Na A4 już zrobiło się płynnie między Chorzowem a Katowicami, a też był tam korek. Między Gliwicami a Mikołowem 44 jeszcze daje nam się trochę we znaki. No i delikatne spowolnienie na wysokości Ligoty na trasie 81 między Mikołowem a Katowicami. Cały czas problemy możliwe są na S5 między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice w kierunku Poznania, chociaż droga jest już odblokowana. Mówiliśmy w ostatnim serwisie, że była blokada i jechaliśmy objazdem. To już na szczęście nieaktualne. Mamy zwężenie, więc jednym pasem można już jechać. A te utrudnienia na S5 między Nowymi Marzami a Sartowicami pojawiły się po tym, jak osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna osoba. Uwaga też na S19 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Rzeszów Południe. Na kilometrze 475 osobówka uderzyła w bariery. Skutek to blokada lewego pasa w kierunku Barwinka.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście najświeższe informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców co 20 minut na naszej antenie, a już za kilka chwil polski super samochód. Oczywiście w wykonaniu Grzegorza Dudy.

0: No to mamy jeszcze 20 minut do godziny 9. Gościmy dzisiaj w Ryglicach w warsztacie Grzegorza Dudy, gdzie powstaje kolejny projekt, czyli oczywiście Porsche, ale już także powstaje super, hiper polski samochód.
1: Oj tak. No i od razu pytania od was. No, widział. Piękny. Ten teaser już mówi wiele, bo to jest jeden do jednego, jeżeli chodzi o tę wizualizację.
2: Będą zmiany jeszcze jakieś, natomiast to jest ten styl, który chciałem uzyskać i zanim zrobiliśmy teaser, tam powstało szkiców. Bo pierwsze szkice w ogóle i pierwsze projekty powstały ładnych kilka lat temu. Natomiast no, trzeba było się zderzyć z rzeczywistością teraz, dlatego że były samochody, które zaczęły przypominać troszeczkę to, co narysowałem kiedyś.
1: Właśnie chciałem zapytać o tę rękę. To twoja ręka narysowała?
2: Nie. Ja właśnie umiem rzeźbić, nie umiem rysować. I tutaj Akademia Sztuk Pięknych plus mój przyjaciel, designer Bartek, z którym i z Akademią Sztuk Pięknych walczyliśmy. Próbowali zajrzeć w moją głowę, o tak bym to określił.
0: Udało się?
2: Udało się, tak, tak. 170 projektów narysowanych, zanim wyszło to, co chciałem.
1: No dobrze, ale to jeszcze do Nowisia wracając. No, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale pytanie jest, jaki budżet zakładacie na ten projekt?
0: Hiper.
1: Hiper budżet. To jest dobra odpowiedź.
2: Siedem cyfr.
1: Czyli nie idziemy w setki tysięcy złotych, tylko już to są...
2: Tak.
0: Ale w zestawieniu z firmami, które produkują to na co dzień, to jest tanio.
2: Tanio. To będzie tanio, dlatego że...
1: A to i ja bym jeden zamówił.
2: kolejny raz mówię, że tutaj, jeżeli chodzi o pomoc przede wszystkim w przeliczeniach, to przyjaciele z młodych lat, którzy znaleźli się w najważniejszych miejscach na świecie dla motoryzacji, łącznie z Formułą 1, łącznie z LMP, i oni pomagają mi w tym, żeby to była aerodynamika taka, jak trzeba, żeby jednak tej technologii, która jest niedostępna dla świata, ich wiedzy troszeczkę użyć.
0: Pogadamy jeszcze dzisiaj na pewno po godzinie 9 o silniku, który pojawi się w tym samochodzie, bo no, hypercar to musi mieć hypersilnik. No.
2: Musi mieć hypersilnik, to dzisiaj pamiętajmy, że hypercary wcale nie mają silników V12, V16 i tak dalej.
0: A tu będzie zwykłe 1.2.
2: Nie no, w tym kierunku to nie idzie.
1: Czyli nie downsizing.
2: Natomiast pamiętajmy też, że ten samochód musi zostać zarejestrowany, musi zostać dopuszczony do ruchu. Żeby został dopuszczony do ruchu, musi spełniać odpowiednie normy ekologiczne. Czyli tutaj jesteśmy związani, natomiast silnik będzie niespodzianką na pewno. No i parę innych rzeczy związanych z tym silnikiem też będzie niespodzianką, bo chcemy iść, tak jak mówiłem, cały czas po polsku. To ma być polski hypercar. Ja tutaj dostawałem już mnóstwo komentarzy po informacji prasowej pierwszej, że coś takiego będzie powstawało, że będzie nagrywany taki program, że no na pewno nie będzie to polski samochód, bo będzie miał zawieszenie niemieckie. Nie, absolutnie nie. Zawieszenie będzie w 100% wykonane w Polsce. Zaprojektowane jest przeze mnie z udziałem innych inżynierów, którzy umieją to liczyć, żeby to było bezpieczne i genialne.
1: Czyli tak, twoje zawieszenie, projekt ASP i twojego przyjaciela designera, prawda?
2: Tak.
1: To już jest dużo polskości w tym aucie.
2: To znaczy tutaj nie będzie brał nikt z zagranicy. Postanowiłem sobie, że nie będę korzystał z pomocy zagranicznych firm. Oczywiście silnik musi być zapożyczony, bo
1: przeszczepiony.
2: Weźmie stuningowany w Ryglicach, przerobiony w Ryglicach, natomiast zapożyczony z konkretnej marki. Natomiast to jest no zupełnie normalne. Praktycznie żaden hypercar nie ma swojego silnika. Pagani, silnik Mercedesa, Koenigsegg, silnik Forda. I tak możemy wyliczać po kolei, że

0: to są silniki zapożyczone. Zbudowanie silnika własnej konstrukcji, prototypu, który będzie działał, to jest około 10 milionów złotych. Wow. Także tutaj każdy dlatego to odpuszcza.
1: No dobra. Czy to znaczy, że dach będzie biały, a dół będzie czerwony?
0: Nie będziemy zdradzać dobrej kolorów. Ja myślę, że tutaj polska flaga

0: na tak zwanym zapleczu, a robią największą robotę. Natomiast my potrafimy to zrobić.
1: A opony Dębica?
0: Oczywiście.
1: No ma być polsko. Nie, wiesz, pytam oczywiście szczerze o te akcenty.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce są produkowane opony, felgi do najszybszych samochodów na świecie. W Polsce. Nie za granicą.
1: Mamy się czym pochwalić, a tak mało o tym mówimy.
0: Dokładnie. Polska jest największym producentem podzespołów do samochodów w Europie.
1: Więcej, my nawet reflektory robimy, laserowe, pod Lublinem.
0: Wszystko robimy, tapicerki robimy do najlepszych samochodów na świecie.
2: O tej tapicerce też porozmawiamy.
0: Przełączniki, wyłączniki, elektronikę, felgi, tak jak mówię, najlepsze felgi są z Polski i są robione w polskiej fabryce do najszybszych samochodów na świecie. Jeżeli podejdziemy do na przykład, nie wiem, Bugatti, Chirona, no to na oponach jest Made in Poland.
2: O, proszę bardzo, czyli mamy coś, a za bardzo się tym nie chwalimy. Słuchajcie, po godzinie 9 porozmawiamy i o tapicerce, bo to też polski fajny akcent, no ale też wrócimy do tematu silnika zdecydowanie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Między innymi na ekspresowej piątce trzeba przygotować się na problemy między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. Tam zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, stąd problemy. Była przez pewien czas blokada, teraz jednym pasem poruszamy się w kierunku Poznania. Na S8 niedaleko Warszawy między węzłami Wypędy i Opacz zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ci, którzy dojeżdżają do stolicy od strony centrum Polski, między innymi od Piotrkowa Trybunalskiego, mają zablokowany pas prawy niedaleko Nowych Grocholic. Zakończyły się tymczasem problemy na S19 między węzłami Rzeszów Zachód i Rzeszów Południe. Wcześniej osobówka uderzyła tam w bariery i też mieliśmy zwężenie. Jeszcze dziś mają być prowadzone remonty na drogach numer 12 i 74. Pracami objęty jest m.in. odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic, a także trasa między Klinami i Strzelcami. Ruchem mają sterować sygnalizatory świetlne, ale także może pojawić się osoba ręcznie kierująca ruchem. Limit prędkości to 60 km na godzinę. Ekipy remontowe na obu trasach mają pracować do godziny 16.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

to ja wam coś zdradzę. Podobno ma być to wełna z polskich owiec. Jeżeli chodzi o środek tego superkara, o którym dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Dudą, jesteśmy u niego w Ryglicach w warsztacie, ale nie zapominamy o was. Jeżeli ktoś ma 9 do pracy, 10 minut pozostało, chętnie poprowadzimy was na drodze, a Patryk Bedliński za chwilę zdradzi, gdzie są utrudnienia.

0: No i proszę, proszę, jak termometry nam zwariowały, poszło zdecydowanie w górę. Teraz 17 stopni i mamy najwyższą wartość w Warszawie według termometrów IMGW. Najchłodniej natomiast jest w Kłodzku, tutaj 11 stopni, ale też bardzo przyjemnie. Przepiękne słońce w całej Polsce.
1: Specjalnie dla Was teraz podglądam temperaturę odczuwalną i mam dobre informacje. Czujemy tak, jak pokazuje termometr i w całej Polsce...

0: Polsce wynik jest dwucyfrowy, czyli jest ta jedynka z przodu, a w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dobre informacje pogodowe mamy dzisiaj dla Was. Zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami tylko może wzrastać do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe, delikatne, przelotne opady deszczu.
0: No i temperatura maksymalna w całym kraju dzisiaj od 18 do 23 stopni Celsjusza. Co prawda na terenach podgórskich Karpat, również na wybrzeżu będzie ciut chłodniej, tam 16-17 kresek powyżej zera.
2: Natomiast wiatr dzisiaj słaby, okresami tylko umiarkowany na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie także może być porywisty. No ewentualnie wysoko w Karpatach do 60 km na godzinę.
0: Ciśnienie choć niskie, pamiętajcie, kawa, herbata rano obowiązkowa. Delikatnie drgnęło, było 996, teraz jest 997 hektopaskali.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
6: To była autopromocja.
2: A na zegarze mamy już 2 minuty po godzinie 9. Polskie Radio Kierowców cały czas z Wami.
0: No i w wybornym towarzystwie dzisiaj jesteśmy. Patryk Kuniszewicz.
2: Kuba Marcinowicz.
0: A to wyborne towarzystwo
7: Duda.
0: To...
2: Tak jest. Czyli warsztat Grzegorza Dudy. No i wszyscy stąd mówimy Wam oczywiście...
0: Dzień dobry!

0: No to mamy 10 minut po godzinie 9, PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli potrzebujecie informacji dotyczących tego, co na drogach, to my oczywiście Grzegorz

0: Już wie, teraz będziemy wam serwować.
1: No, będziemy serwować informacje drogowe. Tak, ja chciałem powiedzieć, że chciałbym zaserwować informacje z Tarnowa do Rybic, ale dzisiaj zostałem w firmie.
0: A co tam na drogach w Polsce? Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No jeżeli chodzi o trasę z Tarnowa do Ryglic, to prosta sprawa. Natomiast w okolicach Tarnowa minimalne spowolnienia były dzisiaj rano, na przykład na dojeździe od Dąbrowy Tarnowskiej, ale teraz jedziemy już zupełnie płynnie. A pod Krakowem, no tu już nieco gorsza sytuacja. A4 korkuje nam się w kierunku Katowic, najpierw w okolicach Skawiny, no a potem przed Balicami. W drugą stronę, gdybyście jechali od Krakowa do Tarnowa, no to najpierw między Balicami a Tyńcem trzeba zdjąć nogę z gazu, no i potem ewentualnie jeszcze koło Skawiny. Przejazd przez Skawinę 44 do Krakowa także nam zwalnia, no i trasa między Krakowem a Zabierzowem, czyli 79 podobnie. Małe spowolnienia w okolicach Kątów Wrocławskich na A4, na trasie, którą jedziemy z Legnicy do Wrocławia. I pod samym Wrocławiem jest dosyć wyraźny korek, to jest wjazd od strony Siechnic i Radwanic 94 przez okolice Parku Wschodniego do Wrocławia. Poza tym drogowe problemy mamy cały czas na S8, na tym odcinku, którym do Warszawy wjeżdżamy od strony Mszczonowa. Między węzłem Wypędy a węzłem Opacz zdarzyły się dwa samochody osobowe. Prawy pas do stolicy zablokowany, no i niestety jest korek. S5 między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice też częściowo zablokowana. Mamy zwężenie w kierunku Poznania i jedziemy jednym pasem, a to efekt zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. No i przypominamy, że S19 w pełni przejezd na Podrzeszowem między zachodnim a południowym węzłem. A jeszcze dziś drogowców możemy napotkać na 12 i 74, chociażby na odcinku od granic Sulejowa do Grębenic i między Klinami a Strzelcami. Ruchem ma tam kierować sygnalizacja świetlna i może pojawić się także osoba ręcznie kierująca ruchem. Limit prędkości to 60, a ekipy remontowe napotkamy do godziny 16. Dziś także początek remontu 77 na podkarpackim odcinku Turbia-Agatówka.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: będzie nigdy nie.
1: 18 minut po godzinie 9 Polskie Radio Kierowców. Zazwyczaj to Grzegorz Duda wpada do naszego studia i on jest naszym gościem.
2: Natomiast ale teraz studio wpadło
1: tak
2: do mnie.
1: Tak jest, role się odwróciły.
3: Masz to dobre studio, bardzo klimatyczne.
1: Bardzo fajne.
3: Motoryzacyjne.
1: W warsztacie Grzegorza Dudy w Ryglicach i rozmawiamy o super, hiper polskim samochodzie, który Grzegorz buduje.
2: Dokładnie, ale tak jeszcze odnośnie studia. Dobra?
1: No, no dawaj, dawaj, dawaj.
2: Mieliście kiedyś w studio Mercedesa 63 AMG?
1: Nie, no. Nigdy właśnie. A. Spoglądam na niego, fajna fura, naprawdę.
3: Ale tutaj za drzwiami Porsche, tam jeszcze Subaru, no to po prostu tu się chce żyć, chce się pracować.
2: No, a jak będzie polski car, och.
3: Dobrze, ale
2: będziecie
3: wiesz co, bo...
2: często przyjeżdżać.
3: Zobaczcie, bo dopiero co rozmawialiśmy o tym, jak ten samochód powstał. I tak naprawdę on nie powstał, bo on jest taki wirtualny, bym powiedział. Wszystko
2: ale, ale ta wirtualność jest najważniejsza w tym projekcie.
3: Rozumiem, dlatego, żeby mógł jeździć, tak. Żeby mógł być homologowany.
2: I ale... żeby mógł być bezpieczny.
3: I fizycznie musi on powstać. Czy na to jest już pomysł? No bo skoro powiedzieliśmy o silniku, o napędzie, o amorkach, które sam projektował i zawieszeniu, no to co
2: ale
3: będzie w środku?
2: Jest sytuacja taka, żeby on mógł powstać. Nawet powstaje tutaj nowa hala w tej chwili, żeby...
1: Wow, miał... specjalnie dla niego?
2: Specjalnie
1: jak
2: dla...
1: pięknie.
2: Specjalnie dla niego, dlatego że taki projekt musi zostać odizolowany. Bardzo mocno.
3: Tak? Dlaczego?
2: Dlatego, że to jest produkcja taka jak na sali operacyjnej, można powiedzieć.
3: I mówisz o sterylnych warunkach?
2: Tak, muszą być sterylne warunki do tego, żeby taki projekt mógł powstawać, żebyśmy mogli na bieżąco robić analizę, tak, wszystkiego, bo też umówmy się, że to powstaje pierwszy samochód jeżdżący. Ja nie chcę go nazywać prototypem, bo prototypy zazwyczaj nie jeżdżą, tylko są przemieszczające się.
1: Tak, to ładnie będzie, wyglądają.
2: Tak, to będzie w pełni,
1: i pokazują
2: w pełni
1: możliwości.
2: Sprawnie jeżdżący samochód, natomiast też trzeba robić na bieżąco analizę, co zmienić w wersji ewentualnej produkcyjnej, jeżeli ta wersja się uda. Dlatego nowe warunki, nowe miejsce, no i po kolei.
1: A nie korci cię trochę, żeby jak już robisz jeden, to zrobić też drugi? Jakby że robisz dwa
2: na przykład, raz? Na przykład na pewno będą zrobione dwa monokoki, dwa nadwozia.
1: A właśnie.
2: Na 100% i dwa komplety zawieszeń, dlatego że pamiętam,

0: Pamiętajmy, że mamy bardzo mało czasu i ja mam ogromną pokorę do tego, co robię. Ta pokora jest bardzo potrzebna, żeby to się mogło udać. Natomiast wszystko może pójść nie tak i musimy mieć plan B. Mhm. Czyli dlatego powstają dwie wersje, żeby można było wybrać tą najlepszą i zrobić naprawdę genialny polski samochód.
1: Ale przecież będę drążył. Skoro powstają dwa monokoki, to przecież formy tryskowe na to muszą też powstać, prawda?
0: Znaczy, to nie są formy tryskowe, to są formy oczywiście pod autoklaw, bo to jest kompozyt.
1: Aha.
0: Czyli idziemy w stylu dokładnie tak jak Formuła 1, czyli wszystko kompozytowe, czyli najwyższy możliwy level.
1: Czyli można to potem powielać?
0: Oczywiście, no to jest wszystko przygotowane.
1: Jest szansa. Jest szansa.
0: Wszystko jest przygotowywane pod produkcję i to nie ma o czym mówić, ale pytać o wnętrze chyba.
2: No tak, to właśnie o tę tapicerkę musimy zapytać, bo skoro to ma być polski samochód i będziesz bardzo przykładał dużą wagę do tego, żeby te elementy były polskie, to co z tapicerką?
0: Jest skóra robiona ekologiczna z polskiej wiśni na przykład i taką skórę chcę zastosować w tym aucie z polskiej wiśni.
2: Wow.
0: Albo z polskich grzybów na przykład, bo też jest.
2: Wow.
0: Natomiast znalazłem firmę, która wykona materiał taki zamszowy, alkantarowy, na bazie wełny z polskich owiec.
2: Czyli owce będą miały wkład w te prace.
0: Tak.
1: Bo stąd widać Tatry. I to było inspiracją.
0: I chcemy tutaj iść bardzo po polsku z takimi smaczkami i tych planów jest bardzo dużo i mam zamiar ich przynajmniej 90% zrealizować, tak? Żeby to było takie polskie nasze. Będą wykonywane szyby w Polsce, lampy w Polsce, także to wszystko zostaje tutaj na miejscu.
2: Najważniejsze pytanie, czy będzie radio z DAB Plusem?
0: Oczywiście.
2: No.
0: Słuchajcie, cały development w ogóle, który jest zrobiony w samochodzie, czyli od wyświetlaczy, od tego, co się ma wyświetlić, co się ma zadziać, jak coś dotkniemy, te menu, które widzimy w samochodach, też będzie robione przez moich przyjaciół, przez polską firmę, która robi na przykład dla Rolls-Royce'a.
2: No, proszę bardzo, czyli będzie specjalne menu,
0: tak,
2: dlatego
0: też,
2: super...
0: Też zadzwoniłem, supertera. też Bartek, zadzwoniłem do Bartka, mówię, stary, bo ty masz takie fajne systemy, robicie i tak dalej, pomożesz?
2: Raczej.
0: On mówi tak, a kiedy się możemy spotkać? Ja mówię, no wiesz, ja nie przyjadę do Wrocławia, nie masz szans w najbliższych półtora tygodnia. Poczekaj w Tarnowie z lotnisko, przylecę do ciebie awionetką. Przyleciał na drugi dzień i dogadaliśmy, podaliśmy sobie ręce i właśnie się tworzy. Całą strategię napisałem z Karolem, z moim synem, jak to ma, co się ma zadziać, kiedy. No i oni to teraz, żeby piękne grafiki były, żebyś na przykład włączył zapłon, żeby diod zakręcił bączka i wjechał w ciebie.
2: Wow!
1: Ale zobaczcie, bo my rozmawiamy cały czas o tym, jak to auto będzie wyglądało, prawda? Ile w nim polskości, a to jest 100% można powiedzieć. Ale w ogóle nie mówimy o osiągach, a w motoryzacji przecież to, jakie ma przyspieszenie, jaki ma moment obrotowy jest bardzo ważne. Czy to jest w ogóle nieistotne, bo to jest super samochód?
0: Wiesz co, to musi być bardzo szybkie, bardzo precyzyjne. Natomiast na tym etapie...
1: Ale ścigamy się? Koenigsegg, Bugatti?
0: Na tym etapie nigdy nie można powiedzieć. My dążymy, mam doświadczenie duże w budowaniu samochodów sportowych do profesjonalnego sportu i te samochody wygrywają i są szybkie. Natomiast tutaj będziemy mogli powiedzieć na temat osiągów, jak kliknie aerodynamika, jak wszystko. Dopiero wtedy, kiedy będzie finał. My wiemy, że jest dobrze po badaniach, po symulacjach, że jest bardzo dobrze. Natomiast nie chciałbym robić czegoś takiego, żebym robił najszybszy samochód na świecie, bo dzisiaj to nie jest wyczynem.
2: To względne.
0: Bierze się,
1: bo to nie ma znaczenia.
0: Bierze się elektryka i mówią, że będzie jechał 400, tak? No sorry, niech jedzie, ale czy on skręca, hamuje. Dla mnie pokonanie z prędkością zakrętów, które nie zostały pokonane. I nieważne, czy to jest prędkość 180, 200, 250, 300 czy 60 danego zakrętu. To jest wyczyn, stworzenie czegoś takiego, które będzie precyzyjnie się szybko poruszać po zakrętach, będzie świetnie hamować, świetnie skręcać.
2: Grzegorz Duda buduje polski super samochód i właśnie o nim opowiadamy wam dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców do 10:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. My oczywiście dzisiaj w wyjątkowym miejscu w Ryglicach, w warsztacie Grzegorza Dudy, ale wy także komentujecie w naszej aplikacji to, o czym dzisiaj mówimy, czyli mówimy o polskim supersamochodzie, który Grzegorz buduje.
1: Z tej strony mi się tak jakoś wydaje, że koło mnie jest właśnie firma, która reflektory robi do samochodów, polska firma, tylko nie bardzo teraz kojarzę do jakich, ale może wy będziecie wiedzieć, albo się doszukacie.
0: Opinio mówi, że koło niego.
2: No ale słuchaj, to niech napisze nam Polskie Radio, gdzie, co, jak, niech się dowie, jak koło niego to będzie łatwiej jak nam. A takie informacje są bardzo cenne.
0: No właśnie, Grzegorz zbiera takie informacje, bo buduje polski super samochód, więc jak najbardziej na wagę złota. Co jeszcze?
3: Witam. Składam oficjalną reklamację do prowadzących, bo macie świetnego gościa. Wiem, że pewnie fajnie się rozmawia poza anteną, ale słuchacze też by chcieli trochę posłuchać chociaż rozmów z Grzegorzem.
0: No, przecież my cały czas rozmawiamy
2: cały
0: z Grzegorzem.
2: Cały czas rozmawiamy.
0: Cały czas, ale faktycznie poza anteną też dużo rozmawiamy o motoryzacji, dużo rozmawiamy o samochodach.
2: To może kiedyś jakiś piknik tu, jak będzie polski samochód, zrobimy polskiego
0: Bardzo dobry pomysł.
2: Tak, żeby przyjechali tutaj słuchacze.
0: To uchylimy teraz rąbkę tajemnicy. Grzegorza u nas na antenie będzie więcej, więc słuchajcie bardzo uważnie. Grzegorz jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, tak jak w reklamie dzisiejszego naszego spotkania, więc będziemy jeszcze do Ryglic bardzo często wracać.
2: O. Mega miło.
0: Bardzo. Nam również. A teraz wracamy na drogi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Ekspresowa piątka z kłopotami na odcinku od węzła Nowe Marzy do węzła Sartowice. Uważajcie na zwężenie w kierunku Poznania. Tam zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka, no i stąd te problemy na S5, a poszkodowana została jedna osoba. Uważajmy też dojeżdżając do stolicy od strony Mszczonowa, S8. Są problemy między węzłami Wypędy i Opacz po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Prawy pas w kierunku Warszawy jest wyłączony z ruchu. No a poza tym korek na dolnośląskim odcinku A4 z Legnicy do Wrocławia. Korkuje się między węzłem Kostomuty na węzłem Kąty Wrocławskie. Dojazdy do samego Wrocławia drogami krajowymi też no niestety zatłoczone. Dwa dojazdy zwłaszcza przez Partynice od Bielan Wrocławskich i od Radwanic na odcinku Krajowej 94. W województwie śląskim korek pojawił się na S86 z Katowic do Sosnowca. Zwalniamy też, ale nieco delikatniej między Gliwicami a Mikołowem na odcinku Krajowej 44. Delikatne spowolnienie mamy też na wysokości Ligoty na trasie Katowice-Mikołów. No i zwalniamy dojeżdżające z Tychów do Bierunia drogą 44. Pod Krakowem korkuje nam się A4, zwłaszcza odcinek między Balicami a Tyńcem w kierunku Tarnowa, a w kierunku Katowic od Skawiny do Tyńca mamy spowolnienia ruchu. W Warszawie korkuje się S8, zwłaszcza w kierunku Łodzi na moście Grota Roweckiego, aczkolwiek pojawił się też mały korek w kierunku przeciwnym, czyli do Białegostoku, to głównie na wysokości Żoliborza. Wjazd do Warszawy od północy przez Łomianki, no to taka klasyka niechlubna też w Warszawie, no i korek mamy. Na trakcie brzeskim dojazd od strony wschodniej do stolicy również utrudniony, a od was obserwacja z trasy wojewódzkiej.
6: Droga wojewódzka numer 716, województwo łódzkie, łączy Piotrków z Koruszkami. Tam są tablice informacyjne na drodze krajowej nr 12 w Piotrkowie, że jest wyznaczony objazd dla pojazdów powyżej 15 ton dopuszczalnej masy całkowitej. Te objazdy są skierowane S8, później do węzła Tomaszów i w kierunku ujazdu również drogą wojewódzką można dojechać do Koruszek. Natomiast sytuacja w rzeczywistości wygląda tak, że tuż za Piotrkowem jest most, na którym widnieje oznakowanie 15 ton rzeczywistej masy całkowitej. To są dwie różne masy.
5: Rzeczywiście spora różnica między tym, ile samochód może ważyć maksymalnie, a tym, ile ma w rzeczywistości w danym momencie. No bo gdyby chodziło o rzeczywistą masę, to słusznie też zauważacie, że mógłby przejechać na przykład samochód ciężarowy bez ładunku, taki, który może ważyć normalnie z ładunkiem 40 ton. Najwyraźniej błąd w oznaczeniu. Miejmy nadzieję, że tylko błąd, że nie jest to żadne wprowadzenie w błąd, ale po prostu błąd ludzki, że tak się wyrażę. Uczulamy zatem jadących drogą 716. Przyjrzymy się temu, jak ta sytuacja tam się prezentuje.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tu mamy jeszcze 25 minut do godziny 10. Ostatni moment i ostatnia chwila na to, żeby ewentualnie zadać jakieś pytanie Grzegorzowi w naszej aplikacji. Możecie pisać, możecie także nagrywać wiadomości głosowe.
1: W końcu powstaje super kart Made in Poland. Grzegorz Duda za to wszystko odpowiada. Choć nazywa się Dude, my wolimy Dudek.
0: Dudek, zdecydowanie. To
1: pytajcie
0: także była wasza propozycja.
1: O wszystko. Sporo już wiemy o tym samochodzie. Pytanie, kiedy finał? No i co się jeszcze pod tym kryje? Dajcie znać, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No to mamy jeszcze 16 minut do godziny 10. Ryglice dzisiaj rządzą i tutaj nasze studio.
1: Przedłużamy do południa.
2: No to do 13 powiedzieliśmy.
1: Do 13.
2: Ale słuchajcie, Grzegorz Duda dzisiaj gości nas w swoim garażu. My rozmawiamy o super samochodzie Made in Poland. To będzie hipercar, ale wiecie, kto z nami jest i teraz zaraz pociągniemy go
1: Warszawa
2: za język.
1: Warszawa też dojechała.
0: Warszawa dojechała.
2: Piotr Stembrowicz, producent TVN Turbo, reżyser, no i to właśnie on też
1: odpowiada za ten projekt. Człowiek, który ma ogromną pasję do motoryzacji i
2: ogromną wiedzę.
1: Człowiek, który mnie odnalazł razem z Kubą, dał szansę. Mhm. No i pracujemy do dzisiaj wspólnie razem, cudownie się przy tym bawiąc i realizując marzenia chyba wspólne, chociaż on może teraz powiedzieć coś.
0: No dobra. Właśnie, nie masz dosyć pracy z Grzegorzem jeszcze?
3: Nie, i długo nie będę miał, ponieważ najlepszą w ogóle szczęściem, które mnie w życiu spotkało, to jest dzielenie tak naprawdę szczęścia, pasji, no i pracy. Nie można nic sobie po prostu wynaleźć lepszego w życiu.
0: No ale terminy gonią, super samochód musi powstać, trzeba go trochę cisnąć? Czy on jest taki

0: i zorganizowany dobrze.
1: On jest jak dobrze nakręcony zegarek. Po prostu chodzi punktualnie, wszystko sobie znajduje w tej czasoprzestrzeni.
0: Czyli reżyser leży i pachnie.
2: Nie, bo Piotr jest zegarmistrzem.
1: Tak, ja jestem dokładnie zegarmistrzem. Ja go muszę czasami nasmarować, żeby się nie spóźniał, ale więcej nie trzeba. Po prostu to jest taki

0: samochód, bo Grzegorz tam wspominał, że może powstanie w kolorze biało-czerwonym. Prawda czy fałsz?
1: Nie, ja tak nie mówiłem.
0: Ja wiem, ale ja podpuszczam, wiesz.
2: Wiecie co, moja praca. Szczerze to ja nawet nie chciałbym mówić o kolorze, o kształcie, bo to dopiero będzie gdzieś, myślę, że co najmniej za kilka dobrych miesięcy. Na razie to musimy zastanowić się i zrobić szkielet. Jak zrobimy szkielet, ten kręgosłup, który będzie nie ramą, tylko...
1: No takim nadwoziem, powiedzmy.
2: Znaczy podwoziem, tym wszystkim, co będzie trzymało ten samochód, to później dopiero będziemy się zastanawiali nad nadwoziem, a w ogóle sam kolor to jest etap już ostatni, więc nie rozmawiajmy o pudrowaniu, bo to są ważniejsze rzeczy.
3: Ale Grzegorz trochę stresuje się tymi terminami, bo ten czas jest zaskakująco krótki i jak mówił dzisiaj już w programie w Polskim Radiu Kierowców, tego czasu jest zdecydowanie za mało. Ty chyba bardziej się stresujesz tym czasem niż Grzegorz.
2: Żeby zrobić coś dobrego, to nie można się niczym stresować. Potrzebujemy przede wszystkim... To jest właśnie trochę też moje zadanie. Ja jestem takim tłumikiem między Grześkiem a stacją i ja muszę to wszystko tak kształtować, żebyśmy mieli po prostu komfort pracy.
0: Piotr, ale czy to nie jest zbyt głęboka woda? Bo to, co powstaje normalnie w ciągu kilku lat, 5-10, wy robicie w kilkanaście miesięcy.
2: 5-10 to nawet powiedziałeś za mało, dlatego że firmy motoryzacyjne, które robią te hiperkary, to jest doświadczenie kilkudziesięciu lat i to jest... Samochód powstaje z etapu na etap, każdy model samochodu jest udoskonalany, a my robimy po prostu, wiecie, to jest troszeczkę jak nie ma nic i coś nagle wyrasta.
1: My z Piotrem mówiliśmy, że z siekierką nie na Księżyc, tylko na Marsa, niektórzy mówią, no ale jest ogromne ryzyko, ale ja tutaj...
3: Jest ryzyko, jest zabawa.
1: Ja się wtrącę Piotrowi, dlatego że Piotr jest taki skromny, natomiast... Piotr czuje tą motoryzację bardzo mocno, dlatego nam się chyba świetnie pracuje razem. I on ma genialne pomysły, umie ustawić ten program, bo też widzowie muszą zobaczyć coś w jakimś tam krótkim czasie, co trwa bardzo długo i wyłowić sam sos tego wszystkiego, no to Piotr jest geniuszem do tego.
3: Czy kluczem do sukcesu programów Grzegorza jest jego autentyczność i prawda?
2: Jest to, co ma w głowie przede wszystkim, bo to, żeby zrobić coś takiego, w ogóle to, co my robimy w programie Duda kontra Szafrański, wcześniej Duda, czy tam Klimek kontra Szafrański, kontra
1: Duda,
2: dokładnie, to takie projekty, które my robimy, u ludzi powstają często przez, nie wiem, 3-5 lat. My to robimy w ciągu pół roku, i tych sezonów już powstało, nie wiem, kilkanaście, a to, co teraz będziemy robili, no to w ogóle to jest podróż na słońce, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo... nawet nie znam czegoś takiego słowa, żebym mógł po prostu określić jakby skomplikowaność tego projektu.
0: Ja mam tylko jedno pytanie na koniec, to mnie najbardziej interesuje. Jeżeli wypali, a wiem, że wypali, jest szansa na kolejne egzemplarze, jest szansa na produkcję?
2: To już, to jest bardzo ciężkie pytanie. Myślę, że na pewno wypali i podpisuje się pod tym wszystkimi kończynami. Na tyle, na ile znam Grześka, wiem, że powstanie ten projekt i będzie naprawdę godny zainteresowania. A czy coś jeszcze później zrobimy, to jest właśnie najtrudniejsze.
1: To jest daleka droga jeszcze.
2: Topka.
3: No dobrze, w takim razie będziemy obserwować, będziemy kibicować i będziemy przyjeżdżać do Ryglic. No Grzegorz, jeszcze tu już masz nową funkcję w ogóle u nas. Poza oczywiście konkursem z tablicami i poza tym, że jesteś tutaj gospodarzem, to jakby czyń honory, czas na raport drogowy, informacje dla naszych słuchaczy o tym, co się dzieje na drogach.
0: Musisz zapowiedzieć.
1: No to zapowiadamy. No to zobaczmy, co się dzieje na drogach w Polsce. Słuchajcie, informacje specjalnie dla was od Polskiego Radia Kierowców. Pięknie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: I tym razem na początek województwo śląskie, gdzie trochę korków niestety napotkamy. Na przykład jadąc ekspresową jedynką między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą, ale też jadąc trasą S86 z Katowic do Sosnowca. Korek, ale niewielki na szczęście, cały czas możliwy między Mikołowem a Gliwicami i w tym przypadku chodzi o trasę 44. Gdybyście jechali Dolnośląską A4, to uważajcie, bo spory korek pojawił się między Legnicą a Wrocławiem przed węzłem Kostomłoty i zaraz za tym węzłem w kierunku Wrocławia. Na razie jeszcze służby nie poinformowały nas, co tam się wydarzyło, no ale niestety ewidentnie jest ten zator i warto byłoby zjechać jeszcze przed Kostomłotami na trasę objazdową, aby poradzić sobie z tymi

0: potami. Którą konkretnie wybrać? Przyjrzymy się temu bardziej szczegółowo po godzinie 10:10. Wtedy kolejny drogowy raport i sprawdzimy, jak sobie radzić z problemami na dolnośląskiej A4. Ale gdybyście jechali S5, to też niestety dotyczą was problemy. Na te występują między węzłami Nowe Marzy i Sartowice. Po tym, jak osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym, jest zwężenie w kierunku Poznania, a więc jedziemy tylko jednym pasem. Jedna osoba została poszkodowana. Dojeżdżający do Warszawy od Mszczonowa ekspresową 8 problemy napotkają między węzłami Wypędy i Opacz. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Prawy pas do stolicy mamy zablokowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ask yourself.

0: No to mamy jeszcze 5 minut do godziny 10. PRK Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj przez całe 4 godziny byliśmy w warsztacie Grzegorza Dudy i opowiadaliśmy nie tylko o polskim supersamochodzie.
1: I Kuba wraca do Warszawy, od poniedziałku go usłyszycie, a ja zapytam Grzegorza, bo ja umiem na przykład klucze układać. Nie znalazłoby się coś dla mnie tutaj?
2: No co, do gadania.
0: Tu z miotką trzeba trochę polatać, więc wie.
2: Tak, teraz tutaj jest troszkę, jest troszeczkę bałaganu.
1: Z przyjemnością.
2: Bardzo się cieszę, cudownie było razem z wami. Cudownie
0: to
2: było,
0: my się cieszymy i dziękujemy za słuchaczami.
3: Piotrek, może dla nas też się znajdzie jakieś miejsce.
4: No porządek to podstawa.
1: O, widzisz, już! Też z tą nożyce same się odzywają.
0: Widzisz, ilu masz

0: pracowników już nowych.
1: Kurczę, czyli jednak
2: drugi garaż trzeba będzie założyć. Albo no, drugiego superkara stworzyć.
0: Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Grzegorz, bardzo dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy za opiekę i za te wszystkie kawki, które nam tutaj robiłeś.
1: Ja bardzo dziękuję, było naprawdę mega, mega miło i mam nadzieję, że będziemy to częściej powtarzać.
2: Aż żałuję. Jaka to była kawka? Tak zwana parzocha? Czy...
0: Nie. Ekspresowa. Ekspresowa. I to super.
1: Ale parzocha też jest. Jak
2: jest
1: ktoś
2: parzocha.
1: Mówi, ja lubię czasem tak uderzeć. Tak?
3: Z fusa.
4: Lubnąć fusem.
5: Zachęcony na punkcie motoryzacji filantrop. Grzegorz Duda był razem z nami.
1: Dziękuję wam i do zobaczenia. Do następnego.
0: Dzięki.

0: Jest godzina 10 na zegarach.
1: Sprawdzamy, co w pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Piątek przynosi nam całkiem przyjemną aurę i wygląda na to, że pogoda będzie dziś raczej współpracować. Od rana sporo słońca, choć miejscami pojawi się też więcej chmur. Najładniej zapowiada się w centrum i na zachodzie kraju, natomiast na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na szczęście to bardziej symboliczne opady niż coś, co mogłoby pokrzyżować plany.
0: Temperatury? No bardzo komfortowe. Od 18 stopni

0: stopni do nawet 23 stopni Celsjusza. Chłodniej, no tutaj tradycyjnie nad morzem, ale myślę wybrzeżanie się już raczej do tego przyzwyczaili. W rejonach podgórskich Karpat tam również około 16-17 kresek na termometrze. Do tego północny i północno-zachodni wiatr. Raczej słaby, chociaż nad Bałtykiem momentami może być trochę bardziej odczuwalny. Dobry dzień na pewno do tego, żeby złapać trochę świeżego powietrza i spokojnie wejść w ten weekendowy klimat.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aktualnie mamy najcieplej w Warszawie 18 stopni, najchłodniej w Ustce 13,6, ale to całkiem przyjemne 13,6.
0: Lubimy, kiedy świeci się nasza mapa na żółto i mówię tu o mapie pogodowej, a nie o mapie drogowej. O mapie drogowej też będzie za 9 minut punktualnie najświeższe informacje z tras, a tymczasem my zapraszamy na najbliższe 3 godziny. Aleksandra Jasińska
2: i Piotr Firan. Dzień dobry.

0: Czasem to gest, czasem to słowo, czasem no, kalendarz to z pewnością może być dla nas podpowiedź, ale czasem bywa tak, że jak powiedzieć o tym, że jest niedziela, nie mówiąc komuś o tym, że jest niedziela. No na przykład zapach rosołu. To jest bardzo często taki gest naszych bliskich, którzy mówią nam o tym, że tak, dzisiaj jest niedziela.
1: Albo, że nie muszę słuchać dźwięku budzika.
0: Mm-hmm.
1: Bo to też się może zdarzyć w niedzielę, że akurat niedziela jest takim dniem, że śpimy do oporu. Dzisiaj może porozmawiamy sobie trochę o weekendzie. Pytanie, czy to jest tylko kwestia umowna i patrzymy, że piątek się zaczyna, więc to jest weekend. Czy macie jakieś swoje rytuały, które świadczą o tym, że weekend się zaczął? Czy inaczej jeździcie, czy słuchacie głośniej muzyki w samochodzie?
0: Czy jest jakiś inny feeling w głowie? Być może w piątek wstaje?

0: Dostajemy i natychmiast czujemy, że przed nami te dwa czy też trzy dla niektórych być może dni wolne, które właśnie nadchodzą wielkimi krokami. Może są jakieś znaki, może są jakieś sygnały ze świata, z nieba, ziemi albo innych bliskich, które to znaki podpowiadają nam o tym, że nadchodzi weekend.
1: Czekamy w naszej aplikacji na wasze weekendowe rytuały. A teraz Patryk Bedliński i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Spore problemy na autostradzie A4 na trasie z Legnicy do Wrocławia. No niestety, bardzo wyraźny korek według nawigacji ma nawet 8 km.
4: Kapelan się melduje informacyjnie, autostrada A4, 127 km. To jest między Kostomłoty, Kąty Wrocławski, kierunek Wrocław. Mamy zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Także zachować tam ostrożność, bo występują tam już utrudnienia w ruchu.
3: Dzięki kapelania za czujność, a drogowcy informują, że nawet cztery pojazdy zderzyły się na tym odcinku autostrady A4, czyli przypomnijmy, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. 128 km, tak jest w komunikacie służb. Mamy korek, który zaczyna się przed węzłem Kostomłoty i objazd to chociażby zjazd węzłem Udanin. Potem kierujemy się do takich miejscowości jak Ujazd Górny i Cesarzowice. Ale uwaga, nie tylko trasa prowadząca do Wrocławia się korkuje, bo także ta przeciwna, prowadząca od Wrocławia do Legnicy. Tutaj zator zaczyna się za Kątami Wrocławskimi. Gdybyście chcieli to objechać, jadąc właśnie w tym kierunku na zachód, no to warto zjechać z A4 węzłem Kąty Wrocławskie, a potem skorzystać między innymi z drogi wojewódzkiej 346. Dla odmiany dobre wieści z S5. Już za nami problemy między węzłami Nowe Marzy i Sartowice w kierunku Poznania. Utrudniony jest dojazd do stolicy od Mszczonowa, czyli S8. Między węzłami Wypędy i Opacz zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany mamy prawy pas w kierunku Warszawy, no i właśnie tam jest korek. Korek rośnie na S1 między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą, a zmaleł nieco zator między Katowicami a Sosnowcem na S86.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
0: A to propozycja. Propozycja dla was. Wy podrzucacie swoje pomysły na słowa wyzwania. My jedno z tych słów sprytnie ukrywamy w serwisie drogowym. Wasze zadanie jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Wy podrzucacie te słowa w naszej aplikacji. My następnie je ukrywamy, a następnie wy słuchacie bardzo uważnie informacji z dróg i próbujecie wychwycić, które słowo to tak zwane słowo wyzwanie. Które to słowo, o którym słowie dziś mówimy. Czas start. 14 minut po godzinie 10. Czekamy.
1: I można powiedzieć, że to jest nasz już weekendowy rytuał. Słowo
0: tak,
1: wyzwanie.
0: To jest znak sygnał.
1: Absolutnie. To oznacza, że zawsze jest piątek, kiedy gramy w słowo wyzwanie. Czekamy, podsyłajcie, a później pojawią się w serwisie i będziemy zgadywać, które to było słowo zaproponowane przez kogoś z was.

0: Dzisiaj pytamy was o weekendowe rytuały w samochodzie. No właśnie, czy są takie rzeczy, które na przykład robicie i oznaczają już, że jest weekend? Być może niektórzy biorą się za sprzątanie w samochodzie.
1: Oj tak, sprzątanie w samochodzie, myślę sobie, że to jest rytuał wielu kierowców. Zresztą dajecie wyraz temu w aplikacji. Odkurzanie wnętrza, trzepanie dywaników. To jest mój rytuał weekendowy, napisała Kasia. Ale kwestia paragonów tutaj też wjeżdża. Myślę sobie, że ja jestem też wśród tych, którzy jeśli nie w piątek, to

0: Może w sobotę, za każdym razem, jak mija ten tydzień, to muszę gdzieś posprawdzać te paragony, schowki, co tam się wydarzyło w minionym tygodniu. Ale to nie tylko kwestia paragonów, butelek, które leżą gdzieś z tyłu po dziecku, okruchów, tego wszystkiego, co się dzieje w samochodzie, bo jak wiemy, to samochód jest takim obrazkiem minionego tygodnia.
1: No tak, a w poniedziałek to słynne zdanie. Nie jedz w samochodzie, bo było sprzątane. I tak co tydzień. Ja całkiem niedawno pojechałem w niedzielę wieczorem na stację benzynową, bo myślałem, że nikogo tam nie będzie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy sznur samochodów wychodził na pobliską jezdnię, z której się zjeżdżało na stację benzynową. I pomyślałem sobie, no cóż,
0: ale pojechałeś tam w celu zatankowania?
1: Ja... Tak, czy... w celu zatankowania, bo akurat jechałem od rodziców do Warszawy i pomyślałem sobie, dobra, to już zatankuję tutaj.
0: No, czyli nie tylko ja można powiedzieć, pomysł, że niedzielka to jest taki dzień też tankowania dla wielu kierowców.
1: Myślę, że tak. Myślę, że także mycia samochodów, bo
0: ja
1: na
0: myjniach... myślę, że bardziej sobota, wiesz?
1: A tak, sobota, tak, sobota. Tak, ale mówię w ogóle o weekendzie,
0: o
1: tak?
0: O weekendzie. Niedziela, dzień święty, tu trzeba zatankować, tak. Natomiast sobota ewentualnie wysprzątać, tak żeby w poniedziałek usiąść do pachnącego,
1: chociaż muszę wam
0: samochodu
1: się do czegoś przyznać, bo często ja staram się zrobić tak, żeby uniknąć tłumów i nie stać w kolejce. Myślę, że wiele osób stara się wpaść na taki pomysł podobny, chociażby na przykład odkładając wyjazd na sobotę rano, zamiast w piątek wieczorem, gdziekolwiek chcemy jechać, żeby nie stać w tych wszystkich korkach. Ale ostatecznie okazuje się, że nie tylko my wpadliśmy na
0: jakiś
1: ten pomysł,
0: jest twoje zdziwienie,
1: tylko znowu jakby dokąd my wszyscy jedziemy? No właśnie.
0: Ja to muszę. Moja babcia zawsze mówi, Boże, to dziecko, dokąd oni jadą? Ja to muszę.
1: No tak.
0: Ale oni? Po co i do kogo? Adam napisał, o tak, wyrzucanie paragonów, butelek, chusteczek i opakowań. Polecam. Robię to w każdą sobotę i poniedziałek. Staje się przyjemniejsze.
1: Robienie zdjęcia czystego auta. Kocham ten rytuał, pisze Mania. Ja zawsze mojej koleżance Darii wysyłam. Zobacz, jak wysprzątałem, bo ona ma fioła na punkcie czystego samochodu. I cały czas ma w pyłkach, bo ma dom w lesie. Więc ja, żeby ją tak troszeczkę zmobilizować,
0: chyba
1: wiecie, o co chodzi, wysyłam jej po prostu taką wypucowaną brykę i w ciągu 2 godzin, to jest zazwyczaj reakcja, że do 2 godzin ona już jest na myjni.
0: Ale bardziej zależy ci na tym, żeby twoje auto było czyste z zewnątrz czy wewnątrz?
1: I to, i to. To znaczy tak,
0: bo
1: jak już
0: mam do wyboru
1: są...
0: i mam określony czas i wiem, że mam bardzo mało tego czasu i muszę wybrać, czy z zewnątrz, czy wewnątrz, to wybieram wewnątrz.
1: Moja droga, ja kupiłem specjalny odkurzacz i ja tam zjeżdżam z
0: taki
1: tym odkurzaczem
0: chiński,
1: do,
0: co tak ładnie
1: do garażu, nie chiński, francuski. Ale pewnie zrobiony w Chinach, nieważne. Ostatecznie tam wszystko odkurzam. Kiedy już opony są wymienione, kiedy, co zresztą zrobiłem, kiedy auto jest umyte, to wtedy wjeżdża nowy zapach.
0: To
1: bo kupiłem całkiem niedawno, w zeszłym roku, 2 w 1, czyli 2 zapachy, jakaś tam promocja była, więc ten jeden już się zużył, więc czekałem na odpalenie, no, tego samego zapachu, ale nowej wersji, czyli świeżego. Opony były wymienione, samochód był wysprzątany w środku, umyty z zewnątrz, pięknie wyglądał, no to teraz wisienka na torcie, czyli zapach.
0: No, zabrzmiało naprawdę bardzo, bardzo kusząco. A wy...
1: Jedziemy.
0: Tak. A wy jakie macie swoje rytuały? Robienie zdjęcia czystego auta, wyrzucanie paragonów, odkurzanie wnętrza. Co jeszcze możemy tutaj dorzucić? Dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jakie są wasze rytuały weekendowe, związane oczywiście z samochodem.

0: pół do 11.
1: Tak, i właśnie teraz będziemy słuchać Patryka Bedlińskiego, który opowie o tym, co dzieje się na drogach, a przy okazji także pamiętajcie, że słowo wyzwanie zostało zaproponowane w naszej aplikacji, więc będziemy go szukać.
0: Ale zupełnie nieoczywiste.
1: Tak?
0: No takie, ja wiem.
1: No dobrze, no to sprawdzamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i na początek wyjeżdżamy na A4, którą poruszamy się z Legnicy do Wrocławia. Tam niestety wyraźne problemy. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 128 kilometrze zderzyły się 4 pojazdy. No i miałem okazję zobaczyć zdjęcia tego zdarzenia. Jest ciężarówka z plandeką niczym kołdra, ale jest także naczepa ze sztywną zabudową. No i generalnie mamy blokadę w kierunku Wrocławia, więc trzeba będzie skierować się na objazd, bo korek rośnie. On zaczyna się między węzłami Udanin i Kostomłoty, więc warto zjechać na przykład węzłem Udanin, potem do miejscowości Ujazd Górny i Cesarzowice. Ale uwaga, bo korkuje się nie tylko trasa, którą jedziemy od Legnicy do Wrocławia, ale też ta przeciwna, czyli z Wrocławia do Legnicy. Tutaj można zjechać węzłem Kąty Wrocławskie i skorzystać m.in. z drogi wojewódzkiej 346 w kierunku Rakoszyc. No a poza tym drogowe problemy możliwe cały czas przy dojeździe do Warszawy od strony Mszczonowa, czyli na S8. Między węzłem Wypędy a węzłem Opacz zdarzyły się 2 osobówki, blokując prawy pas w kierunku Warszawy. Tam też korek możecie napotkać. Poza tym w województwie śląskim jeszcze korek nam towarzyszy na S1 między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą. No i korek mamy też na trasie z Dąbrowy Górniczej do Olkusza. Tuż przed samym Olkuszem 94 nam się korkuje. Przypominamy też, że jeszcze dziś pracę możemy napotkać na drogach numer 12 i 74. Jest nimi objęty m.in. odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic, a także trasa między Klinami i Strzelcami. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Limit prędkości to 60 km na godzinę. Prace mają trwać na obu trasach do godziny 16.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i według ciebie to było oczywiste słowo. No zupełnie nieoczywiste.
3: Nie, ja tego nie powiedziałem, tylko zastanawiałem się, czy to będzie trudne, czy to będzie łatwe.
2: To znaczy, to na dwoje babka wróżyła. Tak bym powiedziała, bo z jednej strony nieoczywiste w Polskim Radiu Kierowców, ale z drugiej strony tak wymykające się standardom wokół tematów, w których się kręcimy, że bardzo łatwe do wychwycenia.
3: No to czekamy. Które to było słowo zaproponowane przez kogoś z was, a zostało użyte przez Patryka w serwisie drogowym? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji. Tymczasem już kolejne słowo zostało zgłoszone. No, nawet więcej niż jedno, więc cały czas się kręci. Natomiast teraz jesteśmy na etapie zgadywania a propos najnowszego serwisu, które to było słowo. Czekamy na propozycje w naszej aplikacji.

0: zerknijmy w aplikację, czy jest prawidłowe słowo, słowo wyzwanie, o które dziś przed momentem pytaliśmy i które ukryliśmy słowo w naszym serwisie drogowym. Zerkam, ale nie ma prawidłowych odpowiedzi jeszcze. No co to było za słowo? No nie było przecież takie trudne. Macie jeszcze czas, jeszcze ostatnie chwile i jeszcze ostatnie momenty na słowo wyzwanie, które wy odgadujecie, bo za moment kolejne słowo. Tak. Za 10 minut. Także trzeba tutaj no, się spiąć, skoncentrować, przypomnieć sobie o jakie słowo dokładnie pytaliśmy.
1: Czy ktoś to wychwycił. No właśnie, ale dzisiaj po 11 też sobie porozmawiamy o kulturze rowerowej w naszym kraju. I ciekaw jestem, co wy sądzicie o rowerzystach i kulturze rowerowej w naszym kraju. Czy ona jest na wysokim poziomie, czy na średnim, czy na niskim? Jakie są wasze doświadczenia z rowerzystami? Całkiem niedawno oglądałem taki reportaż z Amsterdamu. Tam rowerzyści, a to był pan, który jeździł samochodem autonomicznym, bo zdaje się, że Niderlandy dopuściły już możliwość taką, żeby samochód sam prowadził się. Rzeczywiście dużo się w tym Amsterdamie działo, jeśli chodzi o ruch, jeśli chodzi o gęstość tego ruchu, rowerzystów, nie wiem, karetki, śmieciarki. No i ten samochód sobie dawał radę, ale to, co mnie uderzyło, to to, że jednak tam rowerzyści są królami. Oni jeżdżą gdzie chcą, zawsze mają pierwszeństwo. No może tramwaje też

0: no ale z tramwajem kto by się chciał mierzyć? Chyba nikt. Ciekaw jestem, jak jest u nas, bo mam takie wrażenie czasami, że rowerzyści też chcieliby być królami, ale jednocześnie też kierowcy samochodów chcieliby być królami. Wszyscy chcieliby w Polsce być królami.
1: Ale zwróciłabym uwagę na to, że tak naprawdę pojawiła się nowa kategoria ludzi na ścieżkach rowerowych i to są hulajnogiści. I pewnie wielu z nas z pewnością zauważyło, że hulajnogiści, ja bym tu zaryzykowała, że to właśnie oni bardzo często próbują zawładnąć ścieżką rowerową i traktują tę ścieżkę niemalże jak zwykłą drogę, jak zwykłą trasę.
0: Albo ścieżką rowerową to nie wiem do końca, że to jest jeszcze problematyczne, natomiast zdarza się tak, że chodnikiem i to zarówno rowerzyści, jak i hulajnogiści, że człowiek po prostu nie czuje się
1: między jednymi a drugimi i to już zaczyna się niejednokrotnie robić naprawdę...
0: A pieszy też chce być królem.
1: Też. I ja jako pieszy też chcę być królem i też jako rowerzysta chcę być królową.
0: No właśnie, no to pytamy was o kulturę rowerową.
1: I to są właśnie te nasze pytania i przy okazji pytamy was o takie zasady. Czy zauważyliście być może z waszego punktu widzenia, jak to wygląda w innych krajach? Może warto byłoby coś zaczerpnąć do naszego kraju? Zaczerpnąć jakieś kultury? Skąd brać takie wzorce? No bo bardzo często bywa tak, że wyjedziemy do takiej Holandii, wyjedziemy gdzieś poza nasz kraj i podpatrujemy. A tu rzeczywiście jest fajne i ciekawe rozwiązanie, które moglibyśmy zastosować u nas w Polsce. Jakie wy macie spostrzeżenia na ten temat? Też zauważacie jakąś taką wojenkę między jednymi a drugimi? Czy wręcz przeciwnie, bo może miastu nierówne. Może my w Warszawie mamy trochę inne spostrzeżenia, a gdańszczanie czy na przykład krakowianie mają zupełnie inne spostrzeżenia.
0: Słuchasz, napisał, że Amsterdam to mikropaństwo, panie Firan. Chciałem powiedzieć, że równie dobrze można powiedzieć, że Warszawa to też jest takie mikropaństwo. No generalnie wszędzie można sobie znaleźć ludzi, którzy muszą się podporządkować zasadom ogólnie narzuconym, więc tu akurat się z tym totalnie nie zgadzam, ale czegoś zupełnie innego dotyczy pytanie, dotyczy kultury rowerowej w naszym kraju i w ogóle kultury drogowej, bo mam wrażenie, że wszyscy jednak musimy się dogadać.
1: Ścieżkach rowerowych.
0: Tak, więc czekamy na wasze komentarze, spostrzeżenia i historie z życia wzięte.

0: To ja zerkam w aplikację PLK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze ostatnie sekundy, jeszcze ostatnie momenty, żeby odgadnąć, jakie było to słowo, ale niestety, Piotrek...
1: Nie ma. No to my odpowiadamy, że chodziło o kołdrę. To kołdra, kordła. Była użyta w serwisie drogowym, ale nic straconego. Teraz nie będzie oklasków. Miejmy nadzieję, że przy
0: kolejnej
1: okazji się pojawią.
0: Myślałam sobie o tym, że może oklaski należą się osobie, która to słowo nam wysłała. To był słuchacz z okolicy Częstochowy. No słuchaj, drogi słuchaczu, no nikt nie odgadł tego słowa, które ty zaproponowałeś. No to... Więc proszę bardzo.
1: Dobrze.
0: No dajmy mu oklaski. Kiedy pisałeś swoją propozycję, byłeś w okolicach Częstochowy, nie podpisałeś się, ale pozdrawiamy cię serdecznie i prosimy o więcej. Już teraz kolejne słowo, które padnie w serwisie drogowym. Patryk Bedliński kiwnie głową. Czy ma, czy nie ma tego słowa?
2: Jest.
1: No to sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a przy okazji namierzamy słowo zgłoszone przez kogoś z was.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No a my ponownie przyglądamy się na początek dolnośląskiemu fragmentowi autostrady A4, bo tam spore problemy. One występują na trasie z Legnicy do Wrocławia, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. 128 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się cztery pojazdy i z tego powodu nie ma przejazdu w kierunku Wrocławia. Możemy to objechać zjeżdżając węzłem Udanin. To jest ostatnie miejsce przed tworzącym się korkiem. Kierujemy się od węzła Udanin do miejscowości Ujazd Górny i Cesarzowice. Korek mamy też na przeciwnej jezdni, czyli jeżeli jedziecie z Wrocławia do Legnicy, to też niestety postoicie, chyba że wybierzecie objazd na przykład zjeżdżając węzłem Kąty Wrocławskie i kierując się na drogę wojewódzką 346 między innymi. Dobre wieści z S8, no bo zakończyły się problemy pod Warszawą między węzłami Wypędy i Opacz, czyli na dojeździe od Mszczonowa czy też Nadarzyna do Warszawy. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe, był zajęty prawy pas do stolicy. I z jednej strony dobrze, że jest coraz więcej

0: dróg ekspresowych, z drugiej rzadziej mamy okazję zatrzymać się i coś kupić przy drodze, na przykład chociażby mogą to być truskawki. Ale czasem na ekspresówkach też się zatrzymujemy, na przykład z powodu korków i utrudnień. No i na przykład zatrzymujemy się na S1 między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą, ale już nie zatrzymuje nas nawet na krótką chwilę trasa S86 Katowice-Sosnowiec, tam już bez korka. Korek mamy przy dojeździe do Olkusza od strony Dąbrowy Górniczej, to jest trasa 94, no a pod Krakowem na A4 na wysokości Balic musimy zwolnić, głównie w kierunku Tarnowa. Do Katowic teraz powinno być nieco płynniej. Trasa z Krakowa do Zabierzowa, 79, delikatnie nam zwalnia. I w Małopolskiem zwalniamy też między Jurkowem a Brzeskiem, za miejscowością Uszew, to jest krajowa 75. Rzut oka na stolicę, tutaj mamy jeszcze korek na S8 w obie strony. Gdybyście jechali w kierunku Białego Stoku, to już na Bemowie korek was czeka, a gdybyście jechali w drugą stronę, do Łodzi czy też do Poznania, no to głównie most Grota Roweckiego zatrzymuje zmotoryzowanych. Wjazd od strony miejscowości Zakręt, czyli trakt brzeski, w lot ten wschodni do stolicy również nam się korkuje i trasa przez Łomianki w obydwu kierunkach, chociaż gorzej w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Jakie to było słowo?
5: No, chyba każdy już wie, a jeśli nie każdy, to przynajmniej są osoby, które już w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców napisały.

0: Na zegarze już godzina prawie 11, prawie, za moment to się zmieni, za pół minuty. W Warszawie teraz mamy 19,5 stopnia, to najcieplejsze miejsce w Kołobrzegu, najchłodniej aktualnie prawie 14, a szczegóły pogodowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przyznasz, Piotrze, że mamy dziś taki typ pogody, który trudno krytykować, bo jest jasno, jest dość ciepło i bez większych pogodowych niespodzianek. Chmur momentami będzie więcej, ale słońce cały czas będzie się przez te chmury przebijać. Tylko mieszkańcy tak naprawdę północno-wschodniej Polski mogą spodziewać się drobnego, przelotnego deszczu.
0: Na termometrach od 18 do 23 stopni naprawdę przyjemnie, nad morzem trochę chłodniej i bardziej wietrznie, podobnie lokalnie w górach, a skoro już o górach mowa, wysoko wiatr może dziś osiągać w porywach nawet do 55 km na godzinę. Poza tym spokojnie, bez gwałtownych zmian i upałów, czyli idealna pogoda na piątek i początek weekendowego odpoczynku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A skoro o weekendowym odpoczynku, to my cały czas zbieramy wasze patenty na weekend. Patenty na weekend w naszej aplikacji Mile Widziane. Mile widziane są także słowa wyzwania. Na słowo minione, które padło w poprzednim serwisie drogowym, odpowiedziało wielu słuchaczy i zdecydowana większość prawidłowo. To słowo to truskawki. Oczywiście pozdrawiamy cię, Adamie, i Adriana, i Woliego.
0: I Jakub Budowlaniec.
2: I Jakub, i Rafał. No, sporo osób wiedziało, także wielkie brawa dla was, panowie, bo nie widzę chyba tutaj pań. Jest za to propozycja od pani na kolejne słowo. Kasiu, obiecuję ci, że to słowo padnie na naszej antenie. Tymczasem prawie 2 minuty po godzinie 11.

0: bardzo podobają nam się wasze słowa, propozycje tych słów, słów wyzwań i jak się okazuje jest ich coraz więcej. Kasiu, obiecałam przed momentem właśnie tobie, że słowo, które ty proponujesz pojawi się już teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców. Monika Gniewaszewska w studiu i to ona będzie prezentować nie tylko serwis, ale także i twoje słowo. Zgadza
1: Dzień
0: się?
1: Dobry, zgadza się.
2: Dzień
1: wszystko.
2: Dobry,
1: słowo dane.
2: Witamy.
1: Odgadujcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo duże kłopoty mamy na A4, ona jest zupełnie nieprzejezdna na trasie między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia w okolicach węzła Kostomłoty jest blokada po zderzeniu czterech samochodów osobowych i tutaj działają służby, zabezpieczają miejsce tego zdarzenia. Tłoczno jak na bazarze, więc korek jest naprawdę spory. Jeśli macie jeszcze jakąś możliwość ucieczki z tej A4, warto to zrobić, bo utrudnienia są, korek jest, no i potrwać mogą dłużej, a więc zjeżdżamy. Zjeżdżajmy węzłem Kostomłoty tak naprawdę, tym pierwszym, a nawet może jeszcze wcześniej z A4, tak żeby podróżować chociażby równoległą 94 do A4 tutaj. No tak wygląda sytuacja między Legnicą a Wrocławiem. Zgłoszeń od służb bardzo dużo nie ma, natomiast no są i to takie kluczowe trasy. A1, trasa węzeł Kamieńsk-Piotrków-Trybunalski południe, 365 km. Mamy zderzenie busa z autem ciężarowym i zwężenie w stronę Gdańska na A1. Kłopoty z przejazdem również są na S17, to jest na Mazowszu Garwolin-Gończyce w pobliżu miejscowości Maryniszki w 56 km. Dwa samochody osobowe się zderzyły i tutaj też jest zwężenie w stronę Lublina.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
2: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
5: A ja niezmiennie jestem zachwycona naszymi bardzo czujnymi słuchaczami i tym, co napisał Wally, i tym, co napisał Adam, i chyba zdaje się Przemek. Już tutaj muszę
6: otworzyć. Czyli już był wychwyt tego słowa? No to sobie rozwiążemy, ale wcześniej gość, więc porozmawiamy sobie o kulturze rowerowej w naszym kraju i o różnych perspektywach.

0: A z nami w studiu Jan Rybczyński, rowerzysta, obserwator kultury rowerowej w Polsce i redaktor technologiczny GSM Online. Bardzo cieszymy się, że udało ci się dotrzeć tutaj u nas do studia. Przyjechałeś rowerem czy pieszo?
1: Dzisiaj przyjechałem motocyklem.
0: A, motocyklem. No dzień dobrze, dobry. Czyli masz tak naprawdę różne perspektywy. My o kulturze na ścieżkach rowerowych i wokół tej kultury dziś rozmawiać będziemy. Z twojego punktu widzenia, przed momentem powiedziałeś o tym, że uważasz, że w Warszawie rower to najlepszy rodzaj transportu, którym warto się poruszać. Dlaczego?
1: Często jest po prostu najszybszy, najwygodniejszy. Nawet jeżeli pogoda nie jest optymalna, to zwykle szybciej mogę dojechać rowerem i bez tracenia czasu na szukanie miejsca parkingowego załatwić to, co chcę załatwić.
2: No właśnie, Janek, jeśli chodzi o samą Warszawę, to na pewno masz perspektywę wielu lat jazdy na rowerze i ciekaw jestem, czy też z twojej perspektywy zrobiło się bardziej tłoczno, że jednak na tych ścieżkach rowerowych dzieje się coraz więcej.
1: Zdecydowanie. I jest też coraz więcej różnych innych pojazdów na ścieżkach rowerowych poza rowerami. Hulajnóg, ale też rowerów elektrycznych, a może nawet niekoniecznie rowerów, przynajmniej
0: właśnie,
1: niespełniających.
0: To jest bardzo dobre pytanie, czy to są rowery elektryczne, czy to są już motorowery, a nawet być może motocykle, bo jak widzimy, bardzo często rozwijają naprawdę duże prędkości.
2: I to rodzi pytanie o bezpieczeństwo.
0: Tak, o bezpieczeństwo i też wspólną taką kooperację i współpracę na ścieżkach rowerowych, bo z jednej strony wszyscy chcielibyśmy, żeby pod tym niebem znalazło się dla nas miejsce. Chcielibyśmy, żeby ścieżki rowerowe były takim miejscem, gdzie czujemy się jak u siebie, a z drugiej strony coraz częściej można zauważyć, że ścieżki rowerowe stają się takim polem konfliktu.
1: Na pewno tak jest, tym bardziej, że ta infrastruktura rowerowa pojawiła się jakby niedawno i nie wszystko zostało, nie dało się nawet jej do końca zaprojektować tak, żeby to było wszystko optymalnie. Często te ścieżki przebiegają w takich miejscach, że mogłyby przebiegać lepiej, gdyby było na to przestrzeń.
0: Na przykład
1: oddzielają przystanki autobusowe na przykład i

0: wszyscy wysiadający i wsiadający przechodzą przez ścieżki. No, czasami się nie da inaczej, ale na pewno nie jest optymalne. To jest bardzo ciekawe, dlatego że z punktu widzenia prawnego często tam nie ma przejść dla pieszych na tych ścieżkach, bo są namalowane pasy, ale bardzo mało osób w ogóle, nie tylko rowerzystów, ale i pieszych, myślę w ogóle ludzi mieszkających w mieście, zdaje sobie sprawę, że na przykład z punktu widzenia prawnego, jak jest sam znak namalowanych pasów, czyli P10 i nie ma znaku pionowego, to formalnie nie jest przejście. Można powiedzieć, że to wręcz wprowadza chaos i zamieszanie, bo może, bo komuś się będzie zdawało, że to jest przejście, a to technicznie nie jest przejście.
1: Ale jest to jakieś miejsce dla tych, którzy chcieliby pokonać ścieżkę rowerową z punktu A do punktu B, mówię tu o pieszych, w jakiś taki ludzki sposób. No, musimy się jakoś dogadać, to znaczy kiedy widzę, że jest takie przejście, to rozumiem, że mogę z niego skorzystać. Pytanie, jak ja z tego korzystam? Czy ja korzystam z tego z rozsądkiem, czyli rozglądam się, czy ktoś jedzie, czy korzystam z tego, no nieco agresywnie, bo bardzo często bywa tak, że ten pieszy uważa, że on ma absolutne pierwszeństwo i w ogóle przechodzi nie patrząc, wchodząc niemalże pod koła rowerzysty.
0: Tak się zdarza często i rowerzyści też często nie zwalniają, nie patrzą.
1: A wręcz przyspieszają.
0: Tak, i tutaj jest trochę tak, że w tej chwili to głównie rozwiązuje jakby taka kultura współistnienia, zrozumienia dla drugiej strony albo braku zrozumienia, zależnie od sytuacji. Ale wydaje mi się, że można by to usprawnić i ułatwić, gdyby te przepisy właśnie były bardziej jednoznaczne. Bo na przykład dla kogoś będzie, myślę, że może to być zaskoczeniem po zderzeniu kierowcy z pieszym, że się okaże, że myśleli, że to się stało na przejściu, a technicznie to się nie stało na przejściu, bo nie spełniało to warunków prawnych, żeby to było przejście dla pieszych. Ja wcale nie sugeruję w takim razie, że należałoby ignorować tych pieszych, dlatego że oni chcą przejść, a nie ma znaku, to ja mogę jechać. Ja tylko pokazuję, że to jest punkt taki sporny, konfliktowy, który wcale nie ma takiego oczywistego rozwiązania w infrastrukturze.
2: No dobrze, ale powiedziałeś o kulturze i powiedziałeś o przepisach, bo mam wrażenie, że te napięcia też wynikają z tego, że coś nam się wydaje. I teraz trochę potwierdziłeś to, że może nam się wydawać dużo, bo kiedy widzimy namalowane pasy na ścieżce rowerowej, to może nam się wydawać, że powinniśmy ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który na te pasy wchodzi, a tymczasem okazuje się, że tam formalnie przejścia żadnego nie ma. Więc jest troszeczkę galimatias.
0: Zdecydowanie jest galimatias. No i nie, uważam, że to nie jest korzystne po prostu, bo to też przyzwyczaja wszystkie strony, że tak naprawdę silniejszy ma rację, tak? Albo ten, kto jest bardziej zdecydowany. I w ogóle
1: albo szybszy.
0: Sama konstrukcja pierwszeństwa lub braku pierwszeństwa rowerzystów na przejazdach, tam gdzie są wytyczone drogi dla rowerów, też jest trochę taka, bo moim zdaniem nie sprzyja temu koegzystowaniu, tylko sprzyja trochę takiemu właśnie pośpiechowi i wymuszaniu, bo rowerzysta będzie miał pierwszeństwo, jak już będzie się znajdował na tym przejeździe. Teoretycznie nie powinien wjeżdżać bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, no ale zanim się znajdzie na tym przejeździe, to tak, to jest trochę tak, że kto pierwszy dojedzie, ten bardziej ma pierwszeństwo.
1: Tak.
0: Moim zdaniem to nie jest korzystne rozwiązanie. Moim zdaniem powinno być to bardziej jednoznacznie określone.
1: A gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, co miałaby oznaczać być może taka koegzystencja z szacunkiem, z kulturą w stosunku do innych uczestników, do mnie rowerzysty, czy do hulajnogisty, czy do mnie pieszego. Jak my wszyscy moglibyśmy się dogadać, biorąc pod uwagę ten galimatias, o którym my tutaj rozmawiamy?
0: Wydaje mi się, że tutaj głównym złym doradcą jest pośpiech i że często zapominamy, że właśnie nikt nie jest tylko pieszym, albo tylko rowerzystą, albo tylko kierowcą. I myślę, że zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa trudno znaleźć rowerzystów, którzy nie mają żadnych dorosłych ludzi, którzy nie mają żadnych innych uprawnień. Ale problem polega na tym, że jak już jedziemy danym środkiem transportu, czy to samochodem, czy rowerem i się spieszymy, jesteśmy gdzieś spóźnieni, to zapominamy o innych uczestnikach ruchu i o tym, że oni też mają swoje prawa i że nie należałoby nadużywać jakby tego, jak się gdzie się znajdujemy i czym się poruszamy, i wymuszać za wszelką cenę swoją jakby rację.
2: No właśnie, jak to wygląda u was? Jakie są wasze doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę na linii piesi, rowerzyści, hulajnogiści, kierowcy samochodów? Jak to wygląda? Czy coraz łatwiej nam jest się dogadać, czy wręcz przeciwnie? Czekamy na komentarze w naszej aplikacji, a nasz gość zostaje. Będziemy kontynuować naszą rozmowę. Wcześniej oczywiście serwis drogowy.

0: Jesteśmy wam winni rozwiązanie, no bo słowo zostało umieszczone w serwisie. No to sprawdzamy. Na bazarze pozdro Maniek z Kielc. Czy to słowo to tłoczne jak na bazarze? Pozdrawiam Wojtek z Kępna. Na bazarze tutaj mamy
1: i Maniek
0: także,
1: też tak, wiedział i
0: Adrian.
1: Znał. I Adrian, i Przemek, i Woli. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Oczywiście jest to prawidłowe słowo i należą wam się, drogie panie, drodzy panowie, oczywiście. Brawo. I tak jak obiecałam Kasi, to słowo padło. Tak teraz mogę obiecać, zaraz. Jak nazywał, bądź nazywała się słuchaczka, która podrzuciła kolejne słowo wyzwanie. A, nie podpisała się, ale mogę powiedzieć, że była w okolicach Sandomierza. Będzie to słowo, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, już teraz słuchaj swojego słowa na antenie Polskiego Radia Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre wieści z A4, trasa Legnica-Wrocław, między węzłami Kostomłoty-Kąty Wrocławskie. W pobliżu węzła Kostomłoty nie było przejazdu w stronę Wrocławia. Tutaj była kompletna blokada, a teraz drogowcy donoszą, że odblokowany został jeden pas. Biegać więc nie trzeba, a nawet nie można po autostradach oczywiście. Można spokojnie przejechać, ale jest korek i to spory, przed którym was ostrzegamy. Teraz samochody ruszyły, więc zjeżdżać z A4 węzłem Kostomłoty na szczęście nie trzeba, tak żeby omijać i nadkładać kilometrów. Dobre wieści też ze S17. Tutaj odblokowana zupełnie została trasa w stronę Lublina. Chodzi o odcinek Garwolin-Gończyce. W pobliżu miejscowości Maryniszki była częściowa blokada. Zajęty jeden pas po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Niestety przybyło też utrudnień, bo pojawiły się na S6 trasa węzeł Malechowo, węzeł Karwice w pobliżu miejscowości Malechowo. W zachodniopomorskim to jest ten odcinek S6. Mamy awarię koła w samochodzie ciężarowym, także uważajcie, bo kierowca jest obok, zmienia. Zajęty jest w związku z tym pas awaryjny i jeden pas prawy w stronę Szczecina. 75 to też jest nowa wiadomość od służb. Z Małopolski, Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Okocimia. 19 kilometr, tu auto ciężarowe wypadło z jezdni. No i jest policja na miejscu i pomaga omijać tę sytuację.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: z niepublicznej szkoły podstawowej w Jarocinie.
1: Proszę bardzo, pozdrowienia. Bardzo pozdrowienia lubimy. Polecamy się oczywiście jako, można powiedzieć, poczta pozdrowień. To zawsze mile widziane.
2: Tak, i oni są za szybą, zwiedzają radio, my też pozdrawiamy i dziękujemy za pozdrowienia dla naszych kierowców, które zostały przekazane. Wracamy do naszego tematu kultury rowerowej w naszym kraju. Jan Rabczyński, rowerzysta, obserwator kultury rowerowej w Polsce. I wracając właśnie do naszego wątku, słuchacz, dzień dobry. Odnośnie kultury rowerowej na drogach w Polsce, to według mnie tylko mały procent rowerzystów stosuje się do kultury. To się tyczy również hulajnóg elektrycznych, częste przejazdy przez przejścia dla pieszych bez sygnalizowania takiego manewru, jeżdżenie bez oświetlenia itp. Pozdrawiam, Krzysztof. Dochodzi czasami do różnego rodzaju sytuacji, że ktoś z kimś rozmawia na temat tego, co się wydarzyło, ktoś komuś zajechał drogę. Janku, jak takie rozmowy wyglądają z twojego doświadczenia?
3: Z mojego doświadczenia to wygląda tak, że każdy chce udowodnić, że ten drugi nie może mu nic powiedzieć, nie może mu na nic zwrócić uwagi, nie może go o nic poprosić. Od razu jest eskalacja, od razu jest zwrócenie uwagi, że tylko policja może albo Straż Miejska wydawać polecenia, albo ustalać, co kto może zrobić. A
1: no tak, bo bardzo często pojawia się takie, no co ty policjantem jesteś, co ty będziesz mi mówił, jak ja mam jechać?
2: No tak, ale jak ktoś mówi, że policjanci mieliby stać wszędzie, to jednak nie chcemy państwa policyjnego, tak. Więc zdecydujmy się na jakieś rozwiązanie.
1: Czy się dogadujemy, czy chcemy państwa policyjnego?
3: Tak. Dlatego na pewno dużo byłoby lepiej, gdybyśmy byli otwarci na rozmowę z drugim człowiekiem i też oczywiście to też oznacza, że zwracając uwagę trzeba to zrobić w sposób kulturalny i dający pole do porozumienia.
1: Ale też przyjęcie tej uwagi jest istotne, prawda?
3: No to jest chyba najtrudniejsze dla każdego człowieka.
1: Nie chciałem, śpieszę się.
3: No i nie ma generalnie chęci do porozumienia. Też wydaje mi się, że właśnie mówimy o kulturze rowerzystów, ale jak wcześniej zwracałem uwagę, prawdopodobnie wielu z nich wcześniej jest również kierowcami, tylko po prostu zmieniając środek transportu, zmienia też swoje przyzwyczajenia, swój pośpiech i tak dalej.
1: I z twojego punktu widzenia, jak takie rozmowy, bo taki przykład sytuacji konfliktowej...
2: Ale z czego to wynika, że nie jesteśmy w stanie kogoś przeprosić? Na przykład, no wiemy, że popełniliśmy błąd, a jednocześnie z kimś wchodzimy w jakąś dyskusję, albo zaczynamy korzystać z argumentów i na siłę udowadniać, że to ja mam rację. Z czego to wynika?
3: Wydaje mi się, że każdy uczestnik ruchu drogowego w jakiś sposób czuje się pokrzywdzony i chciałby wydrzeć dla siebie jakoś takie pewną formę dziwnie rozumianego zadośćuczynienia tym, że właśnie...
2: Ale dzięki temu poczuje się lepiej? Odczuje ulgę?
3: No, trudno powiedzieć tak naprawdę, czym to uzasadnia,
2: że,
3: prawdopodobnie emocją chwili.
2: Drugiego człowieka, no, czasami to naprawdę tak wygląda, że ktoś popełni błąd. Przypomina mi się historia moja własna, kiedy jakiś pan spod Warszawy podjechał pod nasz wjazd do garaży i jeszcze próbował mi udowodnić, że to ja nie mogę wjechać do garażu, bo on tutaj stoi. Mhm. Bo on nie miał gdzie zaparkować.
1: Ale widzisz, ty już się denerwujesz, nawet jak o tym mówisz.
2: Bo nie miał gdzie zaparkować. No ale ja mu uprzejmie powiedziałem, no wie pan co, no tutaj się nie zatrzymuje auta. No to, że pan nie ma gdzie zaparkować, no to bardzo pana przepraszam, ale pan mi w tym momencie uniemożliwia wjazd. No i każdy z nas na tej sytuacji traci. No bo ja się denerwuję, a pan też chyba nie czuje się komfortowo, że tu
1: no
2: stoi.
1: No właśnie. I tutaj przedstawiłeś i swoją perspektywę, i perspektywę tego pana, tak?
2: No już naprawdę,
1: któremu
2: no.
1: bardzo zależało na tym, żeby stanąć w takim, a nie innym miejscu, bo nie mógł znaleźć. Więc myślę, że w ogóle tutaj takim kluczem
2: ale
1: jest...
2: Ale Janek jest spokojny, bo widać po
1: tak,
2: nim. Poza nim myśli,
1: tak.
2: Janek
1: olimpijski
2: jest spokojny.
1: Spokój.
2: Jest po prostu totalnie spokojny. Jest takim zenem. Nie wiem, czy nawet nie jest gdzieś dalej niż Aleksandra Stybet. Ale...
1: On mnie przyzywa Aleksandra z Tybetu, bo ponoć wykazuje taki harmonię, spokój. To oczywiście bardzo miłe i biorę to na
2: ale
1: klatę.
2: Ale pozwólmy Jankowi powiedzieć, no,
1: tak.
2: Janku.
3: No rzeczywiście zazwyczaj staram się podchodzić ze spokojem, ale nawet niedawno miałem sytuację, w której mnie wyprowadził kierowca z równowagi, chociaż też byłem kierowcą w tym momencie, bo zawoziłem syna do szkoły. I na drodze dojazdowej, gdzie jest zakaz zatrzymywania się, zatrzymały się swoją drogą samochody mediów, które akurat tam relacjonowały jakieś wydarzenie. I ja to rozumiałem właśnie, nie czepiałem się tego, ale potem jeszcze jeden samochód się zatrzymał, zablokowali mi wyjazd, ja zatrąbiłem. Pan, który tam stał sprzecznie z prawem, od razu powiedział, że nie wolno trąbić w mieście, a jak mi się coś nie podoba, to żebym sobie...

0: wezwał policję. No i szczerze mówiąc, sprowokował mnie do tego, że pierwszy raz w życiu podszedłem do pana policjanta, poprosiłem go, żeby przyszedł i powiedziałem, że biorę na siebie mandat za trąbienie w miejscu zamieszkania, jeśli tutaj wszystko inne również zostanie rozliczone, bo po prostu miarka się przebrała.
1: Mm-hmm. Czyli są takie sytuacje, kiedy na pewno musimy sięgnąć.
2: Ale to tak spokojnie wszystko było, tak powiedziałeś, spokojnie.
0: No, dosyć spokojnie.
2: To, co uderza, to, że jednak można spokojnie o wszystkim opowiedzieć, bo człowiek nie jest w takich emocjach i ma pełniejszy obraz całej sytuacji. Więc wydaje mi się, że tak sprawiedliwie w tym przypadku podszedłeś do tej całej sprawy.
0: Taką mam nadzieję, no.
1: No, że miałeś policjanta pod ręką, wiesz, to też...
0: Pilnował porządku akurat, ale też byłem zaskoczony, że nie powiedział, że nie może, bo często jest tak, że jak pilnują jakiegoś wydarzenia, to nie chcą żadnych interwencji podjąć. Mówią, że trzeba wezwać osobny patrol, a ci panowie w zasadzie, chyba to byli dwóch panów policjantów, podjęli tą interakcję i przeprowadzili ją całkiem sprawnie i polubownie.
1: Ja też wezmę trochę stronę naszą, to znaczy naszą, tych wszystkich, którzy być może czasem się zaperzają czy eskalują. Nas też nikt nie uczył kultury rowerowej i w ogóle kultury na ścieżkach rowerowych. To jest takie nowe stosunkowo dla nas wszystkich. Myślę sobie, że tak na drodze, jak i na ścieżkach rowerowych, no właśnie taka zasada hold your horses.
2: No tak, ale w domu
1: to jest taka zasada, która na pewno nam pomoże.
2: Bądź życzliwy, tak? Mm-hmm. I wydaje mi się, że to ścieżka rowerowa, czy sklep, czy lekarz, czy cokolwiek, jakakolwiek inna sytuacja społeczna, no to jednak ta życzliwość, no, gdzieś tam powinna się pojawiać w naszych relacjach społecznych, a
1: byłoby miło,
2: czasami jej brakuje.
1: Dobrze byłoby się tego uczyć wzajemnie i jeśli nie chcemy państwa policyjnego, no to sami z siebie musimy tak naprawdę coś dać w takiej sytuacji, czyli rzeczywiście te eskalowanie emocji jakoś powstrzymać, być może złapać oddech trzy razy głębszy i dać sobie na wstrzymanie w takiej sytuacji i nie eskalować, ale to jest bardzo trudne i za każdym razem no, myślę sobie, że musimy się tego uczyć, jeśli nie chcemy państwa policyjnego. Jeśli chcemy, żeby to na naszych barkach też spoczywało w jakimś sensie to dogadywanie i moglibyśmy się pochwalić kulturą rowerową czy kulturą na ścieżkach rowerowych, jak na przykład w Holandii, w Amsterdamie, no to musimy też sporo wziąć na siebie.
2: Jasne. Janko, czy ty widzisz tutaj perspektywę na zmiany, czy raczej cały czas będziemy stosować prawo silniejszego, prawo pięści, mocniejszego argumentu? Jak na to patrzysz?
0: Ja myślę, że zmiany zachodzą cały czas, tylko podobnie jak prawo nie nadążają do końca za zmianami, które się dzieją w naszym otoczeniu, czyli na przykład za rosnącą liczbą pojazdów różnych elektrycznych i innych i rowerzystów też i liczby samochodów także. Myślę, że rozpoczął się taki proces, po części przez kontraktywistów na YouTubie, którzy komentują różne rzeczy. Oni się skupiają na kierowcach, a część uważa, że niesprawiedliwie. Ja osobiście uważam, że też jako kierowca i rowerzysta, że na kierowcach spoczywa większa odpowiedzialność ze względu na to, że mogą większą krzywdę wyrządzić łatwiej niż rowerzysta czy pieszy. W każdym razie zaczęła się ta dyskusja o tym, że nie na wszystko należy pozwalać, nawet jeżeli właśnie policja nie reaguje, albo nie zdąży, albo jej nie ma, że warto rozmawiać o tym, żeby podnieść ten standard po prostu współistnienia. On oczywiście rodzi się w pewnych bólach i nie jest wolny od kontrowersji, natomiast tej dyskusji nie należy unikać.
1: Przyszła do mnie też taka myśl, że często podnoszenie standardów wiąże się z jakimś wyjściem ze strefy komfortu i też no, takim bólem wewnętrznym, że to ja muszę ustąpić, prawda? Często bywa tak, że to jest spory koszt tak naprawdę dla nas osobowościowo, ale też dla nas uczestników ruchu drogowego, bo ktoś powie, dlaczego ja mam ustępować? A może właśnie warto?
0: No i warto pamiętać o tym, żeby tą swoją wolnością nie wkraczać na teren wolności innych osób. To nie zawsze jest łatwe, ale osobiście najbardziej uważam za problematyczne to, że właśnie jeśli komuś, kto ewidentnie robi coś, co utrudnia życie innym i wiadomo, że robi to wbrew prawu, to że mimo wszystko nie chce tych uwag.
2: Słuchamy teraz głosu naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, Sławomir z Kalisza. Odnośnie aktualnej audycji,

Moim zdaniem w kwestii szacunku, to jak piesi będą przede wszystkim szanowali własne zdrowie, to będziemy mieli mniej trudnych

0: warty rozważenia, ale obowiązkowy. Zaś z drugiej strony myślę, że my, czyli rowerzyści, czy hulajnogiści, czy kierowcy, chronieni jakąś karoserią, chronieni jakimś sprzętem, też na pewno ważne jest, aby pamiętali o tym, że tamtych z kolei nie chroni nic.
1: Bardzo dziękujemy za to spotkanie i czekamy na wasze komentarze, jeśli chodzi o jazdę po ścieżkach rowerowych. No i także te dyskusje, bo wydaje mi się, że to, o czym powiedział nasz gość, ma znaczenie, że tak naprawdę nie jesteśmy wszyscy świętymi krowami i można nam zwrócić uwagę i naprawdę nikomu korona z głowy nie spadnie. Zwłaszcza jeśli mamy swoje za uszami, a próbujemy na siłę to ukryć. To
0: może ja tak są jeszcze łagodnie, warto zrozumieć różne
1: szkoły.
0: Perspektywy.
1: Tak?
0: Tak jakoś umieć trochę wejść w buty drugiego. Myślę sobie, że to nie jest, że to jest całkiem przydatna umiejętność. Prawda, Janku?
2: Nie zgadzam się.
0: Tak się pomądrzyliśmy trochę, ale mam nadzieję, że każdy z nas coś z tej rozmowy wyniósł. Jan Rybczyński, rowerzysta, obserwator kultury rowerowej w Polsce i redaktor technologiczny GSM Online był naszym gościem.
2: Dziękuję.

0: 10 minut do godziny 12. Tamy Impala w Polskim Radiu Kierowców, a my oczywiście o tej porze sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dawno nie było mowy o tym, jakie jest natężenie ruchu na naszych drogach. Otóż takie umiarkowane obwodnice miast, to tutaj ten ruch kumuluje się najbardziej. I tak też obwodnica Krakowa, to tutaj należy spodziewać się największych spowolnień. Chyba jak tak się patrzy na obwodnice innych miast, to Kraków się wybija. Duży ruch zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Ale też oczywiście bardzo duży ruch na obwodnicy Warszawy. Tutaj stała obecność samochodów na S8. Teraz w tej chwili za 10 południe w stronę Białegostoku ruch jest zdecydowanie większy niż w kierunku Wrocławia. Na północy kraju sytuacja opanowana, bardzo dobrze wygląda. Przejazd czysty, pełny zarówno S6, jak i S7. Także obwodnice Trójmiasta S7 i S6 wyglądają bardzo pozytywnie, jeśli ktoś wybierze teraz przejazd. Małe spowolnienia mamy na północy kraju na wysokości Torunia na A1. Tutaj prace drogowe sprawiają i zmieniona organizacja ruchu, że zwalniamy już zjeżdżając w kierunku Nowej Wsi. Jest ten korek na jezdni prowadzącej w stronę na północ.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: mamy dzień.
1: I mamy też południe. Czas sprawdzić, jak wygląda prognoza pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Południe przynosi nam całkiem spokojną i przyjemną aurę. W wielu miejscach utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie, ale nie brakuje też słońca. Temperatury bardzo przyjemne, od 18 do 23 stopni dzisiaj maksymalnie, więc można powiedzieć, że aura sprzyja zarówno pracy, jak i planom na popołudnie.
1: Chłodniej jest jedynie nad samym morzem i w terenach podgórskich Karpat. Tam około 16-17 stopni. Podobnie mogą sobie ponarzekać wybrzeżanie, choć myślę sobie, że oni są akurat przyzwyczajeni do wietrznej pogody. Wiatr pozostaje słaby, miejscami umiarkowany z kierunków północnych. A jeśli planujecie późniejsze podróże albo bardzo wczesny start jutro rano, to warto wiedzieć, że w nocy na północy i północnym zachodzie kraju mogą pojawić się mgły i silniejsze zamglenia, które będą ograniczały widzialność nawet, no tak zerkam, do 300 metrów. Czyli raczej spokojny dzień, spokojny wieczór, oby cały weekend poszedł właśnie w tę stronę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autopromocja. Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
4: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
4: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
6: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
7: To była autopromocja.

0: No i czas rozwiązać naszą zagadkę, jakie to było słowo w serwisie drogowym. I mamy tutaj bardzo dużo propozycji bardzo podobnych. Biegać, urbanki z Mercedesa. Wally także mówi, że to było słowo biegać. Mamy także słowo biegać. Pozdrawiam, Wojtek z Kępna. I coś jeszcze? Adrian.
1: Tutaj zerkam. I Adrian.
0: Tak, Stalowskiej.
1: I Wojtek cały czas tutaj się mocno udziela. Oczywiście, wszyscy państwo mieliście rację. No i należą się brawa, rzecz jasna. Ale to nie wszystko. Kręcimy dalej. Kręcimy dalej słowo wyzwanie i cały czas zachęcamy was do tego, żebyście te słowa nam wysyłali. Kolejne słowo już teraz padnie. Monika Gniewaszewska w studiu. Zerka jeszcze ostatnie chwile, ostatnie momenty na to, co się dzieje na drogach. Jakie są kolory? Zielone, czerwone, żółte. No, życzymy wam oczywiście zielonych, ale wiemy, jak to wygląda w życiu. Bywają też i czerwone.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dokładnie tak jest, ale dobra wiadomość jest taka, że zdecydowanie więcej koloru na naszej mapie jest zielonego, a więc przejezdność na dużej większości tras pełna. No oczywiście są takie miejsca, gdzie jest troszkę pomarańczowo, ale też czerwono. I czerwono jest między Legnicą a Wrocławiem, bo tutaj już powtarzamy kolejną godzinę. O tych utrudnieniach was informujemy. Okolice węzła Kostomłoty. Mieliśmy zupełną blokadę jezdni w stronę Wrocławia. Teraz jest przejazd, jest zwężenie dla kierowców jadących A4 w stronę Wrocławia. Po zdarzeniu drogowym 4 samochody osobowe się zderzyły. Tutaj nie mieliśmy informacji o poszkodowanych, no ale kłopoty z przejazdem cały czas są. Spowolnienia między Katowicami a Wrocławiem na A4 również. Przed Strzelcami Opolskimi niewielki korek. To już jest województwo opolskie. Prawdopodobnie też mamy do czynienia z zdarzeniem drogowym, o którym jeszcze nie informują służby. To jest zjazd z A4 na 88 i dojazd do Strzelec Opolskich. Taką mamy sytuację tutaj na A4, opolski odcinek. No i też kolejka aut, punkt poboru opłat. Niewielka. Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Zgłoszenia od służb, tych na szczęście nie jest bardzo dużo. Ważne jest to, że nie przy

0: przebywa 75. Tutaj niestety kłopoty z przejazdem są, ale nie z powodu koszenia i użycia kosiarek. Choć to teraz jest rzeczywiście powszechne, no bo ta trawa mocno urosła, ale mamy na 75 utrudnienia między Brzeskiem a Nowym Sączem. Tu w pobliżu miejscowości Okocim na 19 kilometrze ciężarowy wypadł z jezdni, a więc poważna sytuacja, bo mogłaby być zupełnie zablokowana droga, ale na miejscu są służby i pomagają kierowcom omijać te utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Drogi słuchaczu, albo droga słuchaczko, padło twoje słowo. Słowo wezwanie przed momentem na antenie Polskiego Radia Kierowców w serwisie. Dzień dobry, moja propozycja słowa to, nie mogę teraz oczywiście wam tutaj powiedzieć, chyba jest mało rzeczy bardziej związanych z weekendem niż właśnie. Pozdrawiam cię, Oli, bardzo serdecznie, twoje słowo już teraz. O to słowo pytamy tak, naszych słuchaczy.
4: Zgadujcie, bo Monika Kniewaszewska użyła go w serwisie drogowym. Czekamy w naszej aplikacji na wiadomości od was.

0: Dzisiaj rozmawiamy o rowerzystach. Dzień dobry. Ja często jeżdżę z dziećmi rowerem i ludzie nie rozumieją, jak moje dzieciaki jadą po chodniku, a nie drogą, a po prostu są w takim wieku, że nie posiadają jeszcze karty rowerowej i po prostu mogą się tam znajdować. Nie rozumiem ludzi, którzy im utrudniają poruszanie, zachodząc drogę, pisze nasz słuchacz Marcin. Pozdrawiając jednocześnie, dziękujemy Marcinie za ten głos. No właśnie, ta złośliwość czasami ludzi albo taka niefrasobliwość, pytanie czy wyćwiczona, czy zupełnie nie.
1: I wzajemne pretensje. To jest zdecydowanie coś, czego naprawdę bardzo dużo pojawia się na ścieżkach rowerowych. My dzisiaj o savoir-vivre na ścieżkach rowerowych i o relacjach między rowerzystami, hulajnogistami, pieszymi. Zwykle tutaj skupiamy się i na prędkości, na pierwszeństwie, na przepisach. Dziś trochę więcej o takiej koegzystencji, współpracy, co możemy wzajemnie sobie dać. Ale tak naprawdę pojawiła się jeszcze jedna bardzo ciekawa perspektywa, której nie uwzględniliśmy, ale na szczęście nasz słuchacz dał

0: temu sygnału, że perspektywa osoby niewidomej właśnie na ścieżce rowerowej no, wygląda zupełnie inaczej.
1: Dzień dobry. Tu Bartosz z Krosna. A ja tak się chciałem nagrać jeszcze, bo jestem niewidomym użytkownikiem dróg i chodników i nieraz na takich ścieżkach mam problem, idąc sobie z białą laską, bo z jednej strony nie zawsze taką ścieżkę idzie wyczuć, czy butem, czy kijem, bo te płytki nieraz są mniej więcej takie same. To, że one się różnią kolorem, no to nie znaczy, że ja to załapię. A poza tym nieraz na tak wysokości takiej ścieżki jest interesujący mnie skręt, więc ja go muszę sobie sprawdzić, bo po drugiej stronie nieraz nie ma jak. No i to bywa problematyczne.
0: No i okazuje się, że bywają też perspektywy, których no my też nie zawsze, perspektywy, które nie zawsze zauważamy i o których pamiętamy. Bardzo dziękujemy, drogi słuchaczu, za to, że myślę, że tutaj spionizowałeś co niektórych.
2: 23 minuty już po godzinie 12:00.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: No i słuchajcie, ta galaktyka toczy się dzisiaj, piątkowa.
1: Swoim rozpoczynamy weekend. Rytmem.
0: Szaleństwo.
1: I swoim tempem. Masz tam pod palcem brawa?
0: No oczywiście, że mam.
1: Bo należą się. Należą się naszym słuchaczom. Wojtek Skępna wiedział, że chodzi o kosiarkę, może koszenia, może jedno i drugie. No tak, słowo kosiarka to jest słowo, które jest słowem wyzwaniem dzisiejszym, ale również, jak podał jeden z naszych słuchaczy, jest to słowo, które zdecydowanie kojarzy nam się z czym? Z weekendem,
2: i
1: oczywiście.
2: Z latem,
0: brawa
2: i z wiosną.
0: Dla tych, którzy wyłapali kosiarę. I rzeczywiście Monika opowiadała o służbach drogowych, które koszą trawę, która urosła.
2: Tak. A co, że nie?
0: Tak.
2: Trawa rośnie.
1: No mocno urosła ta trawa. Tak.
2: Tak.
1: A tymczasem kolejne słowo.
0: Kolejne słowo przed nami będzie użyte.
1: Wy nie mów tylko jakie,
0: no nie powiem, chociaż czasami bym chciał, ale nie powiem tym razem jeszcze.
1: Wiem,
2: ale nie powiem.
0: Więc słuchamy uważnie serwisu drogowego i czekamy na wiadomości od was.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to na początek dobra wiadomość ze

0: Tutaj mieliśmy awarię koła w samochodzie ciężarowym, no i kierowcę, który próbował uporać się z tym zdarzeniem. Wszystko skończyło się dobrze. Mamy informację o tym, że S6 między węzłami Malechowo-Karwice w pobliżu miejscowości Malechowo w zachodniopomorskim została zupełnie odblokowana. Tutaj kłopoty z przejazdem były w stronę Szczecina, zajęty jeden pas. Krzywda kierowcy się nie stała na szczęście, a więc wszystko skończyło się dobrze. Utrudnień nie ma też dla kierowców A4. Tutaj cały czas duże kłopoty z przejazdem, bo korek jest między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia należy spodziewać się takiego spowolnienia w okolicach węzła Kostomłoty, bo między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie na 128 km mamy informację od służb o zderzeniu czterech pojazdów. No i zablokowanym jednym pasie w stronę Wrocławia, więc jeśli zastanawiacie się, co jest przyczyną tego korka, w którym utknęliście właśnie na A4 w stronę Wrocławia na 128 km, a nawet przed nim, i to dużo przed nim, no to właśnie ta sytuacja z czterema samochodami osobowymi. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na 75. Trasa Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Okocim, 19 km. Ciężarówka wypadła z rowu. Tutaj na szczęście nie ma zupełnej blokady. Na miejscu są służby. Pomagają omijać kierowcom tą sytuację, tę ciężarówkę. Bardzo duży ruch mamy na obwodnicy Krakowa. Wciąż utrzymują się spowolnienia korki, zwłaszcza na jezdni w stronę Katowic, ale spory ruch też jest w stronę Rzeszowa. Ten w stronę Rzeszowa to przed bramkami w Balicach, a w kierunku Katowic to właściwie bramki w Balicach i węzeł Kraków Południe, ten odcinek A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my oczywiście polecamy się w każdej drogowej sprawie, nie tylko w aplikacji, ale także pod numerem telefonu 22 513 11 11 i padło to słowo.
3: Padło to słowo i w zasadzie to już jest ostatni moment, żeby wziąć udział w naszej zabawie, bo zdaje się, że w serwisie za 10.13 to już nie będziemy mieli czasu, żeby odgadnąć.
2: To już będzie finito naszej
3: więc
2: zabawy.
3: Czekamy na wiadomości od was. Nasza aplikacja oczywiście przyjmie każdą liczbę, a tymczasem na zegarze mamy 26 minut. Do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: I mamy 20 minut do godziny 13. Jesteśmy razem w trasie, to jest Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj sporo rozmawialiśmy o rowerach, o tym, jak się jeździ nam po naszym kraju. No i o tych, o tym, jak się zwraca uwagę też innym uczestnikom drogi. Właśnie, ale są też przyjemne rzeczy, rzeczy związane z akcjami charytatywnymi rozmaitymi. Łatwogang rozpoczyna dziś nową akcję. O godzinie 16 wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie na żywo relacjonował w internecie. Miejmy nadzieję, że będzie sporo zabawy wokół tego. Piotr Łatwogang chce zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Sama zbiórka pieniędzy rozpocznie się już...
1: W zasadzie to ona się chyba rozpoczęła wczoraj, a dzisiaj...
0: Niebawem.
1: Tak, a dzisiaj rozpoczyna tę nową akcję charytatywną. No i bardzo dobrze i oczywiście trzymamy kciuki. Bardzo wpisuje nam się to też w nasz dzisiejszy temat. My dzisiaj dużo o rowerzystach, o ścieżkach rowerowych, o savoir vivre. Trochę mówiliśmy o eskalacji emocji, ale jak się okazuje, rower może być też narzędziem dobra. Dobra, które się niesie.

0: dobra, które no, będzie jechało z Zakopanego do Gdańska. Zgadza się. W rozmowie z Piotrem Olechniewiczem z Polskiego Radia Rzeszów Max podziękował influencerowi za jego pomysł.
1: No właśnie, a tato chłopca ma nadzieję, że dzięki akcji uda się zdobyć lek dla dziecka.
2: Zbiórka się zaczęła w tamtym roku. Oczywiście nazbieraliśmy na koncie Maksymiliana, na subkoncie jest już przeszło 3 miliony złotych, natomiast do 15 to jest potężna droga i tutaj mamy nadzieję, że to, no, że to się naprawdę szybko zakończy i Max będzie mógł dostać lek i normalnie żyć.
0: Tato dodał, że cała rodzina chce być dzisiaj w Zakopanem przy starcie Łatwoganga. Max chce mu podziękować i oczywiście wesprzeć przy tym no, kolejnym gigantycznym wyzwaniu, jakim jest przejechanie Polski na rowerze. No ale oczywiście, czym byłby przejazd Polski na rowerze bez wsparcia, które Łatwogang niesie jakoś za sobą i to wsparcie wśród influencerów, wśród wielu firm i ludzi dobrej woli, którzy no, mają serce po właściwej stronie.
1: Miejmy nadzieję, że w czasie tego przejazdu Łatwogang spotka się tylko i wyłącznie z życzliwością także ze strony innych uczestników ruchu.

0: No i mamy 10 minut do godziny 13. Monika Gniewaszewska za moment o informacjach drogowych, ale zanim to wszystko, no to należą nam się jeszcze brawa dla tych wszystkich, którzy odgadli. Ale brawa będą dla kogoś innego, bo będą dla tej osoby, która zgłosiła trudne słowo, a w zasadzie słowo, którego nikt nie odgadł, to było słowo inspirowane nazwą miejscowości Krzywda.
1: Wojtku, miałeś słuszność, że nasi słuchacze mogą mieć problem. Może być to naprawdę ciężka droga, żeby odgadnąć właśnie, o jakie słowo nam dzisiaj przed momentem chodziło, jakie słowo mieliśmy na myśli. I to słowo to było krzywda, tak jak powiedział Piotrek. Dla Wojtka.
0: Brawa. A tymczasem Monika Gniewaszewska na miejscu. Gniewaszewska, sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ano na miejscu i sprawdzamy. Właściwie to bez zmian. Cały czas te miejsca, które korkowały się przed 20 minutami, cały czas się zatrzymują, korkują, zwalniamy na nich i tak jest m.in. na obwodnicy Krakowa. Tutaj spowolnienia są na obu jezdniach, zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. Ta sytuacja w stronę Rzeszowa to jest między węzłami Krakowska Wina, Kraków Południe. No, być może jedziemy sobie na weekend do Zakopanego, a dlaczego nie? Tak możemy interpretować sobie ten korek. Możemy jak chcemy tak naprawdę, ale powiedzmy, że jedziemy miło spędzić czas. Tym bardziej, że kolejka aut do punktu poboru opłat w Brzęczkowicach też jest. To jest ten punkt, który wypuszcza nas z obwodnicy Katowic i wprowadza na trasę w stronę Krakowa. I tutaj A4 rzeczywiście troszkę nam przystaje. Ta kolejka nie jest długa, ale jest taka dłuższa niż standardowe przejechanie przez bramki punkt poboru opłat. Mamy też cały czas spowolnienia przed Strzelcami Opolskimi. To już jest opolski odcinek A4. Katowice-Opole. Tutaj kierowcy zwalniają nie bardzo, ale jednak ostrzegamy was przed tym spowolnieniem przy jeździe na Strzelce Opolskie na 88. Prawdopodobnie tu prace drogowe są, które sprawiają, że jest takie niewielkie spowolnienie. No i cały czas utrzymuje się korek między Legnicą a Wrocławiem. Tu w okolicach węzła Kostomłoty mieliśmy zdarzenie drogowe, w ogóle blokadę w pewnym momencie w stronę Wrocławia A4. Teraz jest przejazd, ale on jest zwężony i dlatego jest ten korek. S8 w Warszawie, spowolnienia w stronę Białegostoku na wysokości Bemowa mniej więcej się zaczynają ciągnąć po Żoliborz i też te spowolnienia na A1 utrzymują się tu przy dojeździe do Torunia. To korek troszkę się zwiększył. Spowolnienie korek w sumie na wysokości Torunia A1 w stronę Nadmorza ma około ponad 6 km. On się ciągnie od wjazdu mniej więcej A1 do Torunia po bramki w Nowej Wsi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: O tu, wiesz co tutaj jest? Kuku.
1: Kuku, a.
0: Na Muniu.
1: Zrobiliście kuku dzisiaj na antenie komuś?
0: Nie. Skąd taki pomysł?
2: Nigdy w życiu takich rzeczy.
0: Chyba,
1: że
0: jesteś pomysłodawcą i po godzinie 13 będziesz robił kuku.
1: A kuku. Będzie jak kuku, oczywiście, jak zwykle.
0: Robert Kilen już teraz mówi wam wszystkim a kuku.
1: Dzień dobry.
0: Dziękujemy.
2: A my też mówimy a kuku, że
0: a my
2: wrócimy.
0: Pa, pa.
2: Tak. No tak, bo to czasami człowiek się pojawia, a potem znika. Więc my dzisiaj znikamy, ale pojawimy się ponownie za czas jakiś. Dziękujemy za dziś.
0: Zakukasz?
1: Nie, próbuję sobie wyobrazić, jak znikacie.
2: No to nie musisz, bo zaraz to się wydarzy. Tak. Aleksandra Jasińska
0: i Piotrek Firan.

0: No to prawie 13, więc zaczynamy wysokie obroty. Dziś piątkowe, piątek, piąteczek, piątunio, więc będzie się działo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 14 stopni na termometrach w Ustce i w dalszym ciągu nad morzem jest najchłodniej. Wczoraj tak było i dziś też, ale coraz cieplej, bo wczoraj 13, 12, dziś 14 już pokazują termometry nad polskim morzem. Najcieplej w Kozienicach na południu Mazowsza 21,3. Będzie cieplej czy znacznie cieplej? Synoptycy twierdzą, że na krańcach południowych, a miejscami także w centrum i na zachodzie możemy zobaczyć 23 stopnie dzisiaj, na razie 21,3 stopnia, więc jeszcze no niecałe 2 stopnie Celsjusza dzielą nas od maksimum. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane nas czeka, okresami jedynie wzrastające do dużego, a jak będzie wzrastać do dużego, to na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Nic innego, jeżeli chodzi o niekorzystne zjawiska pogodowe, nie widzę, żeby nam przeszkadzało dziś w jeździe. Wiatr jest słaby, okresami może być umiarkowany, a wieje z północnego zachodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy minutę po godzinie 13 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem w stronę weekendu. Robert Kilena.

0: 8, prawie 9 minut po godzinie 13. Co tam się dzieje? Halo, halo. U was.
1: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
1: Uprzejmie donoszę, że na polu na razie 20,5 stopnia, ale coś się chmurzy. Mhm. Będę to obserwował. Pozdrawiam szerokości, Krzysztof.
0: Pozdrawiam szerokości. Życzę Krzysztofie oczywiście na polu w Małopolsce, w Krakowie. Dokładnie 20 stopni według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli dziś prawie te termometry samochodowe, wasze samochodowe termometry z tymi, które mierzą temperaturę dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, się zgadzają. Oby się za bardzo nie zachmurzyło, bo weekend ma być ładny.
2: I żeby burzy z tego nie było.
0: Burzy. Za chwileczkę mam nadzieję, że będzie burza w aplikacji
2: mózgów
0: PRK Polskiego, dokładnie, Polskiego Radia Kierowców, bo nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale są takie gry, w które albo graliśmy, jak byliśmy młodzi, albo...
2: Było, minęło.
0: Dokładnie. Albo widzieliśmy, że ktoś gra, prawda? Mm-hmm. Albo nawet jak nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy, znaczy nie graliśmy, to słyszeliśmy, że się w te gry gra. Mm-hmm. I teraz taka gra na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a gra polega na tym, żeby rozpoznać, jaka to gra. Posłuchajcie. O, i zaczyna się gra.
2: Coś tak, się szorowało.
0: Coś się szorowało. Czy to gra w pranie w takim razie i szorowanie prania?
2: Czy w tarkę?
0: No właśnie. Nie.
2: Nie.
0: Od razu odpowiem, że nie. Monika fałszywie wam podpowiada po to, żeby was zmylić. Nie dajcie się zmylić. Co to za gra? Jeżeli wiecie, to ślijcie odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my już wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co?
2: Tak jest. Mhm.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to na początek dobra wiadomość za 4. Legnica Wrocław odblokowana, trasa została zupełnie, okolice węzła Kostomłoty czyste, przejezdne. Ale w teorii tylko i na papierze, bo tak naprawdę korek utrzymuje się cały czas tutaj na tym odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem i to w okolicach Kostomłotów, pomimo tego, że utrudnień już i zwężenia tutaj nie ma. Ostrzegamy więc was przed tym spowolnieniem. Po prostu ten korek się utworzył i on był dosyć długi i też z powodu kompletnej blokady w stronę Wrocławia w pewnym momencie i teraz natężenie ruchu jest duże i pewnie szansy na to, że on się rozładuje, na razie brak. Też jak miniemy sobie Kostomłoty jadąc w stronę Wrocławia, bardzo duży ruch i ten ruch też zwalnia nam za kątami wrocławskimi. To wszystko w stronę Wrocławia, więc bardzo mocno obciążano, a tłoczno jest na odcinku Legnica-Wrocław na A4. Właściwie można zaryzykować na całej trasie w stronę Wrocławia od strony Legnicy. Podobna sytuacja na obwodnicy Krakowa, choć tutaj nieco mniejszy ruch, ale tylko nieco mniejszy ruch. I tak jest zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Należy się liczyć, że będziemy jechać z dużą liczbą samochodów w towarzystwie. Czysta natomiast Zakopianka, jedynie zjazd tutaj z węzła Kraków Południe na krajową drogę numer 7. Taki korek jest niewielki między węzłem Kraków Południe a Libertowem. Natężenie ruchu więc jest spore, zwłaszcza na południu kraju. No a jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, to tych coraz mniej. To jest dobra informacja. Została tylko wiadomość z 75, trasa Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Okocim. 19 kilometr. Tutaj cały czas służby pracują po tym, jak ciężarowy wjechał do rowu.

0: I w związku z tym są kłopoty z przejazdem. Na szczęście przejazd jest, ale utrudniony. Na miejscu są służby i jest, jak czytamy w komunikacie, ręczne kierowanie ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jak to jest z tą grą? Są takie gry, takie przełomowe gry, w które albo graliśmy, albo wiedzieliśmy, że inni grają, albo widzieliśmy, że ktoś gra. Jak się nazywa ta gra? Zaczęliśmy grę, no to kontynuujmy ją w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Co to za gra? Tak brzmi pytanie. Trzymam kciuki oczywiście. 13 po 13. O! No to musi być szczęśliwa godzina dla tych wszystkich, którzy wiedzą oczywiście. Co to za gra? Jedziemy. Harry Styles już teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jak nam idzie, jeżeli chodzi o odgadnięcie tej innej gry? Myślę, że wszyscy ją znamy, a no nie, pomyliłem się, nie wszyscy ją znamy. Arti pisze, że nie wiem, co to za gra, a jak byłem młody, to grałem w Chińczyka. W Augustowie obecnie piękna pogoda, 24 stopnie. Pozdrawiam Arti, korzystaj ze słońca. Mam nadzieję, że to słońce będzie wszędzie, nie tylko w Augustowie, przez cały weekend. Niestety, tu mamy przy okazji informację drogową, na wylocie, na Suwałki z Augustowa, jak się domyślam, przy kanale augustowskim rozkraczył się tir i już wszystko stoi. Niestety stoi. A jak się nazywa ta gra? Halo, halo?
1: Może to był River Raid. Pozdrawiam, Wojtek z Jeepa.
0: Pozdrawiam, Wojtku z Jeepa. To nie był River Raid. To nie jest też Zoltar, jak Art Gala tutaj sugeruje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Więc co to za gra? Myślę, że ta gra jest popularniejsza niż te wymienione przed momentem. Posłuchajmy raz jeszcze. No i gramy. Jeżeli wiecie, co to za gra, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Jak to nam idzie? Lobowilk pisze tak. Ta gra to raczej Bandit. Byłbym zdziwiony, gdyby to był Moon Patrol, ale obstawiam na 99% pierwszą pozycję, czyli Bandit. Lobowilku, trzeba zawyć z żalu, bo to nie ani Bandit, ani Moon Patrol. Co
1: to jesteś
0: takiego?
1: Bezwzględny.
0: Dlaczego?
1: Ja no bo prostu... tak wprost po prostu. A to współczucie.
0: Ja współczuję Lobowilkowi, naprawdę współczuję.
1: Cieszę się.
0: No, natomiast no, to nie jest dobra odpowiedź. Cóż mam powiedzieć?
1: No
0: zapłakałem nawet trochę.
1: O.
0: Ze współczucia.
1: To się liczy.
0: Co to za gra? Halo, halo.
2: Mario, a jak nie, to Boulder Dash.
0: Boulder Dash albo Mario. Na Mario Bros. Stawia też Pablo z Octavii. Otóż nie, to nie jest Mario Bros. Nie ukrywam, że to popularna gra, ten Mario oczywiście.
1: Ja grałam, a ty?
0: Ja też grałem. Którego wolałaś? Tego chudego czy tego korpulentnego?
1: Zielonego tego.
0: Tego zielonego. Nie czerwonego?
1: Nie.
0: Nie czerwonego. No dobrze. W takim razie, ale nie...
1: Luigi on był.
0: Słuchaj, nie mylmy ludziom, to nie Mario Bros. Naprawdę, to nie Mario Brothers, więc co to takiego? Posłuchajcie raz jeszcze. Tak się zaczyna. A potem już, no właśnie.
1: To
0: właśnie, jakby to był Mario, no to prawda.
1: To by było dalej.
0: Nie, to by, nie wiem, czym musiał uderzać w te rury, prawda, żeby tak coś takiego robić. Więc to nie Mario, to nie Bandit, to nie Moon Patrol. A propos Pabla z Octavii, który pozdrawia z trasy S17 i pyta, jak ominąć korki w Warszawie, jedziemy z Lublina do Olsztyna. Myślę, że jak wjedziecie S17 z Lublina do Warszawy, no to S2 pewnie, tam nie ma o tej porze chyba za dużego ruchu.
1: Jest, ale w drugą stronę.
0: Ale w drugą stronę, więc w tę stronę nie ma, a potem no to oczywiście w stronę Olsztyna S7 już sobie jakoś dacie radę. Chyba, że wolicie pojechać na przez zakręt Stara Miłosna i tam po stronie Praski pojechać i minąć którymś mostem, najmniej zapchanym oczywiście, i wyjechać na Wisłostradę i dalej. Wisłostrada przechodzi w S7.
1: Ale to już Warszawa, to już Warszawa mijało.
0: Tak, to już lepiej tą S2,
1: ekspresówkami.
0: Pawlo. Pozdrawiamy, jedziemy i wyjeżdżamy i sprawdzamy, co się dzieje, prawda?
1: Tak jest.
0: Na innych trasach, nie tylko na S17.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No ale skoro Warszawa została wywołana do tablicy, to zostańmy tutaj, bo południowa obwodnica Warszawy to może być zaskoczeniem, jest dopiero 13.30, a już na S2 południowej obwodnicy Warszawy mamy spowolnienie między węzłami Opatrz Warszawa Południe na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. Prace drogowe prawdopodobnie w okolicach węzła Warszawa Południe.

0: które są teraz prowadzone, sprawiają, że kierowcy zwalniają nieco za węzłem Warszawa-Opacz. Natomiast w przeciwną stronę, w tą, którą udają się nasi słuchacze, między innymi przejazd jest czysty, czyli z S17 na S2, a później S7 powinno być wszystko w porządku i bez specjalnych spowolnień, choć spowolnienia mamy na obwodnicy Warszawy, oczywiście na S8. Ona tutaj bardzo mocno zwalnia, zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. Zwalnia nam też Krajowa Siódemka, to jest między Dziekanowem Leśnym a Warszawą tak naprawdę. Korków, spowolnień i świateł, bo to one prawdopodobnie są przyczyną takiej właśnie sytuacji, należy spodziewać się na obu jezdniach, w obu kierunkach. Tak wygląda Mazowsze. Spowolnienia niewielkie mamy też. Coś tutaj się zadziało. Prawdopodobnie przed Nadarzynem S8 zwalnia nieco, ale bardzo nieco. To jest jadąc z Warszawy w stronę Wrocławia, ale już za Warszawą przed Nadarzynem. To jest Mazowsze. Północ kraju, dawno tutaj nie byliśmy. Tutaj czysto cały czas, trzyma się bardzo dobrze obwodnica Trójmiasta S6 i S7. Przejazd odbywa się płynnie na obu jezdniach, na obu właściwie trasach. Natomiast cały czas ten korek utrzymuje się nieco większy. Jest w tej chwili przy dojeździe do Torunia A1. Tu kierowcy zwalniają już na wysokości Torunia. W korku przejeżdżają przez most na Wiśle i w tym korku podążają w stronę Bramek w Nowej Wsi. To jest w sumie w stronę nadmorza około 7 km takiego zatoru i spowolnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ghostbuster, tak pisze Gudzo, to też nie jest ta gra z duchami, nie ma nic wspólnego. Kolejna odpowiedź od was. Tutaj chodzi o węża w tej grze. Nie pamiętam dokładnie nazwy, pisze Miluś, sterujemy wężem w labiryncie, który zjada różnego rodzaju owoce. Jeśli chodzi o zjadanie, to prawie się zgadza, ale to nie wąż, Milusiu. Co to takiego? Czekam na odpowiedzi.

0: No to jak to z tą grą sypnęło prawidłowymi odpowiedziami? No wreszcie. Czy może chodzi o grę Pac-Man? Pyta Karolina. Karolino, czy chodzi o Pac-Mana? Darek ze Złotej też pisze, według mnie ta gra to Pac-Man. No dobrze, Pac-Man czy nie Pac-Man?
1: Witam, witam, to jest oczywiście Pac-Man. Pozdrawia Ela z Dawidem z Gdańska.
0: Proszę bardzo, Ela z Dawidem z Gdańska są pewni, że to Pac-Man, podobnie jak Mateusz. Ta gra to Pac-Man, napisał Mateusz. Andrzej z Trzewa też się włącza do gry. Kula Pac-Man. To nie kula, Andrzeju, ale Pac-Man rzeczywiście. Oliwia wiedziała, brawo Oliwio. Robert z Wielkopolski, Przemek z Kupry, Marek z Mazdy, Tomasz z Radomia i Marzena też wiedziała, że to Pac-Man. Kto jeszcze?
2: Hej, hej, to hej, hej. Nagranie jest oczywiście z gry Pac-Man. Pozdrawiam, Ola.
0: Ola też wiedziała. Brawo, Olu. Krzysztof z Tarnobrzega wiedział, Grzechu, Artur z CHR-ki plus Ania z Tarnowa, Paweł z Superba, Pac-Man, Pac-Man, od kształtu pizzy powstał. Dokładnie tak, czyli nie kula, tylko pizza bardziej.
3: Ja myślę, że to Pac-Man. Pozdrawiam, Aga Krawcowa.
0: Aga Krawcowa, ja też myślę, że to Pac-Man. Dobrze myślisz.
4: W naszej ocenie ta gra to Pac-Man. Grzesiek i Renia z Kozanki.
0: Pozdrawiamy.

0: Grzesiu i Reniu, oczywiście bardzo dobrze oceniliście. Wicio z Niebieskiego i Weko też to zrobił, Przemek z Kupry, Sebo z Jumpera, Adrian z Rangera, Adi z Fabi, bardzo dobra odpowiedź Adi. Odgłosy gry to oczywiście Pac-Man, Krzysztof z Bydgoszczy też to wiedział, Sławek z Forestera wiedział, Krzysztof wiedział, kto jeszcze?
1: Ta gra to Pac-Man. Pozdrawiam, Przemek z Ustki.
0: Pozdrawiam, Przemku z Ustki. Andy napisał bardzo fajnie. Dziś jest dzień Pac-Mana. Oczywiście i dlatego ten Pac-Man pojawia się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Więc jak macie gdzieś zainstalowanego, albo jak nie macie, to zainstalujcie sobie na chwilkę chociaż, żeby trochę poruszać się tą pizzą. Jego twórcą był Toru Iwatani, a inspiracją do stworzenia kultowej gry była pizza z jednym brakującym kawałkiem w kartonie. Brawo, Andy, oczywiście. Przemek 2517 też wiedział, że to Pac-Man. Lucyna wiedziała, że to Pac-Man. I kto jeszcze?
2: Witam, dzień dobry. Odnośnie zagadki, odnośnie gry, to jest Pac-Man. Dziękuję, pozdrawiam, Krzysztof.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie. To Pac-Man, podpowiada mi 12-letni syn Karolina, Marcin, Antek, Franek z Czerwonego Tiguana pozdrawiają, jadą sobie na termy. No fajnie macie, czyli macie taki weekend już właściwie w ten piątek, piąteczek, piątują. Pozdrawiamy was, oczywiście dobrze rozpoznaliście Pac-Mana. Dzwonek też dobrze rozpoznał, Konrad z Wieśka, Zygzak, Kubini, Bartek z Inowrocławia, Adrian z Budy Stanowskiej, Robert z I20, przepraszam, z I30, Robercie. Ojejku, pomniejszyłem twój samochód. Pozdrawiam cię serdecznie. To było 1, 2, 3. Małcin, kto był pierwszy? Teraz czas rozstrzygnąć.
3: Oczywiście, że gra to Pac-Man. Pac-Man gra za mojej młodzieńczości. Pozdrawiam, Dawid Skamika.
0: Dawid Skamika był najszybszy, jeśli chodzi o młodzieńczość. Wykazał się prawdziwym refleksem. Dawidzie Skamika, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Nagraj pozdrowienia albo napisz. Sławas natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali w aplikacji. Sławas i Dawid Skamika, panowie, pozdrawiajcie. Dla wszystkich innych wielkie brawa, fanfary. Dla was rozpoznaliście Pac-Mana. A jakże. I jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: Jak gra Offspring, to niestraszny Berliner Ring. Tak mi przyszło do głowy. Wiesz, no, obwodnica Berlina.
1: Wiem, domyślam się.
0: Offspring pomaga w jeździe,
1: no
0: zdecydowanie.
1: Jest korek w Berlinie na ringu.
0: Na pewno.
1: Jeżeli... Ale tylko w niektórych miejscach.
0: Tylko w niektórych miejscach. Za chwileczkę dowiemy się, w których miejscach jest korek w Polsce. Ja tylko jeszcze powiem, że spływają odpowiedzi a propos tego Pac-Mana. To bardzo popularna gra. Pozdrawiam urlopowo ze Szczyrku Kinga, Jacek, Maja i Gabriel ze Skody. Proszę bardzo, też fajnie. Wiedzieli oczywiście. Darek z Kastoma wiedział. Weronika, Simon z Oktawii też wiedział, że chodzi o Pac-Mana. Przepraszam, nie wymienię was wszystkich, ale...
1: Bo wszyscy wiedzieli.
0: Dokładnie, ale dziękuję, że wiedzieliście. Teraz natomiast informacja drogowa. Uważajcie na siebie, piszą Karol i syn Jan z trasy Warszawa-Bielsko-Biała, a gdzie uważać? Na S8. Za Warszawą, w stronę Nadarzyna, czyli już
1: była o tym mowa.
0: Dokładnie, jak wyjeżdżamy z Warszawy, spowolnienie spowodowane zepsutym autem stojącym na lewym pasie, co jest szczególnie niebezpieczne dla jadących w stronę Wrocławia. Uważajcie na siebie, dlatego Karol i syn Janek z trasy. Pozdrawiam was, chłopaki, jedźcie ostrożnie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Mm-hmm, tak,
1: tak,
0: już sobie mruczy trochę Monika Gniewaszewska.
1: Troszkę mruczy.
0: Która za chwileczkę nie będzie mruczała, ale powie wyraźnym, pięknym, damskim głosem o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: No tak, bo jak się mruczy, to tak pod nosem. Co ty tam tak mruczysz, prawda?
0: No właśnie, no właśnie. Nie
1: my
0: mrucz
1: w radiu
0: już.
1: Nie mruczymy.
0: Mów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No na was zawsze można liczyć, drodzy słuchacze. Rzeczywiście przed Nadarzynem bardzo małe spowolnienie, ale uważajcie, rzeczywiście zajęty jest jeden pas. Tutaj ta S8 jest dosyć szeroka, już nie trzypasmowa, ale jednak mimo wszystko. Dużego korka nie ma, ale wiadomo, co jest przyczyną tego niewielkiego spowolnienia. Awaria auta, jak słyszeliśmy od podróżujących S8 w stronę Wrocławia, wyjazd z Warszawy. No ale S8 to tutaj już daje się we znaki tym, którzy z niej korzystają w Warszawie. Obwodnica zakorkowana w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Też ta S2 za węzłem Opacz, południowa obwodnica Warszawy, zwalnia nam w stronę Terespola. To spowolnienie korek jest między węzłami Opacz, Warszawa, południe. Prace drogowe prawdopodobnie są przyczyną tego właśnie spowolnienia takiej sytuacji na S2 w Warszawie. Zgłoszenia od służb. Tych na szczęście nie przybywa. Jedno aktualne z 75. Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejsca Okocim. Tutaj mamy służby cały czas na miejscu, pomagają omijać ciężarowy, który wjechał wcześniej do rowu. Trwa akcja służb, żeby go wyciągnąć na 19 kilometrze, to jest właśnie miejscowość Okocim. Mamy taką sytuację. No i dzisiaj jest dosyć mocno obciążona A4, właściwie na całej swojej długości, można tak zaryzykować takie stwierdzenie, a zwłaszcza dolnośląski jej odcinek między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj punktowo się zatrzymujemy, przed Kostomłotami cały czas utrzymuje się korek, mimo tego, że już utrudnień nie ma. Tu mieliśmy zdarzenie drogowe, które spowodowało, że kierowcy utknęli w korku. Tego zdarzenia, śladu po nim nie ma, a korek pozostał. I korek jest za Wądroże Wielkie, a przed Kostomłotami mijamy

0: Kostomłoty i jest nieco lepiej, ale później znów kąty wrocławskie i zwalniamy w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
2: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: Jeszcze 4 minuty, będzie godzina 14, no czas na pierwszy koncert życzeń, prawda? O, proszę bardzo, jak to ładnie brzmi. A jak brzmią pozdrowienia?
1: Hej, hej, no w końcu udało mi się wygrać. Pozdrowionka dla wszystkich mobilków jadących dużymi, jak i małymi autkami. Na wczasy, na urlop, pracy, bez różnicy. Pozdrowienia dla wszystkich mobilnych. Na razie, Dawid z Kamika.
0: No to od Dawida z Kamika, dla wszystkich mobilnych, niech będzie Cleo.

0: Ruszamy z informacjami pogodowymi. Oczywiście zaczynamy od najchłodniejszego miejsca w Polsce. Ustka. Ustka mogą być najchłodniejszym miejscem w Polsce, jak się okazuje. 13,8, niecałe 14. Godzinę temu tam było 14, więc temperatura troszkę spadła nad polskim morzem, na środkowym wybrzeżu. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce, po stronie, jakby powiedział Pawlak, przeciwpołożnej, czyli na Podkarpaciu. 22 stopnie w Rzeszowie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale wszędzie tak naprawdę cieplutko. Poza oczywiście północą kraju, gdzie na wybrzeżu chłodnawo, na Warmii i Mazurach też można powiedzieć no chłodno w porównaniu z innymi rejonami, bo na przykład w Olsztynie zaledwie 18, w Mikołajkach 18,1, na Suwalszczyźnie też chłodnawo 18,5, w Suwałkach, a w innych miejscach już ponad 20. 20 w Poznaniu, 20,5 w Łodzi, 21 w Toruniu, 21,5 w Warszawie, w Krakowie ponad 20, również na polu. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. I uwaga, na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, więc na Suwalszczyźnie możemy się tego spodziewać. Innych niekorzystnych zjawisk pogodowych nie widzę. Wśród ostrzeżeń synoptyków do 23 wzrośnie temperatura, jeszcze wiatr jest słaby, okresami może być umiarkowany. Północno-zachodni i północny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I jedziemy sobie w piątek, piąteczek, piątunio w stronę weekendu. Mam nadzieję, że będzie udany, cieplutki, słoneczny i tak dalej, i tak dalej. Even Flow z pierwszej płyty grupy Pearl Jam. Teraz kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Dzisiaj nie tylko Dzień Pacmana, przypominacie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale również Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Ta różnorodność, no patrzę Monikę i aż mi się tutaj gotuje.
1: Że ja jestem różnorodna
0: jesteś, tak. Znaczy, że jesteśmy różnorodni biologicznie, ty i ja, prawda? To jest najcenniejszy podobno skarb naszej planety.
1: No tak, oczywiście, ale nuda by była, jakby byli wszyscy tacy sami.
0: Cudowna sieć życia, prawda? To współdziałanie. Nie wiem, czy wiecie.
1: Dopasowanie i
0: dokładnie, tak. To, zapamiętajcie słowo współdziałanie, bo tutaj niektórzy słuchacze, Andy na przykład, sugeruje, żeby w związku z tym nietypowym świętem różnorodności, tym dopasowaniu, tym pomaganiu sobie nawzajem tej sieci, może zadać taką zagadkę, co to jest V2G. Tak po polsku to brzmi. V2G, napiszcie sobie V albo wyobraźcie sobie V2G. Co to takiego, jeżeli chodzi o świat.
1: Różnorodność.
0: Tak, jeżeli chodzi o świat
1: biologiczny.
0: Moto, chciałem powiedzieć. Świat mobilności. Co to takiego? Jeżeli wiecie, co jest V2G, to Andy na pewno będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią. A przy okazji, jak udzielicie tej odpowiedzi, to powiem coś więcej o tym, gdzie będzie można sprawdzić to V2G, po polsku mówiąc.
1: Ale zagadki.
0: No, nasi słuchacze współpracują i pomagają. To jest ta różnorodność, wiesz, bo nie tylko prowadzący będą coś mówić, ale słuchacze też mają swoje pomysły i trzeba uwzględnić je w programie.
1: No i to jest też tak, że jak jedno słowo padnie od jednego słuchacza, to drugie od drugiego i to jest ta współpraca.
0: No na przykład ode mnie padnie jedno słowo takie, informacje.
1: A ja powiem drogowe.
0: No i już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzadko tutaj bywamy, bardzo rzadko, ale teraz pojedziemy, żeby powiedzieć wam, no niestety, ale o utrudnieniach. Zachodniopomorskie, Szczecin, węzeł Kijewo. Koreczek się utworzył, koreczek na początku. Miejmy nadzieję, że z koreczka nie stanie się koras albo korek. Na węźle Kijewo prace drogowe i w związku z tym, no rzeczywiście jest spowolnienie około 2-kilometrowe. Nie przejmujcie się, jeśli wjedziecie w takie spowolnienie przed węzłem Kijewo, to czeka was niespełna 2 kilometry bardzo powolnej jazdy, a szóstką na jezdni prowadzącej w stronę Goleniowa. Dziesiątka w kilku miejscach zwalnia nam tutaj w Zachodniopomorskiem przy dojeździe i przy wyjeździe ze Stargardu w stronę Kalisza Pomorskiego, nie w kierunku Szczecina, tylko w przeciwnym kierunku i też zwalnia nam za węzłem Kijewo, dziesiątka w stronę Stargardu. Tak wygląda sytuacja w Zachodniopomorskiem, natomiast jak sobie pojedziemy na północ kraju, na obwodnicę Trójmiasta, to ona niestety zaczyna już troszkę nam się korkować. Węzeł Gdańsk-Matarnia, to ten zwalnia w stronę węzła Gdańsk-Osowa, na jezdni prowadzącej w stronę Gdy.

0: To oznacza właśnie to. No i też spowolnienia są za i przed Rusocinem, między węzłami Gdańsk Południe a bramkami w Rusocinie. Spory ruch. Duży ruch na północy kraju wciąż i korek utrzymuje się niestety na A1, on nawet się nieco wydłużył, bo on zaczyna się już za Brzozą, za miejscowością Brzoza przy dojeździe do Torunia. No i zwalnia nam ta A1 aż po bramki w Nowej Wsi. To jest tak, że jest korek, potem nieco lepiej, a później ponownie korek przed bramkami w Nowej Wsi. Wszystko z powodu prac drogowych, no i zmienionej organizacji ruchu tutaj na A1. Ale są też dobre wiadomości. Otóż brak informacji od służb.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jeszcze raz to pytanie V2G. Co ten symbol, te trzy znaki V2G oznaczają, jeżeli chodzi o mobilność? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
5: Róże.

0: V2GM, co to takiego? Pytałem się, oczywiście wiecie, co to takiego V2G, po polsku mówiąc, a po angielsku Vehicles to Grid, czyli dwukierunkowe zasilanie między samochodem a siecią. Pozdrawiam, Bartek z Trafika, tak nam pisał. Ktoś jeszcze wiedział? Halo?
1: Przepływ dwukierunkowy energii, to byłem ja, Rafał Ski. Opole, pozdro.
0: Pozdro, pozdro, Rafałem Ski. Wybierz się z Opola w przyszły weekend do Warszawy, zachęcamy, będziemy prezentować między innymi to Vehicle to Grid. Highlander z tej strony, chyba najpełniejsza odpowiedź Highlandera, bardzo długa i wyczerpująca. Technologia umożliwiająca dwukierunkową wymianę energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi a siecią elektroenergetyczną. Oznacza to, że samochód elektryczny nie tylko może pobierać energię do ładowania baterii, ale może też również ją oddawać do sieci, gdy to jest potrzebne. Na przykład zasilić dom. Na przykład zasilić dom, jak prąd wyłączą, prawda? I możemy w dalszym ciągu słuchać Polskiego Radia Kierowców, jeżeli słuchamy w domu oczywiście, albo w samochodzie. Bartosz, V2G, Vehicle to Grid, pomocne do przesyłania

0: energii elektrycznej pomiędzy samochodem a siecią energetyczną w dwie strony. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
1: Cześć, panie Robercie.
0: Cześć.
1: V2G, Vehicle to Grip. Mm-hmm. Mobilny, można powiedzieć, magazyn energii.
0: Tak.
1: Po naszemu. Pozdrawiam, Karol Twardogóra.
0: Bardzo dobra odpowiedź, Karolu. Dokładnie. To jest taki mobilny magazyn energii. Można zasilić sobie, nie wiem, grilla na przykład elektrycznego na zielonej trawce. Jak pojedziemy samochodem elektrycznym i mamy ten system w samochodzie oczywiście, bo nie wszystkie mają. Wymiana energii między autem a siecią. To był 1, 2, 3 był najszybszy. Z prawidłową odpowiedzią to, bo jak chcesz, to pozdrawiaj. Oczywiście kogo chcesz. Możesz napisać, możesz nagrać te pozdrowienia. Będzie kolejny koncert życzeń. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlaczego słuchacz Andy, który zaproponował taką zagadkę, w tym systemie akumulator pojazdu oddaje, można powiedzieć, nadmiar prądu z powrotem do sieci domowej. Taka odwrócona rola. Nie tylko ładujemy samochód, ale również oddajemy. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że zbliża się wielkimi krokami zielony weekend Polskiego Radia Kierowców już za tydzień i jeden dzień, czyli w najbliższą, nie najbliższą, kolejną sobotę, czyli 30 maja. Za tydzień, za 8 dni, 30 maja na parkingu Polskiego Radia Kierowców znowu ustawimy mnóstwo samochodów. Więcej niż w zeszłym roku będzie można te samochody testować nie tylko na parkingu. Będzie można wyjechać nimi na ulicę Warszawy, przejechać się, sprawdzić, jak się zachowują samochody nie tylko elektryczne, żeby było bogato. To nie tylko elektryczne, nikogo nie namawiamy do elektromobilności, raczej ją prezentujemy i nie tylko elektromobilność, również taką jazdę hybrydową. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zmianą samochodu i zastanawia się, jaki samochód byłby dla niego najlepszy, no to może być hybryda, hybryda plug-in, elektryk. Te wszystkie samochody będą u nas, będą samochody chińskie, super hybrydy chińskie, które Chińczycy lansują. Też będzie można przetestować, zobaczyć ich zasięgi, zobaczyć ich zużycie energii, no i spalanie oczywiście paliwa. Wszystko będzie można przetestować. Również, mam nadzieję, Vehicle to Grid też będzie można przetestować na parkingu Polskiego Radia Kierowców. Poza tym rozmowy z ekspertami, specjalna audycja z tej okazji już w nie najbliższą, kolejną, jeszcze raz przypomnę, kolejną sobotę, czyli 30 maja od godziny 11 do 18 będzie można testować. Jeżeli będziecie chcieli przetestować kilka samochodów, bo też to jest oczywiście możliwe, to bądźcie wcześniej, lepiej wcześniej niż później. Natomiast no, my zachęcamy, całe rodziny zapraszamy, bo nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci coś wykombinujemy. 30 maja, pamiętajcie, parking Polskiego Radia. To jest Malczewskiego róg Alei Niepodległości. Gdy jesteście spoza Warszawy, na pewno traficie poprzez nawigację, a ponieważ będzie sobota, będzie można bez problemu zaparkować swój samochód i przejechać się tymi, które zgromadzimy na parkingu. To tyle. Jedziemy dalej.

0: Nic mnie tak nie zachwyca, muszę ci powiedzieć, jak współpraca z naszymi słuchaczami i ich poczucie humoru i błyskotliwość. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie do bazy. Pisze Andrzej, uwaga. Jadę jeszcze 35 km drogą ekspresową do autostrady. Przez bramki przejeżdżam bez zatrzymywania, chyba że śnieg tablicę zasłoni, to trzeba je odsłonić. Potem 70 km prawym pasem. Dojeżdżam do węzła w Stanisławowie. Tam bez zatrzymywania pokonuję bramki, przesiadam się na drogę 224. Stamtąd to już rzut beretem, chyba że zamkną szlabany na przejeździe kolejowym, to trzeba będzie odstać swoje. Ale już jest się przy bazie. Pisze
1: no pięknie.
0: Świetna parodia drogi do pracy. Brawo, brawo,
1: wiemy,
0: brawo.
1: Wiemy skąd to wzięte też.
0: Wiemy.
1: Chociaż zagadka mogłaby być idealna.
0: Wczoraj była taka zagadka, więc dzisiaj by było za prosto.
1: No tak. My lubimy skomplikowanie.
0: Aha.
1: A słuchacze są niezawodni.
0: W pół do 3:14 Monika ma dla was najnowszą porcję wiadomości drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety, jeśli myślicie, że na A2 doszło, mamy korek spowodowany natężeniem ruchu, no to nie. Niestety jest zdarzenie drogowe, o którym też informują służby. Na A2 przy wyjeździe z Warszawy, bo w stronę Łodzi, czyli odcinek Warszawa-Łódź, mamy między węzłami Pruszków-Grodzisk Mazowiecki na wysokości miejscowości Koszajec, 447 km, zdarzenie 3 samochodów osobowych. Na szczęście bez poszkodowanych, ale korek jest zarówno w stronę Warszawy, jak i w kierunku Łodzi. Tutaj prawdopodobnie w stronę Warszawy wszyscy obserwują sytuację, co wydarzyło się na wysokości Zapruszkowym, właściwie w tym miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia drogowego. No i właśnie mówimy wam, opowiadamy, nie musicie patrzeć. Natomiast ci, którzy zmierzają z Warszawy do Łodzi, no to muszą przygotować się na spore spowolnienia i korek. On zaczyna się już na węźle Opacz, co oznacza, że zator na A2 przy wyjeździe z Warszawy, a w kierunku Łodzi ma prawie 8 km. Także no duże spowolnienie, jeśli chodzi o podróż. Trzeba się z tym liczyć, że jeśli się spieszycie, no to tu was nieźle spowolni. Tak wygląda sytuacja na A2 na Mazowszu przy wyjeździe z Warszawy. W samej Warszawie obwodnica S8 cały czas się zatrzymuje i zwalnia, i to w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. No i też południowa obwodnica Warszawy, ale to prace drogowe w okolicach węzła Warszawa Południe sprawiają, że kierowcy za węzłem Opacz zwalniają i jadą powoli w stronę Terespola. To jest Mazowsze. Tu cały czas bez zmian w okolicach bramek w Nowej Wsi na A1. Zwalniamy przy dojeździe do Torunia A1 jadąc w stronę Gdyni. Natomiast na południu kraju też bez zmian, a właściwie nawet nieco gorzej, bo teraz do obwodnicy Krakowa, która jest bardzo mocno w tej chwili obciążona zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa, dołączył Śląsk i węzeł Murckowska na jezdni w stronę Krakowa. Ale to chyba dla równowagi, bo zniknął korek, kolejka aut do punktu poboru opłat w Brzęczkowicach w stronę Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy cały czas na wysokich obrotach. Przypominam, że w każdej drogowej sprawie możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację, jeżeli zauważycie jakieś trudności. Fajnie poinformować innych za naszym pośrednictwem.

Koncert życzeń po raz kolejny na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców dzisiejszego popołudnia. Fajnie się składa, bo Sława troszkę spóźniona, ale się odezwał. Przysługują mu pozdrowienia, więc Sława chciał pozdrowić całą ekipę. Pozdrowię oczywiście Sława się słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy nieświadomie mijali go, albo on nieświadomie mijał na wtorkowym koncercie Metaliki. No to prawdopodobnie Sława się nieświadomie albo świadomie mijały się między innymi Tobo 123, których poinformował nas poprzez aplikację, że właśnie jedzie z ekipą na ten koncert, a Tobo także wygrał. Tak się składa, pozdrowienia. Pozdrówka dla wszystkich kierowników i kierowniczek, szczególnie dla Artiego, Piotrka, Eduardo, Mańka z Rumi i Sato. Szybkiego powrotu do zdrowia. Życzymy Sato, żeby słuchał PRK Polskiego Radia Kierowców i jeździł bezpiecznie. Muzycznie coś w temacie. Ha! No będzie trudno, ale gitarowo będzie na pewno Heavy News, fajna piosenka, na pewno dobra do jazdy. To Richard Ashcroft teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Posłuchajcie riffu, na pewno się spodoba. Za 23 minuty będzie godzina 15, już nie zagaduję. Jedziemy w stronę weekendu.

Do 2035 roku wszystkie gitary podobno mają być elektryczne. A propos elektromobilności, a propos hybryd, nie tylko samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Takie samochody będziecie, przypominam, mogli zobaczyć, przetestować, wyjechać na ulicę Warszawy już za tydzień, jeden dzień, 30 maja na parkingu Polskiego Radia. Zgromadzimy te samochody specjalnie dla was. Naprawdę postaraliśmy się w tym roku. Będzie ich więcej niż w zeszłym roku. Będą chińskie superhybrydy, między innymi, nie tylko. Takie samochody postaramy się ściągnąć, których jeszcze nie ma na rynku, albo dopiero wchodzą na ten rynek, więc jeżeli ktoś chce się przejechać, przetestować, a nie tylko zobaczyć jak na jakichś tam wystawach motoryzacyjnych, no to zapraszamy. 30 maja od 11 do 18 będzie można te samochody testować, oglądać, rozmawiać z ekspertami i tak dalej, i tak dalej. A teraz bardzo ważna rzecz, mianowicie rozgrzewka szarych komórek. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców możecie rozgrzać sobie szare komórki. Kolejną zagadką, jak zwykle, chodzi o skojarzenie, ale o co chodzi? No właśnie, podpowiedź brzmi tak. Angielska mała dziewczynka, widząc ten napis gdzieś w Polsce, ten napis, na warsztacie samochodowym ten napis oczywiście mogłaby zobaczyć, zrobiłaby najpierw z zachwytu o, a potem pomyślałaby, że można tam dostać kucyka. O jakie ważne elementy w naszym

W czym samochodzie chodzi w tej zagadce? Wiecie? Najpierw ta dziewczynka angielska, mała dziewczynka, zrobiła bez zachwytu oho, a potem pomyślałaby, że można tam dostać kucyka. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. No i cóż, i jedziemy. Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście w tej zgadywance angielska mała dziewczynka, widząc ten napis w Polsce na warsztacie samochodowym, najpierw z zachwytu by zrobiła o, a potem pomyślałaby, że można tam dostać kucyka. O co chodzi? Piszcie, nagrywajcie wiadomości, a my sobie gramy i jedziemy cały czas w stronę weekendu w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach. To oczywiście Depeche Mode.

0: Jeszcze 11 minut, będzie godzina 15. Informacja od was, drogowa oczywiście, a za chwileczkę od nas. Halo, halo.
1: Cześć, tu Karol z Siedlec.
0: Cześć, Karol.
1: Uważajcie na autostradzie A2 na węźle Mińsk-Mazowiecki w stronę Terespola. Aha. Na poboczu stoi auto już po akcji gaśniczej straży pożarnej, ale jest zwężenie, tworzy się korek, uważajcie.
0: Dziękujemy pięknie za informację. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, jeżeli coś wypatrzycie, dajcie znać. Tak jak Karol, będziemy o tym mówić na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dołożymy swoje informacje i będzie nam się łatwiej podróżowało.
2: I wszystko razem będzie. O.
0: Dokładnie. Łatwiej podróżowało w stronę weekendu. Monika Gniewaszewska.
2: Tak jest, to ja. Przy tablicy.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: Jakbyśmy byli telewizją, to teraz Monika by stała przy tablicy takiej jak Pogodynka i tłumaczyła, o tutaj na dwójce jest korek. Fajne, co? Wymyśliłam.
2: Świetne. No. Już to widzę oczyma wyobraźni.
0: Ech, żeby tylko nas, wiesz, nie podkradli
2: właśnie,
0: pomysłu.
2: Ale nie, może ich nie słyszą, bo ja na ucho mi to powiedziałeś.
0: Nie powtarzajcie, nie, drogi słuchaczki, nie mówcie, że mieliśmy taki świetny pomysł.
2: Oczywiście.
0: Jak będziemy telewizją, to na pewno będzie Monika stała w takiej sukience letniej na obcasach. No bo tak Pogodynki stoją.
2: Ale ja będę drogowinka.
0: Dobra, drogowinka Monika Gniewaszewska.
2: Głupia nazwa.
0: Już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tą nazwę to chyba trzeba jeszcze popracować, nie?
0: Dobrze, jakaś
2: taka
0: dobrze,
2: głupia
0: popracuję,
2: jest.
0: Ale drogowinka fajnie.
2: Nie, idiotyczna jakoś. No dobra, ta A2 się tutaj pojawiła po drugiej stronie Warszawy, w stronę Terespola. Nie widać dużego spowolnienia korka, to jest dobra wiadomość, ale dla wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie Warszawy, bo dla tych, co są po tej drugiej stronie, czyli jadą w stronę Łodzi, to A2 jest bardzo mocno zakorkowana. Wyjazd z Warszawy zakorkowany jest węzeł Opacz i później ten korek ciągnie się jeszcze za Pruszków, a to za sprawą zdarzenia drogowego, do którego doszło na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi między węzłami Pruszków Grodzisk Mazowiecki na wysokości miejscowości Koszajec, 447 km. Trzy samochody osobowe się zderzyły i jest zwężenie i stąd ten zator. Z tym, że do tego zdarzenia drogowego doszło na jezdni w stronę Łodzi, a korek, uwaga, jest też na jezdni w stronę Warszawy. A więc wszyscy ci, którzy obserwują, no to właśnie to wydarzyło się. Zderzenie trzech samochodów osobowych, a więc nic specjalnie ciekawego. Dosyć duże trudności dla samych tych, którzy brali udział w nim, bo formalności trwają. No i do tego wszystkiego korek jest dla jadących z Warszawy do Łodzi. I już wiadomo, co było przyczyną zatoru na A6. Tu w okolicach Szczecina, na węźle Kijewo, donoszą służby, że między węzłami Szczecin-Kijewo, Szczecin-Dąbie w stronę Goleniowa właśnie na 23 kilometrze też była stłuczka, ale dwóch samochodów osobowych i było zwężenie w stronę Goleniowa. Teraz już go nie ma i tutaj należy spodziewać się rozładowania tego korka, który był na wysokości Szczecina w okolicach węzła Kijewo. I tak też się dzieje, ale cały czas jednak mimo wszystko przed węzłem Kijewo w stronę Goleniowa spowolnienia należy się spodziewać. Nie mamy zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość, natomiast oprócz tych wymienionych oczywiście, natomiast cały czas zwalniamy między Legnicą a Wrocławiem. Tu korek jest za Wądroże Wielkie i on się ciągnie po Kostomłoty. Niestety, później mijamy Kostomłoty, jest nieco lepiej, ale też zwalniamy. Jest bardzo duży ruch i on sobie zwalnia też na wysokości Kątów Wrocławskich. Tak wygląda jezdnia w stronę Wrocławia od strony Legnicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to jak brzmi odpowiedź na tą zagadkę z tą małą angielską dziewczynką? Przypomnę raz jeszcze, angielska mała dziewczynka, widząc ten napis gdzieś w Polsce na warsztacie samochodowym, zrobiłaby z zachwytu o i pomyślałaby, że...

0: Można tam dostać kucyka. O jakie ważne elementy w naszym samochodzie chodzi? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry.
1: Oczywiście chodzi o koniki zaworowe. Pozdrawiam, Daniel.
0: Danielu, nie chodzi o te koniki. Nie chodzi też o koniki mechaniczne. Franciszek z Fiata 600 też stawia na koniki. Rozumiem, że że kucyk to konik. No tak, ale to, gdzie tu mała dziewczynka? Angielska, przypominam, angielska mała dziewczynka. I o to chodzi. Agnieszka z BMW X4 buźkę wysłała i mówi, że to kuźnia mechanika. Agnieszko, rozumiem, reklama dźwignią handlu, ale nie chodzi o kuźnię mechanika, nie chodzi o konie mechaniczne, nie chodzi o... Dobra, nie będę podpowiadał. Mam nadzieję, że zgadniecie. Angielska mała dziewczynka, widząc ten napis, najpierw robi o zachwytu, a potem myśli, że można tam dostać kucyka. O co chodzi?

0: Pony Car, na przykład filmów Barracuda z 64 roku, z Havre we Francji, pozdrawia Rafał. Fajne miasto, co? Duży port. Rafale, nie chodzi o Pony Car. Czy chodzi o warsztat Ferrari z konikiem? Symbol, próbuję jeszcze raz Agusia z BMW X4. Agusiu z BMW X4. Nie chodzi o warsztat Ferrari. Chodzi o coś prostszego. Nie trzeba tak kombinować za bardzo z tym. O, i pomyślałaby, że można tam dostać kucyka. O co chodzi? Za chwileczkę rozwiązanie, ale najpierw wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co też dzieje się z tą pogodą? Chyba idzie ku lepszemu. 14,1. Tyle pokazują termometry w Ustce i tam jest najchłodniej. Nad polskim morzem wszędzie ponad 14. Widzę 15,7, prawie 16 w Kołobrzegu. Świnoujście 16,5. Na Półwyspie Helskim prawie 19, 18 na Mierzei Wiślanej. No w każdym razie i tak to jest najchłodniejszy rejon Polski. Im dalej na południe, tym cieplej. W centralnej Polsce w Poznaniu 21, 21 również w Łodzi, 21,5 w Bydgoszczy, 21,5 również w Warszawie. Najcieplej w Przemyślu, 22 pokazują termometry, czyli na Podkarpaciu. Najcieplej. Od 2 godzin co najmniej. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami małe bądź umiarkowane, okresami jednak wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie kraju, czyli na Suwalszczyźnie, możliwe przelotne opady deszczu, przewidują synoptycy, i żadnych innych utrudnień, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Wiatr jest słaby, okresami może być umiarkowany, na wybrzeżu nawet czasem porywisty. Wieje z północnego zachodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, no to zaczynamy rozwiązywać naszą zagadkę z małą dziewczynką. Cześć, Robert, z tej strony Paweł z Forda. Spróbuję odpowiedzieć na zagadkę. Czy chodzi tu o zakład wulkanizacyjny albo sprzedaży opon? Opony to ten mały kucyk. Oczywiście, że tak. Tomek śmigający po Francji twierdzi, że to było łatwe, te opony. Armand z Opola też na to wpadł. Sławek z Białego Auta i z Białego Stoku. Przepraszam, Sławek z Białego Auta i Stoku też wiedział, że chodzi o opony. Ktoś jeszcze?
2: Highlander z tej strony, oczywiście,
0: no,
2: chodzi
0: cześć.
2: O opony. O, opony! Salon albo warsztat wymiany opon.
0: Tak jest.
2: Pozdrowienia.
0: Pozdrowienia, Highlanderze, oczywiście, że tak. Misiek z Trójmiasta też wiedział, Norbert wiedział, Barbara z RAW 4. Pozdrawiam, Barbaro, oczywiście to jest dobra odpowiedź. Opony. Łukasz z Elbląga, Bartek z Blachowni, Grzegorz, Bartek z Trafika, Magda z Białego Stoku. Świetna odpowiedź. Seweryn, Beata z Jeepa, Justyna. Robercie, to ten napis opony, czyli opony, pozdrowienia z Zielonej Góry. Jacek śle. I kto jeszcze? Halo, halo.
3: Cześć, tu Karol z Siedlec.
0: Cześć, Karolu.
3: Zagadki. Czy to nie chodzi przypadkiem o opony?
0: Czyli nie chodzi o przypadkiem o opony?
3: Witam, panie Robercie.
0: Witam.
3: Pozdrawiam, Darek z Zamościa.
0: Pozdrawiam.
3: Opony, czyli wulkanizacja.
0: Jasne,
3: pozdrawiam.
0: Że tak. Pozdrawiam również. Jola wiedziała, Przemek 99 wiedział, Andrew z Rybnika, Aleksander z BMW, Edka Kretka. Świetna odpowiedź. Konrad z Wieśka, Wojtek z Kępna, Rafał z Opola, Marek. No nieźle wymyślasz. Kto tak twierdzi, że nieźle wymyślam? Albor, pozdrawiam cię, Alborze. A propos opon po angielsku. Anglik, gdy jest zmęczony, mówi I'm tired. Czyli co, jest zoponiały, czy oponuje?

0: Zmęczony. Właśnie, jaki jest Anglik, jak mówi, że jest zmęczony? Dobra zagadka, Alborze. Kiedyś ją wykorzystam. Kto jeszcze wiedział, że chodzi o opony?
1: No cześć, witamy.
0: Cześć.
1: Tu Paweł i Dominika z Gubina.
0: Cześć.
1: Chodzi o warsztat wulkanizacyjny, opony. Pozdrawiamy, cześć.
0: Pozdrawiam również, chodzi o opony oczywiście. Maciek z Zamościa też to wiedział. Robert z Ducato, Zbyszek, Franek z Fiata, Paula z biura, proszę bardzo. Paula, mam nadzieję, że w biurze już kończysz. Za chwileczkę zaczynasz weekend. Halo, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Choć nie jestem małą angielską dziewczynką, myślę, że chodzi o opony. Pozdrawiam, Beata z Golfa.
0: Pozdrawiam, Beato z Golfa, mała angielska dziewczynko. A dlaczego mała angielska dziewczynka jeździ niemieckim samochodem, co? Małgorzata z Warszawy też wiedziała. Ktoś musiał być najszybszy, jak to zwykle bywa. Kto był najszybszy?
3: Cześć, Robercie. Dzień dobry, Perka. Małci z tej strony.
0: Małci.
3: Opony. Opony. Chodzi o opony. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Małcinie, byłeś najszybszy. Ekipa senatorskiej natomiast była najszybsza spośród tych, którzy napisali dobrą odpowiedź w aplikacji. Ekipa senatorskiej może cię pozdrawiać. Małcinie też możesz pozdrawiać. Dlaczego w ogóle o te opony pytałem? A, zaraz wyjaśnię, dlaczego pytałem o opony, ale na razie brawa, brawa, brawa z fanfarami dla was wszystkich. Ano dlatego, że 22 maja to ważna rocznica, jeżeli chodzi o opony, bo 22 maja w 2001 roku Ford ogłosił akcję wymiany 13 milionów opon w swoich samochodach. Pamiętacie? To tam był wielki, wielki problem z tymi oponami. Doszło do wielu wypadków i Ford musiał w każdym samochodzie wymienić te wadliwe opony. Jedziemy dalej? Na wysokich obrotach. Pamiętajcie, dbajcie o opony. Zapraszam, Robert Kilian.

0: Już 11 minut po godzinie 15. Nie będę używał tego określenia, bo tutaj Monika powiedziała, nie mów tego, bo to jest okropne.
1: Brzydkie, brzydka nazwa. Brzydka trzeba nazwa, nową tak. wymyślić.
0: Drogowinka nie pasuje.
1: Nie, nie pasuje, jakaś nie. taka dziwna. No dobrze, wyskoczyła to, sama.
0: Zanim będziemy telewizją, to wymyślimy coś lepszego, prawda? Żebyś oczywiście, stała, że... tak. wiesz, przy tej mapie i pokazywała, gdzie tak, te korki, prawda?
1: Tak, tak. O tutaj, tutaj, o.
0: O. O tutaj.
1: O tutaj.
0: A ponieważ nie jesteśmy telewizją, to musimy powiedzieć, gdzie dokładnie, nie tutaj, tylko gdzie dokładnie są te korki i utrudnienia. O tym teraz Monika Gniewaszewska.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i już się korkuje i to tak na poważnie. Duże są spowolnienia na obwodnicy Krakowa. Tu duża cierpliwość dla kierowców wyjeżdżających z obwodnicy, jadących w kierunku Rzeszowa, okolice zjazdu na S7, to jest ten węzeł, skrzyżowanie z A4, węzeł Bieżanów, korkuje nam się i to dosyć, korkuje i zwalnia w stronę Rzeszowa. Korkuje się też okoliczne trasy tutaj w okolicach obwodnicy Krakowa 94 na wysokości Wieliczki, ale też wojewódzka 964 też się korkuje, więc naprawdę spory ruch już pojawia się na naszych drogach. W Małopolsce i obwodnicy to jeszcze węzeł Kraków Południe na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Dojazd do tego węzła od strony Rzeszowa też właśnie zwalnia. I też niestety bardzo duży ruch mamy od Bramek w Balicach po węzeł Kraków-Tyniec. To jest jezdnia w stronę Rzeszowa, a więc duże korki na obwodnicy Krakowa, duże korki i spowolnienia. Tak wygląda sytuacja na A4 na wysokości Krakowa. Śląsk, węzeł Murckowska, to można było się domyślać. Onbar też mocno zwalnia, jadąc od strony Rudy Śląskiej, a w kierunku Małopolski. Ten odcinek między Katowicami a Mysłowicami zresztą też jest mocno zapełniony. No i też Sosnowiec-Katowice, S86, ekspresówka też nie daje rady specjalnie temu natężeniu ruchu, które jest obecnie, bo są korki na niej, jadąc od strony Katowic, a w kierunku Sosnowca mijamy Sosnowiec i korki się nie kończą, bo też w kierunku Dąbrowy Górniczej za Sosnowcem również są. No i 81, ostrzegamy Was, bo tu w obu kierunkach i chyba zdarzenie drogowe jest też jakieś na wysokości Katowic i ona nam się

0: korkuje w obu kierunkach na obu jezdniach. Dolnośląski odcinek A4, tutaj bez zmian, on od kilku godzin jest od momentu, kiedy doszło do zdarzenia drogowego i ono się zakończyło, co nic nie dało, bo cały czas zwalnia nam Legnica-Wrocław, ten odcinek A4. Korek jest za Wądrożem Wielkim, a przed Kostomłotami korek i Ciasno. Później Kostomłoty mijamy, ale nic się właściwie nie zmienia, bo ruch jest bardzo duży. Nawet zatrzymujemy się, zwalniamy przed Kątami Wrocławskimi, później jeszcze za Kątami Wrocławskimi. I tak wygląda sytuacja aż po Wrocław. W samym Wrocławiu też już bardzo duży ruch i na tych głównych trasach, zresztą we wszystkich miastach, już należy spodziewać się sporych korków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: No to mamy kolejny koncert życzeń. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców słuchamy.
4: O, bardzo fajnie, że mi się udało. Więc korzystając z okazji, pozdrawiam przede wszystkim ciebie, Robercie.
3: Dziękuję.
4: Całą redakcję PRK i wszystkich, którzy jadą w stronę weekendu. Ja to zacznę za 3 godziny, 2 minuty albo 303 km, jak kto woli. Szerokości i szczęśliwego dotarcia do celu. Pozdrawiam, Małci.
3: Oby tak było, oczywiście szerokości i szczęśliwego dotarcia do celu dla wszystkich. Wszystkich słuchaczy pozdrawia również ekipa senatorskiej, a w szczególności Łysego z marketingu na męskim wypadzie. Ale co Łysy z marketingu, sam pojechał na ten męski wypad? Może pozdrowimy jeszcze przy okazji tych wszystkich, którzy towarzyszą Łysemu z marketingu w męskim wypadzie, co? Droga ekipo, pozdrawiamy i gramy dla wszystkich pozdrowionych.

0: Cześć, pisze Hubert w aplikacji. Wypadek na S8, niestety na obwodnicy Grójca mamy w kierunku Krakowa, czyli jak ktoś wyjeżdża z Warszawy, musi się liczyć z utrudnieniem. To jest 418 kilometr S7, korek ma około 3 kilometrów, pisze Hubert. Hubercie, pięknie dziękuję za informację. Podałem ją, jak słychać od razu, jak napisałeś, wypadek na S7, obwodnica Grójca, kierunek Kraków, 418 kilometr. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, dajcie znać. Od razu pojawiają się te informacje na antenie, w ten sposób nam się łatwiej podróżuje w stronę weekendu. A teraz z nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Dobre wiadomości mamy dla wszystkich Polaków. Przed weekendem z Brukseli dotarły wiadomości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Tam nieopatrznie wpisano takie coś, że będziemy płacić i płacić i płacić i płakać oczywiście za samochody z napędem spalinowym i okazuje się, że nie będzie jednak tych opłat od aut spalinowych w Polsce. Tak?
1: No tak. To, żebyśmy troszeczkę zmniejszyli tę radość, panie redaktorze, to jest coś, o czym już wiedzieliśmy od dość dawna, dokładnie prawie od 2 lat, ponieważ to jest tylko oficjalne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń na tego, na co zgodziła się Komisja Europejska, bo przypomnę, żebyśmy sobie uporządkowali te rzeczy podatkowe. W planie KPO faktycznie było wpisane, jeszcze przez poprzedni rząd, były wpisane 2 podatki, a może bardziej precyzyjnie nazwijmy je daninami. Jeden, który miał zastąpić akcyzę, i to jest bardzo ważne, bo dzisiejsza akcyza miała zniknąć i miał się pojawić podatek, który by zastąpił tę akcyzę wedle zasady: im bardziej zatruwasz, tym więcej płacisz.
0: Czyli nie pojemność silnika, tylko zatruwanie środowiska, tak?
1: Mowa była bardzo ogólnie o kilku parametrach, w tym normie euro, w tym poziomie NOx-ów i w tym poziomie CO2.
0: Rozumiem.
1: Czyli krótko mówiąc, to byłby podatek, który właściwie byłby inaczej nazwaną akcyzą, natomiast uzależniony od trochę innych parametrów. I to nie było nic nowego. Drugi podatek natomiast, który faktycznie miał wejść od drugiego kwartału 26, to miał być nowy podatek. Podatek, który byłby podatkiem rocznym i który również byłby płacony wedle zasady: im więcej zanieczyszczasz, tym więcej płacisz.
0: Czyli nie dość, że, przepraszam, dobrze rozumiem, panie prezesie, nie dość, że kupując samochód, nazwijmy go benzynowym, który albo, no nie daj Boże, diesla dzisiaj, który zanieczyszcza, to najpierw byśmy zapłacili więcej za niego u dealera, za nowy samochód, a potem jeszcze co rok byśmy musieli płacić za ten samochód jakieś daniny, jak to pan powiedział?
1: Danina publiczna, to się tak ładnie nazywa. No nie, panie redaktorze, nie do końca, dlatego że to tam nie było powiedziane, że będziemy płacili tylko za samochód, który byłby samochodem, czy jest samochodem z silnikiem spalinowym, bądź czysto spalinowym. Tam było powiedziane, że to ma być podatek samochodowy. I do decyzji rządu polskiego należałoby... czy miało należeć, o może tak precyzyjnie powiedzmy, czy ten podatek obejmie również na przykład samochody elektryczne. W pewnym momencie nawet toczyła się taka dyskusja w przestrzeni publicznej, żeby uzależnić ten podatek od masy, bo kiedyś, jak będzie dużo samochodów elektrycznych,
0: to trzeba będzie częściej remontować drogi.
1: Bardziej niszczyły drogi niż te lżejsze samochody spalinowe, choć różnica umowy się nie jest duża, no ale jednak. I teoretycznie było to jakieś przygotowanie pod podatek od samochodów elektrycznych. No bo jeżeli przyjmiemy, że w ciągu najbliższych

0: 10 lat. Flota, no, w mniejszym czy większym stopniu, ale biorąc pod uwagę oczekiwania Komisji Europejskiej, zapewne w dość znacznym stopniu będzie zmieniała się na flotę pojazdów zeroemisyjnych, no to skądś te pieniądze trzeba brać. A przypomnę, właśnie, że dzisiaj kilkadziesiąt, i to ładne kilkadziesiąt miliardów, pochodzi z akcyzy od paliw płynnych, które to pieniążki w pewnym momencie zaczną nie wpływać
1: wyschną,
0: do budżetu.
1: Wyschną, oczywiście, że tak.
0: Wyschną, to źródełko wyschnie, w związku z tym trzeba będzie gdzieś te pieniążki znaleźć, więc tak czy inaczej wszyscy, którzy jeżdżą, wszystko już jest na jakim samochodem, będą te pieniądze brać.
1: No właśnie, natomiast to chciałem powiedzieć właśnie, panie prezesie. Tak, to chciałem właśnie powiedzieć na koniec naszego pierwszego spotkania na antenie, że tak czy owak coś zawsze wynajdą, żebyśmy za to, że jeździmy samochodami, płacili. Jak na razie samochody elektryczne są cacy, bo nie zanieczyszczają środowiska, to za co mogą płacić posiadacze samochodów elektrycznych? A, one są cięższe niż samochody spalinowe. No to za ciężar. Okej, okay. Tak to jest. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest z nami. Za parę minut wrócimy do rozmowy. Panie prezesie, mam jeszcze jedno, nie ukrywam, że niecierpiące zwłoki pytanie do pana i je zadam za parę minut.

0: To jeszcze raz przypomnijmy informację od Huberta. Wypadek na S7 na obwodnicy Grójca w kierunku Krakowa, 418 km, tam już 3-kilometrowy korek według Huberta. Co się dzieje na pozostałych polskich drogach oprócz S7, a może coś jeszcze na S7? O tym już teraz Monika Gniepaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No rzeczywiście, nie wygląda to dobrze. Chodzi o S7 i okolice Grójca, czyli ta południowa część S7 Warszawa-Kraków. Na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa doszło do tego zdarzenia. Ten korek zaczyna się jeszcze przed Grójcem na wysokości Woli Worowskiej. To tutaj już kierowcy bardzo mocno zwalniają i ten korek kończy się za Grójcem. Nie mamy jeszcze oficjalnego zgłoszenia od służb, co wydarzyło się tutaj na S7 na wysokości Grójca. No ale dzięki Wam wiemy, że taką sytuację mamy. Możemy ostrzec też innych. Korek jest spory, bardzo mocno spowolni podróż S7. Jeśli ktoś ma jeszcze szansę, może niech omija S7 za Warszawą w stronę Krakowa na wysokości Grójca. A w okolicach Warszawy w ogóle dużo się dzieje, w samej Warszawie również. Przy wyjeździe z miasta węzeł Konotopa już bardzo mocno zakorkowany i to zarówno dla S8, jak i dla S2, no i dla A2, na której to doszło tak naprawdę do zdarzenia drogowego. A2 korek jest, który zaczyna się już na S8, czyli przechodzi sobie później przez węzeł Opacz w A2 i ciągnie aż po miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, czyli miejscowość Koszajec. To jest tuż za Warszawą, a przed Brwinowem, za Pruszkowem. O tak, i ten korek ciągnie się właśnie od węzła Konotopa po miejscowość Koszajec za Pruszków. To długi, uciążliwy zator. Jedziemy bardzo powoli. Jeden pas dostępny po zderzeniu 3 samochodów osobowych. To wszystko w stronę Łodzi przy wyjeździe z Warszawy. 8 kilometrów takiego korka. Niestety w przeciwną stronę ten korek również jest. Prawdopodobnie nie mamy zgłoszenia tutaj, żeby na A2 coś się wydarzyło w stronę Warszawy, od strony Łodzi jadąc, więc wygląda na to, że są tacy, którzy przyglądają się sytuacji, która miała miejsce po przeciwnej stronie jezdni. No i z powodu tego, że natężenie ruchu z minuty na minutę rośnie, to tutaj w okolicach Nadarzyna, gdzie mieliśmy wiadomość od Was, drodzy słuchacze, na S8 też jest korek na jezdni w stronę Wrocławia. Tutaj z kolei mamy samochód osobowy, który stoi na jednym z pasów i blokuje przejazd, jest więc zwężenie. No i teraz jest ono odczuwalne dla tych, którzy podróżują od strony Warszawy, a w kierunku Wrocławia i przejeżdżają przez Nadarzyn. Przejeżdżają bardzo powoli.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za parę minut wracamy w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, do rozmowy z Jakubem Warysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. I komentujemy to, że jednak nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce.

0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Panie prezesie, przypomnę naszym słuchaczom, że mówiliśmy o tym, że dobre wiadomości napłynęły z Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie będzie tego podatku, tych opłat, tej daniny od aut spalinowych w Polsce. Ale tak naprawdę to, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, czy dobrze rozumiem, bo pan mówił o dwóch podatkach. Pierwszy podatek, który miałby zastąpić akcyzę, który byłby uzależniony od tego, jak bardzo auto zatruwa środowisko, czyli taka akcyza na nowo, tylko uzależniona od innych parametrów. I drugi ten podatek od aut spalinowych płacony co roku, czyli ten co roku podatek już nie obowiązuje, tak?
1: To prawda, przy czym mała poprawka, niekoniecznie od spalinowych.
0: Niekoniecznie, okej, rozumiem.
1: Mowa była od samochodów, o pojazdach, aczkolwiek oczywiście w tle było stwierdzenie, że nie będziemy pobierali podatku od samochodów zeroemisyjnych, przynajmniej w pierwszym okresie. Cokolwiek by to nie znaczyło.
0: No to właśnie a propos tych okresów, moje pytanie, bo no, jeżeli chodzi o polityków, to nieufny jestem. Jak to jest z tym podatkiem? To już definitywnie go nie będzie od tych aut, tego, który będziemy płacili co roku, czy tak naprawdę odroczono tylko i na jakiś czas to, że nie będziemy płacić go?
1: Te dwa podatki, czyli ten zastępujący akcyzę i ten nowy roczny, z całą pewnością już poszedł w niepamięć. Dlaczego? Dlatego, że on był uzależniony od wykonania kamieni milowych KPO. Dwóch. W związku z czym tu już o tym nie będziemy nigdy, moim zdaniem, rozmawiali. Okay. Ale ten temat podatku jest troszkę jak ten, jak to zwierzę z Loch Ness, z jeziora, zawsze żywy, to znaczy nikt tego podatku jeszcze tak
0: nie widział.
1: Akcyzą nie widział, ale bardzo wiele razy już się o nim mówiło. Dość powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu latach ten podatek trzy razy już był w Sejmie, przepadał na ogół w ostatnim głosowaniu plenarnym, raz nie doszedł do Sejmu, utknął gdzieś między kancelarią premiera a Sejmem, natomiast mówiąc zupełnie poważnie, dyskusja o wprowadzeniu podatku, który byłby podatkiem znacznie nowocześniejszym niż akcyza, no bo to, że podatki są pewne, to już to jest pewne, to jest pewnik, jak wiadomo, dwie rzeczy są pewne, w tym jedna z nich to są podatki. No i mowa o zastąpieniu tej akcyzy, która jest tylko podatkiem fiskalnym, ona nie ma, ta dzisiejsza akcyza nie ma żadnego innego zadania poza ściągnięciem pieniędzy i jest już od dłuższego czasu. Więc myślę, że kiedyś pewnie rząd któryś wróci, aczkolwiek z drugiej strony trzeba powiedzieć, że podatek od samochodów jest podatkiem bardzo, bardzo, bardzo wrażliwym społecznie. Powtórzyłem to trzy razy.
0: No ja się wcale nie dziwię, panie prezesie, bo kierowcy są wrażliwi społecznie ze względu na to, że i tak płacą podatki w benzynie, płacą podatki drogowe i tak dalej.

0: dalej, i tak dalej. No to jeszcze podatek od posiadania samochodu. Co roku płaci, nie dość, że płacimy podatki również, jeżeli kupujemy samochód, prawda, czy to nowy, czy to używany, to potem jeszcze podatki co roku będziemy musieli płacić. Zna pan jakąś inną grupę tak obciążoną podatkami w Polsce jak kierowcy?
1: Chyba nie, aczkolwiek nie chciałbym, żeby wyszło na to, że ponieważ jestem człowiekiem motoryzacji, to uważam, że kierowcy i ci zmotoryzowani są najbardziej obciążeni, ale chyba nie, bo naprawdę branża motoryzacyjna, czy może motoryzacja, a może jeszcze szerzej, mobilność w różnym wydaniu jest naprawdę bardzo obciążona podatkami, bo dość powiedzieć, że na przykład przejazd pojazdu ciężarowego, być może część z naszych słuchaczek i słuchaczy nie wie, ale przejechanie pojazdu ciężarowego jest obciążone opłatami. Samo to, że się przemieszcza pojazd ciężarowy i przewozi te różne towary, i to nie tylko po autostradach czy drogach szybkiego ruchu. Więc w ogóle mobilność czy przemieszczanie się i narzędzia do tegoż są obciążone bardzo.
0: No właśnie, czyli wracając do meritum, panie prezesie, to znaczy, że na razie tak naprawdę ta, jeżeli dobrze zrozumiałem, ta opłata roczna od samochodów jest odłożona w czasie, ale z pewnością to kiedyś wróci.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek trzeba również powiedzieć, że trwały prace w Ministerstwie Finansów. Takie prace studialne, one się nazywały, więc to są takie, które w każdym momencie można powiedzieć, że to tylko myśmy się przymierzali do tego, i tak było. Ministerstwo przymierzało się do zmiany akcyzy na podatek, który byłby znacznie lepiej dopasowany do dzisiejszych potrzeb i do dzisiejszej rzeczywistości. No ale chyba rząd nie zdecyduje się kontynuować tych prac, czy w ogóle wprowadzić tego podatku. W każdym razie od ładnych paru miesięcy jest cisza.
0: I oby ta cisza pozostała, bo jak wiadomo, pieniądze lubią ciszę, wtedy nie wyfruwają nam z portfela. Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypominam, gościem w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców był Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Miłego weekendu, panie prezesie.
1: Dziękuję nawzajem wszystkim państwu i panu, panie redaktorze.
0: Dziękuję.

0: Muszę wam powiedzieć, że Monika ma oczy dookoła głowy, bo ja się pytam, jak tam na S8, ona a z której strony? I od razu się w tę stronę odwraca.
1: Znaczy nie muszę się odwracać, bo mam oczy z tyłu też.
0: Tak jest, dokładnie.
1: Dziwnie to wygląda, powiem szczerze.
0: Ale na szczęście czasem sobie zasłaniasz włosami.
1: O, aż mam ciarki, fuj.
0: Hej, S8, pisze Bartek, Rawa Mazowiecka w kierunku Piotrkowa, delikatnie zwiększony ruch, ale jedzie się płynnie. Dzięki za informację, Bartku. A gdzie jedzie się mniej płynnie? O tym już teraz.
1: Ja... Coś chciałeś powiedzieć? Przyznaj się.
0: Ona...
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i najlepiej z tego wszystkiego wygląda obwodnica Trójmiasta. Tutaj tylko niewielkie spowolnienia są na S6 i na S7, a poza tym niestety w okolicach miast no duża cierpliwość. Niestety jest wymagana od kierowców i tak też przykuwa uwagę bardzo Warszawa S8. Ona zwalnia nam w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Cały czas ten wypadek jest dużym utrudnieniem dla kierowców, którzy z Warszawy wyjeżdżają i jadą w stronę Łodzi. Na węźle Konotopa zaczyna się już zator po tym, jak na wysokości miejscowości, to donoszą służby już o tej sytuacji, na A2, na wysokości miejscowości Koszajec między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki doszło do zderzenia trzech z pojazdów osobowych i w związku z tym jest zwężenie w stronę Łodzi i ten korek sięga aż węzła Konotopa i ciągnie się po miejscowość Koszajec, co oznacza, że zator ma w tej chwili dla wyjeżdżających z Warszawy i jadących A2, no niestety, ale prawie 8 km, a właściwie ponad 8 km. Może pocieszającym jest to, że w stronę Warszawy korka nie ma jadąc od strony Łodzi, chociaż małe to pocieszenie dla tych, co z Warszawy wyjeżdżają. No i niestety ci, co wyjeżdżają z Warszawy, zatrzymują się też przed węzłem Konotopa, jadąc południową obwodnicą Warszawy, czyli S2. I tutaj ten korek jest no, przy wjeździe na A2, też zjeżdżając z S8. S8, S2 i A2 zakorkowane na węźle Konotopa i dalej A2 już w korku w stronę Łodzi. A tak podsumowując, wygląda sytuacja tutaj w Warszawie. Zresztą S8 niestety, ale kurkuje się też, co jest do przewidzenia, w stronę Wrocławia w kierunku Białegostoku. To już ta stricte obwodnica Warszawy S8. Podobna sytuacja na południowej obwodnicy Warszawy S2. Ta duży bardzo ruch i korki od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe i to obie jezdnie. Tak wygląda sytuacja na wysokości Warszawy. Na południu bez zmian obwodnica Krakowa zakorkowana, okolice węzła Murckowska zakorkowane, to już oczywiście Śląsk. Odcinek Legnica-Wrocław w korkach od właściwie Wądroża Wielkiego po kąty wrocławskie jadąc w stronę Wrocławia. No i uwaga, nowa sprawa, A2, ale w Wielkopolsce. Dosyć poważnie zwalnia nam przed S11, czyli przed wjazdem na S11 Poznań-Zachód, węzeł Poznań-Zachód A2 zwalnia. Zresztą S11 też zwalnia przy dojeździe do A2, do tego węzła Poznań-Zachód.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To była reklama.
0: I jeszcze jedna informacja od Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze z S11. Halo, halo.
9: Witam serdecznie, słuchacze Radia Perka. Chciałem tylko poinformować, na trasie S11 w kierunku Piły, na wysokości zjazdu ulicy Bukowskiej w Poznaniu,

0: wypadek, naczepę od tira, wjechało auto osobowe, korek, świeży wypadek, ale korek już ma kilka kilometrów. Zalecam objazd. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy za informację. Jedźcie ostrożnie w stronę weekendu z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. A w każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Aplikacja jest dla Was. Mamy też telefon dla analogowych słuchaczy cyfrowego radia 22 513 11 11. To jest numer telefonu. Też możecie przez ten telefon zgłaszać informacje drogowe.

0: A Olek Częstochowy właśnie napisał, że jesteśmy najlepszym radiem do słuchania podczas napraw. W moim przypadku, pisze Olek Częstochowy, naprawy tramwaju. Olku, no to skoro naprawiasz tramwaj, to takie pytanko. Ten tramwaj jest naprawdę O tramwaju piosenka, czy ten tramwaj jest twój? No oczywiście, że nie twój, ale naprawiasz tramwaj, super. W takim razie w czasie naprawy tramwaju, w czasie jazdy w stronę weekendu, w czasie powrotu z pracy do domu, wszędzie nadaje się PRK Polskie Radio Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A nad morzem coraz cieplej, 15 stopni w Ustce i to jest najchłodniejszy rejon w Polsce, Ustka i okolice. Cieplej w Kołobrzegu, ale nieznacznie, 15,6, w Łebie 16,5. Najcieplej, jeżeli chodzi o nadmorskie rejony, Półwysep Helski i Mierzeja Wiślana, tam ponad 18 stopni. W centralnej Polsce wszędzie ponad 21, 21 w Łodzi, 21,5 w Warszawie, podobna temperatura w Poznaniu, a w Toruniu i Bydgoszczy nawet 21,7. Najcieplej w Rzeszowie, 23, tyle zapowiadali na dziś synoptycy i tyle jest. Rzeczywiście 23 maksymalna temperatura zapowiadana przez specjalistów od pogody. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, zachmurzenie raczej małe i umiarkowane przewidują, okresami wzrastające to co prawda do dużego, a na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu i te słabe przelotne opady deszczu to jedyne utrudnienia na drogach, jeżeli chodzi o pogodę przynajmniej, wynika z prognoz meteorologów. Wiatr jest słaby, okresami może być umiarkowany, wieje z północnego zachodu i z północy, a jak będzie wieczorem i nocą, to sprawdzę dla Was za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy po godzinie 16. Dwie minuty po godzinie 16 na antenie PRK Polskiego Radio Kierowców. Fajny riff. Lenny Kravitz, zapraszam. Jedziemy razem w stronę weekendu. Robert Kilen.

0: Oburzona Monika Gniewaszewska wpadła do studia PRK Polskiego Radia Kierowców, bo po prostu tyle się dzieje na polskich drogach, ale jest
1: i
0: piątek.
1: I w ogóle tyle się dzieje na polskich drogach.
0: Jest piątek, w związku z tym, wiesz, wzmożony ruch, bo jedziemy w stronę weekendu, w piątek, piątek czy piątunio.
1: I że wszyscy jadą w stronę weekendu.
0: Tak jest.
1: A ja nie. Jestem oburzona.
0: Ale wiesz, no nie
1: ale cieszę się szczęściem
0: emocji...
1: innych.
0: O, właśnie.
1: O, właśnie.
0: Tego się trzymajmy. Ciesząc się szczęściem innych, że już jedziecie w stronę
1: że
0: weekendu.
1: Utknęli w korku.
0: Informujemy o tym, co się dzieje. A gdybyście byli tak mili i też poinformowali innych, jeżeli natraficie na jakieś...
1: korki?
0: I utrudnienia, to dajcie znać poprzez aplikację Polskiego Radia Kierowców. Wyjeżdżamy?
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, już bez żartów. Wszystkim współczujemy, którzy utknęli w korku. Tych nie brakuje, więc łatwo jest o korek. I tak jest na przykład na A2, ale też na A6, na A4, tutaj w kilku miejscach. A zaczynając od chyba najgorszej sytuacji, którą obecnie mamy, to jest ta na A2, węzeł Konotopa bardzo mocno zakorkowany, wyjazd z Warszawy w stronę Łodzi, kto może? Może dobrym wyjściem jest ominięcie w ogóle tej A2 i pojechanie 92, to jest równoległa do A2, albo przeczekanie tego korka i poczekanie aż natężenie ruchu trochę zmaleje i korek zelżeje, bo tu jest naprawdę duży, zaczyna się już na S8 i S2, czyli tych trasach, które prowadzą nas węzłem Konotopa na A2. Wszystko dlatego, że doszło do zdarzenia drogowego na wysokości miejscowości Koszajec, jadąc w stronę Łodzi, zderzyły się 3 samochody osobowe. Mamy zwężenie i 8 km korka, nawet więcej w stronę Łodzi. W przeciwnym kierunku kierowcy jadący od strony Łodzi, a w kierunku Warszawy też zwalniają, ale tu prawdopodobnie przyczyną jest po prostu obserwacja sytuacji na przeciwnej jezdni, czyli tej, na której doszło do zdarzenia drogowego. Więc sytuacja na Mazowszu przy wyjeździe z Warszawy chyba jest w sumie najgorsza. Żadne to pocieszenie dla tych, którzy są w innych też korkach, chociażby w Warszawie na obwodnicy S8 też się korkuje. S2 korkuje się między węzłami Opacz, Warszawa Południe i to na obu jezdniach. Korkuje się też południe kraju, obwodnica Krakowa, węzeł Kraków Południe, bramki w Balicach. Takie są punktowe te korki, bo przed węzłem Kraków Południe, potem lepiej jadący w stronę Katowicy, węzeł Krakowska Wina ciągnie się za tor, potem lepiej i w przeciwnym kierunku bramki w Balicach i korek aż po węzeł Kraków-Tyniec w stronę Rzeszowa. Wyjazd z obwodnicy Krakowa, też zakorkowany węzeł Bieżanów, skrzyżowanie A4 z S7. Też nie lepiej sytuacja wygląda na Śląsku, węzeł Murckowska. Korki są na jezdni od strony Rudy Śląskiej jadąc, a w kierunku Katowic. I tak samo bardzo dużo aut między Katowicami a Mysłowicami. Nieco lepiej sytuacja na S86 Katowice-Sosnowiec w stronę Dąbrowy Górniczej. Ten korek zmalał właściwie o połowę. Mamy nową wiadomość za dwa. Kolejne zdarzenie drogowe na Włódzkiem między węzłami Dąbie Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. 315 km w stronę Warszawy. Samochód ciężarowy wjechał w bariery ochronne i jest zwężenie właśnie w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys.

0: kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To była reklama.
4: Zablokowaną mamy drogę krajową numer 24 na trasie Kwilczy, kierunek Wierzbno. Informuje nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, więc uważajcie, jeżeli jesteście tam w Wielkopolsce na 24, to nie jedyna wiadomość od was. Kolejna jest taka, że węzeł Kraków-Bieżanów w kierunku Rzeszowa, tam także w Małopolsce mamy korek. I ktoś jeszcze, halo, halo.
5: Wiecie, taki piękny, pogodny dzień, słoneczny. Jeżeli ktoś postanowił wyruszyć w stronę Krakowa na ten piękny zapowiadający się weekend, no to nie polecam trasy na Kraków, bo jest ogromny korek.
4: Gdzie?
5: I myślę, że to tak jeszcze potrwa, więc ci, co jadą do Krakowa albo na zakupy do Janek, to muszą sobie trochę swoje odczekać. Dobrej podróży.
4: Czyli jak się domyślam, na S7 w stronę Krakowa, tuż przy wyjeździe z Warszawy jest ten korek. Dziękujemy, słuchaczko. Nie wiem, dlaczego tak szumiało. Może warto zamknąć szyby w samochodzie i włączyć klimatyzację. Wtedy będzie lepiej słychać. Dziękujemy pięknie za każdą drogową informację. I już jedziemy, a za chwileczkę kolejna rozgrzewka szarych komórek.

No to gramy. Mam nadzieję, że skorzystaliście z zaproszenia do rozruszania szarych komórek i za chwileczkę pojawią się odpowiedzi. Będziemy grać w samochody oczywiście. Chodzi o markę samochodu. Dziś pamiętajcie, chodzi o model, przepraszam, a nie o markę. Chodzi o

model samochodu. Model. Raz jeszcze powtórzę, a właściwie 3 razy powtórzyłem. Chodzi o model samochodu. W tej podpowiedzi kryje się nazwa oczywiście, a podpowiedź brzmi tak. Jakby zamienić jedno A na E, A na E w nazwie tego samochodu, to na ulicach zamiast samochodów pojawiłyby się ich papierowe kopie. O jaki samochód chodzi? Jakby zamienić A na E, to w nazwie tego samochodu, to na ulicach zamiast tych samochodów pojawiłyby się ich papierowe kopie. Tak sobie pomyślałem, patrząc na nazwę tego modelu. O co chodzi? Wiecie? Domyśliliście się już? Jeżeli tak, to czym prędzej się wybierajcie do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O co chodzi? O jaki samochód chodzi? Creed. Tak cichutko się zaczyna. Ha! No to jeszcze raz. Gdyby zamienić jedno A na E w nazwie tego samochodu, to zamiast samochodów na ulicach pojawiłyby się ich papierowe kopie. Czekam na odpowiedzi.

0: No dobrze, wracamy do zagadki. Jak brzmi odpowiedź, jakby zamienić jedno A na E w nazwie tego samochodu, to na ulicach zamiast samochodów pojawiałyby się ich papierowe kopie. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Sojusz, halo, halo.
1: No witam. Ponownie. Nie wiem, czy może chodzi o model samochodu Crafter? Volkswagen Crafter?
0: Crafter?
1: Dawid Skamika.
0: Nie, to nie chodzi o Craftera, Dawidzie. Ten samochód jest mniejszy niż Crafter. To ile mogę wam podpowiedzieć. Jeszcze raz w takim razie zadanie na skojarzenie. Uruchommy szare komórki. Jakby zamienić jedno A na E w nazwie tego samochodu, to w nazwie modelu. Pamiętajcie, nie chodzi o markę, tylko o model samochodu. To na ulicach zamiast samochodów pojawiłyby się ich papierowe kopie. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: Już w pół do piątej, 16:30, a polskie drogi wciąż zakorkowane i wciąż sprawdza sytuacja na niej, na nich. Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ewidentnie dzisiaj A2 chce odebrać koronę A4, bo mamy same informacje z A2. A4 natomiast owszem korkuje się, ale nie ma.
0: To po jakiemu było? Monika, musisz mówić po polsku, bo to jest Polskie Radio Kierowców. A mam, to nie zrozumiałem, o co chodzi. Ale słuchacze, może poruszacie się w tym języku, w którym mówi Monika.
2: Przepraszam. Mamy 3 utrudnienia na A2 w tej chwili i to nowe, to jest wielkopolska trasa między węzłami Słupca, Sługocin w pobliżu miejscowości Lądek.
0: Nie ma takiego miejsca.
2: Nie ma?
0: Jest Lądek Zdrój.
2: Albo
0: Londyn.
2: Nie, ja mam napisane Lądek.
0: Okej.
2: Na jezdni w stronę Warszawy na 238 km mamy pożar samochodu osobowego i w związku z tym 2 pasy jezdni zajęte i no, są duże utrudnienia. I to jest jedno z 3 utrudnień na A2, bo inne zdarzenie cały czas aktywne jest w Łódzkiem między węzłami Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy-Wieś. Tu z kolei mamy samochód ciężarowy, który uderzył w bariery i też kłopoty z przejazdem w stronę Warszawy. No i to najgorsze utrudnienie na A2. Wyjazd z Warszawy, węzeł Konotopa już zakorkowany między węzłami Pruszków, Grodzisk, Mazowiecki na wysokości miejscowości Koszajec. Jest zwężenie, no i ten potężny zator dla kierowców jadących w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do naszej zgadywanki, do naszej zabawy, jeżeli chodzi o samochód. Rozpoznajemy dziś model, ale jaki model? Jakby zamienić jedno A na E w nazwie tego samochodu, to na ulicach zamiast samochodów pojawiłyby się ich papierowe kopie. Tak brzmi podpowiedź, jak brzmi odpowiedź. Mam nadzieję, że za chwileczkę przekonamy się.

0: To wracamy do zagadki. O jaki model samochodu chodzi?
1: Witam. A może to chodzi o Toyota Prius? Pozdrawiam, Sebastian z Płocka.
0: Pozdrawiam, Sebastianie z Płocka. A gdzie w nazwie Prius jest A? A? No nie, nie może chodzić o Priusa, bo w nazwie Prius nie ma A, a to A trzeba zamienić na E w nazwie tego samochodu, żeby na ulicach pojawiły się papierowe kopie. Jakby zamienić A na E w nazwie tego samochodu, przypominam podpowiedź, to na ulicach zamiast samochodów pojawiłyby się papierowe kopie. O jaki samochód, jaki model samochodu chodzi? Trzymam za was kciuki. I jedziemy w stronę weekendu na 20 minut przed godziną 17.

0: O jaki model samochodu chodzi? Odpowiedź do zagadki. Olga pisze, chodzi o samochód model Xara, zamieniając A na E. Po ulicach będą jeździć ich papierowe kopie, czyli Xera. Tak to argumentuje Olga. Robert z Lublina też podobnie. Myślę, że może chodzić o Citroena Xarę. Magda też pomyślała o Citroenie Xara. Chodzi o Xero, czyli Citroen Xara. Martyna i Paweł też tak myśleli. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
1: Citroen Xara to będzie. Proszę mnie wybrać, bo mam dzisiaj urodziny. Halo.
0: No to pozdrawiamy z okazji urodzin. Halo. Wybraliśmy cię, droga słuchaczko. Halo. Bo masz urodziny oczywiście. Szkoda, że nie znam imienia, bo bym z imienia ci złożył życzenia. Dobrze. Robert z Mitsubishi też wiedział. Darek wiedział. Krzysztof i Magdalena z X5. Pozdrawiam was serdecznie. Dobra odpowiedź. Oczywiście chodziło o Xarę.
2: Witam, Robercie, tu Paweł z Forda.
0: Cześć, Pawle.
2: Mówię odpowiedzieć na zagadkę. Mhm. Myślę, że to Xara. Citroen Xara. Mhm. Zamieniamy A na E i mamy Xera. Mhm. Czyli papierowe kopie Citroena Xara. Pozdrawiam serdecznie.
0: Świetna odpowiedź, bardzo dobra argumentacja. Ania Starnowa też wiedziała. Zuzia z Brzozowa dobrze odpowiedziała. Arek z Łodzi. Maxi M też wiedział. I Paweł Weteryniarz, tak się podpisał Paweł, który jest weteryniarzem, a nie weterynarzem.
3: Weteryniarz.
0: Weteryniarz w odróżnieniu od weterynarza słucha Polskiego Radia Kierowców z zaangażowaniem, jak się domyślam.
3: Ale myślę, że weterynarze też słuchają.
0: Ja też tak myślę. Pozdrawiam cię, Pawle. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
4: Cześć, ja w sprawie konkursu chciałam powiedzieć, że chodzi o Citroena Xarę. Pozdrawiam, Magda.
0: Magda też wiedziała. Dziękuję, Magdo, za odpowiedź. Chodzi o model Xara. Będą jeździły po zmianie literki Xera. Sławek Skadżara też na to wpadł. Peświeca 2 też wpadł, bądź wpadła. Krzysiek, Marta ze Skody, Citroen Xara. Ania z BMW też wiedziała.
5: Witam szanownego redaktora. Uprzejmie donoszę, że rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest Citroen Xara. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Pozdrawiam, Piotrze z Kalisza. Oczywiście, że tak. Citroen Xara, Pepus 93 też tak myśli. Michał z Fiata 500 też wiedział. Marcin wiedział. Xara Picasso. Nawet on tu dodał Picasso. Todę Xero. Dokładnie tak. Chodziło o Xero, niekoniecznie Picasso. Ta Xara musi być, ale taki model też uznaje oczywiście.

0: Kto był najszybszy?
1: Czy chodzi może o Xara Picasso? Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
0: Piotrek był najszybszy. Tutaj też dodał Piotrek to Picasso.

0: innych wielkie brawa, brawa, brawa. Bravissimo. I teraz Monika za chwileczkę będzie mówiła po polsku, chociaż muszę ci powiedzieć, Moniko, że słuchacze docenili to, że mówisz w
1: różnych językach.
0: Tak, dokładnie. Posłuchaj. Mm.
2: Szanowni redaktorzy, właśnie za to was kochamy. Całe Polskie Radio PRK za właśnie Maję Mam. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
0: Maję Mam, Maję Mam, Maję Mam. Pozdrawiam, Piotrze. Monika.
1: Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Po polsku nawet.
1: My też was kochamy.
0: Dokładnie tak.
1: No i też składamy najserdeczniejsze życzenia naszej słuchaczce, która ma dzisiaj urodziny.
0: Tak, może na przykład się przedstawi nam słuchaczka, będziemy wiedzieli, komu składamy życzenia,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak jest, tak będzie bardzo fajnie.
0: Tymczasem na 10 minut przed godziną 17 wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i oficjalnie można stwierdzić, że dzisiaj A2 odebrała koronę A4, 3 utrudnienia na A2 i to takie naprawdę doskwierające kierowcom, którzy z A2 korzystają na Mazowszu, w Łódzkiem i w Małopolsce. To tutaj trzeba szukać, jeśli ktoś chce tych utrudnień właśnie. O nich donoszą służby. Najgorzej jest na Mazowszu. Tutaj ta A2 bardzo się korkuje. Przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi węzeł Konotopa zupełnie zakorkowany. To jest zjazd z S8 i S2 obwodnic Warszawy przy wyjeździe do Łodzi, bo tutaj na wysokości miejscowości Koszajec węzeł Pruszków-Grodzisk Mazowiecki, to tu znajduje się ta miejscowość. W stronę Łodzi doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Auta cały czas stoją, cały czas blokują przejazd, więc dostępny jest tylko jeden pas w stronę Łodzi. No i stąd ten potężny zator, który tak utrudnia wyjazd też już z Warszawy, bo jest aż tak długi. Ma ponad 8 kilometrów. To jest Mazowsze, natomiast w Łódzkiem kłopoty z przejazdem są w stronę Warszawy, między węzłami Dąbie-Wartkowice, miejscowość Dzierżawy-Wieś. Tu z 315 km mamy ciężarówkę, która uderzyła w bariery i zwężenie w stronę Warszawy. No i jeszcze mamy Wielkopolskę, trasa między węzłami Słupca-Sługocin w pobliżu Lądka. 238 km w stronę na wschód. Tutaj pożar samochodu osobowego i zablokowane 2 pasy, a więc duże utrudnienia w Wielkopolsce. Tak wygląda sytuacja na A2, jeszcze 11, to jest informacja od służb. Trasa Oborniki-Rogoźno w pobliżu miejscowości Parkowo. Tu droga jest zablokowana. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Motocyklista jest ranny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: No i już wiemy, jak ma na imię nasza słuchaczka od urodzin. Halo, halo.
6: Paula z Olsztyna, ta od urodzin. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również Paula. W takim razie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dobra, niech będzie Justin Timberlake dla ciebie. Już teraz.

0: 15 stopni w Ustce. Tam jest najchłodniej, w dalszym ciągu najchłodniej w Ustce, nad Polskim Morzem, ale coraz cieplej na plażach Bałtyku, jak słychać. W Warszawie najcieplej, 23 i jedna kreseczka powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A późnym wieczorem i nocą zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami jedynie wzrastające do dużego. Miejscami, jeżeli chodzi o niekorzystne dla nas kierowców zjawiska, to na północy i na północnym zachodzie silne zamglenia oraz krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, przewidują synoptycy. Ale padać nie będzie. Nie prognozują meteorolodzy żadnych opadów nocą, tylko te mgły. Temperatura nocą od 7 na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie. Nad morzem nawet cieplej, do 13 nawet mogą pokazać termometry, a w Kotlinach Karpackich lokalnie trochę chłodniej, bo tam około 5 stopni. Wiatr pozostanie słaby, na wybrzeżu także umiarkowany i będzie wiał nocą z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: To impreza dla Was.
2: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
3: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
2: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
3: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
4: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
1: To była autopromocja.
0: Warto skorzystać, naprawdę będzie można przetestować najnowsze samochody obecne na polskim rynku. Przetestować, znaczy przejechać się nimi. Naprawdę. 2 minuty po 17, jedziemy dalej. Robert Kilen, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 17. Ewa Mierzejewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Ewo, i cóż to się dzieje o tej porze?
1: A jak myślisz? Korki, no korki. Naprawdę, dawno nie byłam w piątek o tej porze na dyżurze i jak patrzę na wyjazd z Warszawy, to aż dech mi zapiera. Aha, tyle czerwonego
0: i cieszę się,
1: i
0: że jesteś na dyżurze, a nie wyjeżdżasz z Warszawy.
1: Właśnie tak, naprawdę cieszę się.
0: Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście niestety sporo korków i trudna sytuacja, zwłaszcza na A2. Tutaj także kilka zdarzeń drogowych w różnych miejscach. Zacznijmy od A2 w okolicach Warszawy. No i tutaj jest taka sytuacja, o której już mówiła Monika, no ale oczywiście warto powtórzyć, jeśli ktoś akurat teraz do nas dołączył i włączył radio, właśnie próbując uniknąć tych korków. A2 na Mazowszu między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Koszajec. Tutaj zderzyły się 3 samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Łodzi na 447 kilometrze. Tu ruch odbywa się tylko prawym pasem. No i niestety korek jest ogromny i korek jest także w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Warszawy i też zaczyna się na wysokości miejscowości Koszajec. I tu nie mamy informacji o tym, żeby coś na tej przeciwległej jezdni się działo. W związku z tym to chyba osoby, które patrzą właśnie na tą przeciwległą jezdnię. Mamy też A2 między węzłami Dąbie i Wartkowica w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. Tutaj na jezdni w kierunku Warszawy, to już w województwie łódzkim, samochód ciężarowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy na 315 kilometrze. I A2 po raz trzeci, tym razem w Wielkopolsce, odcinek między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu Lądka. Tu zapalił się samochód osobowy. Nie mamy informacji o poszkodowanych, natomiast zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy na 238 kilometrze. No i na koniec sprawdzamy tę sytuację przy wyjeździe i z Warszawy A2, no to już mówiłam, że tutaj sytuacja jest bardzo trudna. Trudny jest też dojazd S2 do A2, bo tutaj ten korek, który jest do Koszajca, zaczyna się przy węźle Konotopa, a właściwie za tym węzłem się zaczyna. Mamy też S8 i tutaj niestety na wysokości Nadarzyna też mamy oznaczenie, jakoby doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Tutaj służby nie informują o tym, co tu się stało, ale korek jest od Starej Wsi do Wolicy na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy też spowolnienie na S2 na wysokości węzła Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola i później niestety także praktycznie od samego tunelu do węzła Warszawa Południe jest też długi korek i też wygląda na to, że przy węźle Wilanów doszło do zdarzenia drogowego na S2. W przeciwległa strona, czyli na jezdni w kierunku A2 jest nieco lepiej, no poza tym korkiem, o którym już mówiłam, wynikającym z korka na A2, czyli tutaj na dojeździe do węzła Konotopa. Mamy też prace drogowe na wysokości węzła Mory na jezdni w kierunku A2 i tutaj też jest korek. W przeciwną stronę, jadąc S8, spowolnienie od Marymąckiej za Prymasa. Tutaj sytuacja naprawdę nie wygląda najgorzej. W przeciwną stronę sytuacja dobra. Tutaj tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Marymąckiej. Długi korek przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek i przy wyjeździe także tutaj na wysokości Młocin i Bielan. Trudna sytuacja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama. Ask yourself this. What are you doing it for?

0: 22 minuty po godzinie 17. Jedziemy sobie w stronę weekendu. W piątek, piąteczek, piątunio. No właśnie, różne style jazdy prezentujemy. Różni jesteśmy za kierownicą, a jacy jesteśmy za kierownicą. Czy można nas w ogóle sklasyfikować w jakiś sposób? Z tym pytaniem zwrócę się do Magdaleny Marciniak, psycholożki, psychoterapeutki, zdrowie w głowie. Właśnie, zdrowie mamy w głowie, tak, Magdo? Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Obyśmy mieli. Witam wszystkich serdecznie, tak. No jeżeli nie mamy, to pracujmy, żebyśmy je mieli.
0: Dokładnie, pracujmy, żebyśmy je mieli i żebyśmy się dobrze zachowywali na drogach. Powiedz mi, Magdo, domyślam się, że różne są typy osobowości, prawda? A skoro mamy różne typy osobowości takie w życiu, no jedni są, nie wiem, cholerykami, inni są melancholikami i tak...
1: To są różne temperamenty.
0: Aha, okej, okay, różne temperamenty, tak. I w związku z tym mamy również różne temperamenty na drodze i różne sposoby zachowań, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Czy to jak jesteśmy w życiu, jesteśmy tacy sami na drodze, czy niekoniecznie?
1: Często jest, bardzo się pokrywa, ponieważ na przykład, jeżeli mamy taki temperament sangwinistyczny, czyli takiego sangwinika, który jest bardziej powolny, spokojny, to taka osoba no, nie będzie pędziła 220 autostradą bądź nie autostradą na godzinę, nie będzie szukała takich wyzwań emocjonalnych, że tak powiem, i bodźców.
0: Czyli dla tych ludzi samochód służy do przemieszczania się tylko i wyłącznie, jest narzędziem.
1: Tak, i oni, punktu B.
0: I oni pewnie nie kochają motoryzacji, tylko po prostu traktują to jako użytkową rzecz.
1: Nie no, mogą kochać motoryzację, mogą na jej temat bardzo dużo wiedzieć, tylko że stosują się do przepisów bardziej drogowych.
0: Rozumiem.
1: Tam są, jeżdżą spokojnie, delektują się bardziej, bym powiedziała, jak już to są fani motoryzacji, delektujący się.
0: Rozumiem, delektują się jazdą i tym, co za oknami, a nie prędkością, nie tym, żeby adrenalina im buzowała w organizmie, tak?
1: Dokładnie. Natomiast jeżeli mamy już typ taki, jak określiłeś, choleryka, tak? No to powiedzmy, ja bym powiedziała troszkę, no tutaj niech będzie ten choleryk, potocznie mówiąc, taki, który się bardzo szybko się denerwuje. To jest osoba, która będzie wyprzedzała, ona musi szybko dojechać, wszędzie się spieszy, będzie trąbiła. To jest kolokwialnie mówiąc, osoby, które mają temperamentalnie bardzo krótki ląd.
0: Czyli zapalają się szybko.
1: Tak, bardzo niski próg bólu. I to są osoby, które będą się bardzo denerwowały na drodze, a nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to pierwsze co zrobią, zanim pomyślą, wyskoczą z samochodu i będą krzyczały, bądź będą próbowały inaczej tłumaczyć sytuację.
0: Czyli najgorsza sytuacja na drodze to jak ten powolny spotka się z tym, który ma krótki ląd.
1: Nie, to chyba na odwrót. Jak

0: ten, co ma krótki ląd, spotka się z drugim, co ma krótki ląd. I wtedy jest największa draka.
1: To już wtedy nierozwiązywalny problem. Natomiast myślę, że ci powolni, którzy się delektują jazdą, no z racji tego, że się delektują jazdą i jadą powoli, też irytują tego, który ma krótki ląd i chce się, nie wiem...
0: Bardzo często.
1: Przebić.
0: Tak. I co tutaj się dzieje na drodze, to są klaksony, to jest miganie światłami, bo najgorzej, jeżeli osoba, która jest powolna, okupuje lewy pas.
1: No właśnie, jakby nie okupował lewego pasa, ten powolny, to ten z krótkim lądem się by nie zapalał tak szybko.
0: No myślę, że nie. Dlaczego? Ponieważ lewy pas, o czym bardzo wiele osób zapomina, służy do wyprzedania.
1: Dokładnie, trzymajmy się. Masz rację, absolutnie, Magda. Przypomnijmy to raz jeszcze. Mamy ruch prawostronny, w związku z tym trzymamy się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Jeżeli jedziemy nawet autostradą, to po wyprzedzeniu powinniśmy zjechać się na ten prawy pas i dać jazdę innym. A powiedz mi, bo na razie wymieniliśmy dwa typy osobowości, dwa typy kierowców. Ten powolny i ten szybki, który się śpieszy i jest nerwowy. A jest taki kierowca, który jest na przykład, nie wiem, dynamiczny, ale nie jest nerwowy?
0: Oczywiście, że tak, bo są osoby, teraz tak, powiedzmy troszkę o typach osobowości, bo to były temperamenty. Możemy mieć różne temperamenty, a na to nakładają się różne osobowości. Natomiast co jest największym zagrożeniem? Największym zagrożeniem na jezdni są osoby, które mają zaburzoną osobowość. To są osoby narcystyczne, socjopatyczne, osoby psychopatyczne, bądź też osoby lękowe, z zaburzeniami typu osobowości lękowej. Bo takie osoby mogą bać się różnych rzeczy na drodze, potrzebują jechać, ale będą zachowywały się trochę nieprzewidywalnie.
1: Rozumiem, czyli tak naprawdę stwarzają sytuację, znaczy ponieważ, dokładnie, tak, ponieważ wszyscy inni wiedzą, jak się zachować na drodze, prawda, i poruszają się w pewnym schemacie, że na przykład, nie wiem, no nie skręcamy na przykład w lewo ze skrajnie prawego pasa, prawda,
0: tak.
1: A taka osoba, która lęka się jeździć, jest zaburzona, może taką nieprzewidywalną rzecz zrobić i wtedy, no, stwarza zagrożenie dla innych.
0: Tak.
1: A powiedz mi, a jak rozpoznać, znaczy, bo taką osobę to chyba łatwo dosyć rozpoznać, która robi nieprzewidywalne rzeczy. Ja muszę ci powiedzieć, mam taką metodę, że jeżeli ktoś przede mną, bądź jak obserwuję na przykład w lusterku wstecznym kogoś za mną, jak ktoś robi coś nieprzewidywalnego, to jak najdalej od niego się odsuwam. Albo przyspieszam i po prostu on zostaje, albo wręcz przeciwnie, zwalniam, niech sobie jedzie, ale nie w moim, nie wiem, nie w mojej przestrzeni jazdy.
0: Ja się zgadzam. Sama tak robię.
1: A powiedz mi, jak rozpoznać, nie wiem, bo powiedziałeś, że socjopaci też jeżdżą po polskich drogach.
0: Znaczy, nie rozpoznamy tego. Natomiast co może być dla nas takim niepokojącym sygnałem? Wiemy, jaka jest prędkość dozwolona. Wiemy, jakie są przepisy ruchu drogowego. Jeżeli jedziemy na drodze i widzimy, że ktoś wyprzedza pozostałe inne pojazdy bądź nas w sposób stwarzający zagrożenie nieprzepisowo, to jest dla nas, powinna się zapalić czerwona lampka.
1: No to muszę ci powiedzieć, Magdo, że taka czerwona lampka powinna się bardzo często zapalać na polskich drogach, bo jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości, to jesteśmy w tym mistrzami.
0: No niestety tak.
1: Psycholożka, psychoterapeutka, zdrowie w głowie, Magdalena Marciniak jest z nami. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, sugestie albo chcecie się podzielić jakąś informacją z Magdą i z nami, zapraszam do aplikacji, a do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: Wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od jednego nowego utrudnienia. To jest droga krajowa nr 73 na Podkarpaciu na trasie Pilzno-Jasło w pobliżu Krajowic. Doszło do potrącania rowerzysty. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje ruch naprzemienny. To oczywiście rowerzysta tutaj na 158 kilometrze i jest właśnie to zwężenie. Dobre informacje za to z Krajowej 11 z odcinka Oborniki-Rogoźno w pobliżu Parkowa. Odblokowano przejazd po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem, wskutek którego jedna osoba, czyli motocyklista, został ranny. Droga początkowo była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację, że na 242 kilometrze tej trasy wielkopolskiej zresztą można już przejechać bez problemów. Za to na A2 mamy utrudnienia także w Wielkopolsce między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu Lądka. Tu przypomnijmy, zapalił się samochód osobowy i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy na 238 kilometrze. A2 raz jeszcze, tym razem na Mazowszu, na trasie między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Koszajec. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe. Po tej kolizji jest zwężenie w kierunku Łodzi na 447 kilometrze i jest ogromny korek w kierunku Łodzi, ale także w kierunku Warszawy ze względu na ludzi, którzy patrzą właśnie na to, co się stało na przeciwległej jezdni, a także przez po prostu duże natężenie ruchu przy wyjeździe z Warszawy o tej porze A2 w kierunku Poznania. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to tutaj sytuacja wygląda już bardzo dobrze. S7, S6 bez żadnych spowolnień. Jedyne, jakie widzę, to na Krajowej 20 przy wyjeździe z Trójmiasta, z Gdańska konkretnie w kierunku chociażby Dzierżążna czy Egiertowa. Tutaj spowolnienie właśnie przy wyjeździe z Gdańska w kierunku Kościerzyny. Poza tym już nawet na 91 dobra sytuacja i w Śródmieściu Gdańska i na wysokości Oruni. Delikatny korek jeszcze jest w Pruszczu Gdańskim, a także do węzła Juszkowo jadąc z północy na południe, czyli jadąc S6 w kierunku A1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy. Magdalena Marciniak, psycholożka, psychoterapeutka, zdrowie w głowie jest z nami. Magdo, tu słuchacze zastanawiają się, czy wśród tych, czy każdy kierowca, który jeździ szybko, na przykład jest zaburzony, czy też na przykład istnieje coś takiego, że normalny człowiek, w miarę normalny człowiek po prostu się śpieszy i też wtedy można mieć takie wrażenie, że, no, że jest tym typem choleryka.
1: Tak, oczywiście, że może tak. Nie każdy, kto idzie szybko, jest zaburzony. Aha. Natomiast musimy wziąć pod uwagę różne okoliczności i sytuacje łagodzące, że tak powiem.
0: No, jakie są okoliczności łagodzące?
1: Okoliczności łagodzące według mnie to jest, jeżeli jest jakieś zagrożenie życia bądź zdrowia. Aha. To jest okoliczność łagodząca. Natomiast to, że jesteśmy spóźnieni i się spieszymy, mamy w naszej głowie, że przecież nic się nie stanie, jak depniemy troszkę więcej gazu. Mm-hmm.
0: Wczoraj o tym rozmawialiśmy, wiesz, a propos tego takiego, nie wiem, cech charakterystycznych Polaków i wychodzi, znaczy niektórzy nasi słuchacze zgadzali się z takim twierdzeniem, że no, trudno nam zorganizować sobie dzień i często jest tak, że my się śpieszymy, że nie potrafimy wyobrazić sobie, że potrzeba nam 10 minut więcej.
1: Tak, jest to też taka domena obecnych czasów, z tego względu, że jesteśmy przebodźcowani i mamy napływ różnych informacji. Jesteśmy bombardowani tymi informacjami. Wówczas nie łapiemy balansu, czyli nie mamy takiej chwili, żeby zastanowić się i żeby obliczyć, czy te wszystkie zadania, które mamy do wykonania, czy jesteśmy je w stanie zrobić na czas. Nie szacujemy tego czasu. Na co dzień pracuję z osobami, które są ADHD-owcami, bo ADHD-owcy zawsze myślą, że mają na wszystko czas i robią kilka rzeczy naraz. I ADHD-owiec na drodze to jest też osoba, która może przyspieszać za bardzo, może się spieszyć, może tracić uwagę, koncentrację. Więc jeżeli ktoś z Państwa, teraz dużo się mówi o ADHD, widzi w sobie takie cechy, to proponuję diagnostykę, bo można sobie różne rzeczy poukładać w głowie i znaleźć rozwiązanie na nie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. My myślimy, że nas nikt nie złapie, że się nic nie stanie. Takie mamy rozproszenie troszkę odpowiedzialności, zrzucenie z siebie. No przecież tyle razy mi się udawało, nieprawdaż?
0: Tak jest. No ale to też jest wina troszeczkę systemu. Wczoraj też o tym rozmawialiśmy, tak. Trochę systemu, że nie ma tej nieuchronności kary i w związku z tym no, mało kto widział tak naprawdę policjanta, który zatrzymuje do kontroli tak sobie, ale widział policjanta, który łapie za prędkość. W związku z tym tak naprawdę, no nie wiem, przed fotoradarami zwalniamy, na odcinkowych pomiarach prędkości jedziemy zgodnie z przepisami, a potem rura.
1: No właśnie, bo brakuje nam takiej wyobraźni. Wydaje nam się, że każdy z nas ma wyobraźnię. No drodzy Państwo, no, wygląda na to, że nie każdy, ponieważ

0: kiedy przekraczamy, ile jest crash testów, gdzie w crash testach jest pokazywane, co się dzieje z ciałem, co się dzieje z samochodem, co się dzieje z innymi osobami na drodze, kiedy jest ten...
1: No tak, ale tu się, domyślam się, włącza to nasze, to, że mnie to nie dotyczy, bo mi się to nigdy nie przydarzyło. I w związku z tym, tak, nawet jak mamy wyobraźnię i wiemy, co się stanie z samochodem, to myślimy, że nam to się nie stanie.
0: To jest dostępność poznawcza. Jest taki mechanizm w głowie dostępności poznawczej. Jeżeli nie mamy w swoim otoczeniu, nie oglądaliśmy na przykład, nie wiem, wypadków jakichś, nie mamy nikogo, kto miał wypadek w ostatnim czasie, nikt nie zginął, nikt nie został w jakiś sposób uszkodzony w wyniku wypadku, to nie ma mamy tego w swojej dostępności poznawczej. Natomiast jeżeli mamy w swoim otoczeniu osoby, które brały udział w wypadkach, my braliśmy, były ofiarami wypadków, to w tym momencie w naszej dostępności poznawczej jest to ryzyko, że coś może się stać i zwalniamy. I częściej zachowujemy wtedy ostrożność, no wiadomo, przez jakiś czas jest to żywe i dostępne.
1: A nie możemy mieć bez tej dostępności poznawczej, w sensie bez prywatnych doświadczeń, takiej wyobraźni, żeby jednak zaufać, że coś takiego się może stać i żeby profilaktycznie jeździć bezpieczniej?
0: Tutaj odwołam się do wglądu w samego siebie, w daną osobę, ponieważ jesteśmy kierowcami, wiemy, jakie są przepisy, wiemy, jakie są ograniczenia prędkości. Chodzi o wyobraźnię i odpowiedzialność jako dorosłego człowieka i dorosłego kierowcy.
1: No właśnie, z tą odpowiedzialnością jest coraz gorzej, niestety... Ja mam taką teorię, że jeżeli, znaczy, że nie potrafimy, że wiele osób nie potrafi brać odpowiedzialności za nie dość, że własne czyny, bo tak zostali trochę wychowani i tak troszkę zmanierowani przez szkołę. Jeżeli na przykład daje się nagrody każdemu, niezależnie od tego, kto, znaczy, czy wygrał, czy przegrał, tylko za udział, prawda, i też jest nagradzany, to tak naprawdę no, nie ma w nas takiej rywalizacji, nie ma w nas czegoś takiego, takiej chęci do tego, żeby być lepszym.
0: Czy mylę się? Myślę, że masz trochę w tym rację. Ja bym jeszcze dołożyła do tego kilka rzeczy. To jest też kolejne badanie psychologiczne, dość słynne i powtarzalne, mówiące o tym, że jeżeli myślimy, że nikt nie widzi nas, to wtedy jesteśmy w stanie przekraczać prawo, jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby robić komuś krzywdę, żeby kraść, jeżeli wiemy, że nie będziemy złapani i nie poniesiemy konsekwencji. I wydaje mi się, że czasami na drodze my jesteśmy w naszych głowach, że przecież nikt tego nie widzi.
1: Tak, bo jesteśmy za szybą, często mamy przyciemniane szyby, inni kierowcy na nas nie zwracają uwagi. Tak naprawdę my samochód mamy też, który, nie wiem, no nie wyróżnia się na przykład na drodze. Być może coś takiego jest. No dobrze, no tak. W każdym razie, cóż możemy życzyć? Jedźmy bezpiecznie z wyobraźnią do domu czy do celu, do którego dziś jedziemy w piątkowe popołudnie. Magdo, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję, szerokiej drogi, pozdrawiam.
1: Magdalena Marciniak, psycholożka, psychoterapeutka. Zdrowie w głowie, pamiętajcie, zdrowie jest w głowie. Uruchommy szare komórki, jedźmy z wyobraźnią.

0: Biała flaga, Republika, ale Ewa powiedziała, że się w ogóle nie poddaje, absolutnie będzie dla was śledziła i sprawdzała sytuację.
1: Nasi słuchacze też się nie poddają.
0: Nikt się nie poddaje. Jedźcie ostrożnie, oczywiście tam, gdzie macie dojechać, pamiętajcie.

0: Niestety nie ma i co więcej dochodzą nam nowe utrudnienia, zwłaszcza w Wielkopolsce, czyli tam bardzo trudna sytuacja. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowana jest 92 w miejscowości Brzeźno. To jest odcinek Konin-Koło i tutaj utrudnienia według służb mają potrwać kilka godzin, a do tego wypadku doszło po 17.30 na 279 kilometrze trasy. Tutaj w zdarzeniu ranna została jedna osoba. Droga jest całkowicie zablokowana i w tej chwili policja organizuje objazdy. I tak jak wspominałam, tutaj służby będą na te objazdy kierować, a droga ma być zablokowana albo częściowo zablokowana przez najbliższych kilka godzin. W Wielkopolsce bez zmian także na A2 między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu Lądka. Tutaj z kolei zapalił się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 238 kilometrze. Na A2 mamy też problemy w ruchu na Mazowszu między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Koszajca. A tutaj zdarzyły się trzy samochody osobowe z kolei i jest zwężenie w kierunku Łodzi na 447 kilometrze. I mamy też niestety korek w drugą stronę, chociaż muszę przyznać i mówię to z całą z przyjemnością, że ten korek się dużo zmniejszył, zwłaszcza ten przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania. W tej chwili mamy już takie spowolnienie od Pruszkowa za Piastów, czyli tutaj częściowo A2 i S2 przy wyjeździe z Warszawy korkuje się. No i mamy to takie długie spowolnienie od Koszajca w tej chwili do Chrzanowa Dużego, to z kolei na jezdni w kierunku Warszawy. I jeśli chodzi o te jezdnie, to tutaj utrudnienia mają już dobiegać końca i widać rzeczywiście, że tutaj sytuacja poprawia się. I na koniec jeszcze jedna A2, tym razem w Łódzkiem, między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu Dzierżawy Wsi. Tutaj jest zwężenie w kierunku Warszawy, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w barierę. Na 315 kilometrze zablokowany jest jeden pas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 5 minut będzie godzina 18. Wchodzimy. Powiedziałem to Marcinowi Koczybie i Marcin wszedł do studia. Proszę bardzo. Dzień dobry, Marcin.
1: Mówisz i masz, tak? No, dzień dobry.
0: Od godziny 18 na luzie, ale na luzie nie będzie. Znów Marcin będzie
1: opowiadał o więzieniu.
0: Dokładnie tak.
1: I o tych, którzy w tym więzieniu odbywają karę z pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dziś kolejny taki wstrząsający przypadek młodego chłopaka, który chciał trochę podriftować na rondzie.

0: A jak to się skończyło, dowiedzą się Państwo słuchając nas dzisiaj.
1: No, nie psujcie sobie życia. Naprawdę jedźcie ostrożnie, zgodnie z przepisami. Miejcie wyobraźnię na drodze. A jak ktoś chce się przekonać, jak to jest, nie mając wyobraźni, to zapraszamy po godzinie 18 na Luzie. Marcin Koczywa.

0: Jest 18 PRK, Polski Radio Kierowców. Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 23 stopnie w Rzeszowie i w Słubicach, tam jest najcieplej w tej chwili. 15 stopni w Ustce i to najchłodniejsze miejsce. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, może czasami nieco większe. Na północy i północnym zachodzie może pojawić się silna mgła i na to trzeba uważać. Ona nie będzie się długo utrzymywała, ale jak już się pojawi, to może ograniczyć widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 na północnym wschodzie do 11, w centrum i na zachodzie nad morzem od 11 do 13 stopni, w Kotlinach Karpackich lokalnie około 5. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, czyli przyjemne. Dzień się zapowiada, temperatura maksymalna od 21 na północy, około 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach zachodnich. Czyli miła, ciepła, pogodna sobota przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowcy.

tym bardziej zachęcamy Państwa, żeby z nami być w tym dniu i dzisiaj również tego wieczora i słuchać w ogóle Radia Kierowców. Wyobraźcie sobie, że siedzimy na prawym miejscu obok Was i razem z Wami jedziemy. Tak to byłoby miło, gdyby tak się działo.

0: 9 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Ewa Mierzejewska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dawno nie mieliśmy okazji pracować w tej konfiguracji, to że tak powiem. Ładną masz gumkę do włosów.
1: A dziękuję.
0: Bardzo ładna. Pożyczyłbym chętnie.
1: Tak.
0: Pewnie.
1: Dobra, no nie ma sprawy.
0: Spokojnie chyba na drogach, co? Chociaż piątek to...
1: Na razie jeszcze nie. Myślę, że za 2 godziny będziemy mogli powiedzieć, że spokojnie. Na razie jeszcze tak sobie.
0: Dlatego proszę bardzo uważnie słuchać tego, co mówi do Państwa Ewa Mierzejewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa numer 92, to od niej zaczynamy, bo tutaj najświeższa sprawa, a chodzi o odcinek Konin-Koło, 279 km trasy. Tutaj niespełna 40 minut temu doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i niestety nadal na razie całkowicie zablokowana jest droga Krajowa numer

0: 92 w miejscowości Brzeźno. Tutaj jedna osoba została ranna, droga jest zamknięta i policja w tym miejscu kieruje na objazdy. Mamy też zgłoszenie od naszego słuchacza z Zakopianki.
1: Witajcie kierowcy. Na Zakopiance w miejscowości Pcim w kierunku na Kraków leży kostka brukowa na lewym pasie. Uważajcie, bo zaraz się będzie ściemniać. Jak nikt tego nie usunie, to może być problem. Zgłosiliśmy już to służbom. Zobaczymy, jak szybko się uwiną, ale uwaga, miejscowość Pcim w okolicy 98 słupka. Pozdrawiam.
0: I bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Dziękujemy też za zgłoszenie tej sytuacji. No i mamy nadzieję, że tutaj to utrudnienie dość nietypowe zostanie szybko usunięte. A na razie trzeba zachować czujność. A2. Odcinek między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Koszajec. Zwężenie w kierunku Łodzi po kolizji trzech samochodów osobowych. Tutaj akurat w tym miejscu na wysokości Koszajca ta sytuacja nie wygląda najgorzej. Natomiast cały czas utrzymuje się już na szczęście też niewielki korek na A2 i na S2, bo on tak zawija od Pruszkowa do Piastowa. Tak to wygląda. I w drugą stronę też jest od Koszajca właśnie, ale dalej ciągnie się przez kilka kilometrów, ale to na jezdni w kierunku Warszawy. Teraz jeszcze raz A2, tym razem wracamy do Wielkopolski. Odcinek między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu Lądka po pożarze samochodu osobowego mamy zwężenie w kierunku Warszawy na 238 kilometrze i na szczęście w tym przypadku brak poszkodowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 18 i nasz cykl, który od jakiegoś czasu prezentujemy Państwu w piątki, to były sekundy, tak to się nazywa. I chodzi o sekundy, które oddzielają życie, które wiedliśmy do tej pory, od tego, co będzie już później. Maja Wasilewska razem ze mną w studiu. Witam.
1: Dzień dobry,
0: cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Dzień dobry. Razem byliśmy w więzieniu, jakkolwiek to brzmi, w zakładzie karnym w Tarnowie. Rozmawialiśmy ze sprawcami wypadków. Niektóre bardzo drastyczne. Dzisiaj przedstawimy Państwu kolejny przypadek. Andrzej lubi dobre życie, drogie samochody, słynie z tego w okolicy. Poproszony przez kolegów o przejażdżkę, nie daje się długo namawiać. Mają kręcić filmiki z tego przejazdu. Niestety na rondzie wpada w poślizg
1: ale to i poczekaj.
0: Z dużą prędkością uderza.
1: Słup. Tak, właśnie.
0: Tak się zaczyna ta opowieść.
1: Tak się
0: a co dalej,
1: tak
0: to
1: się zaczyna ta
0: usłyszą.
1: Opowieść. Samochód też całkiem taki do opisywania się.
0: Tak, znanej marki na 3 litery. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Te auta, które kochają drifterzy.
1: No powiedzmy, chociaż uważam, że to nie ma znaczenia.
0: Tak, znaczy ma znaczenie tylko tyle, że tu jest tylny napęd. I w przypadku BMW tylny napęd dlatego decyduje o tym, że młodzi, którzy mają jakieś tam aspiracje sportowe, takie trochę niezdrowe aspiracje jednak było, nie było, decydują się na to auto, bo łatwo go wprowadzić w jazdę bokiem.
1: O tych aspiracjach sportowych też będziemy mówić, czego nie wolno, a co wolno. Tak naprawdę już nie wolno. O tym mówi też nasz gość w rozmowie, ale też będzie dzisiaj gościem Piotr Lęczowski, a po godzinie 19
0: dr Andrzej Markowski, znany specjalista, człowiek, który tak naprawdę stworzył współczesną wizję psychologii transportu. To on stworzył ten słynny model grupy kierowców, którzy jeżdżą niebezpiecznie, jeżdżą źle, czyli tam ten Mad Max, blondynka i tak dalej. I to chciałbym, żeby to wybrzmiało dzisiaj naprawdę.

0: dlaczego my nie godzimy się na ten drift? Dlaczego to stało się czymś bardzo niebezpiecznym?
1: No tak, dokładnie. Chciałam też powiedzieć, że to jest ostatni odcinek tego cyklu, tej jakby pierwszej odsłony tego cyklu. Mam nadzieję, że te będziemy kontynuować. Ale też ta rozmowa różni się od innych. Tak jak przedstawialiśmy Państwu różnych kierowców i różne skutki, tak teraz też będzie to zupełnie inna opowieść niż ta, które słyszeliście Państwo tydzień temu.
0: Sprawca młody człowiek, który mieszka w małej miejscowości i właściwie on już tam nie ma powrotu, bo w takich małych miejscowościach nie wybacza się i nie zapomina takich historii. Więc to jest kolejny element tej tragedii, która się tam rozegrała.
1: Ten odcinek będzie też szczególny pod tym względem, że on nie ma powrotu, ale on chce tam wrócić. Dlatego jest jedynym więźniem, który jednak nie zgodził się na to, żeby mieć niezmieniony głos. Ten głos jest zmieniony, więc troszkę ciężej będzie tego słuchać, ale jednak zdecydował się nam to opowiedzieć, tę historię.
0: Żeby było jasne, my to wszystko robimy po to, żeby pokazać Państwu, jak łatwo o to, żeby doszło do tragedii. Jak niewiele trzeba, że te sekundy, które dzielą nas od normalnego życia do śmierci czyjejś i do tego, żeby trafić do więzienia, to naprawdę może się zdarzyć. Odrobina fantazji gdzieś ułańskiej kogoś poniesie, a widujemy to codziennie na drogach. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto kiedyś gdzieś na światłach nie ruszał równolegle z kimś, kto jest obok. To jest taka nasza jakaś, nie wiem, rzucanie rękawicy, no.
1: Takie
0: zabawy dużych chłopaków, którzy niestety przesadzają i kończy się to tragicznie. Także będziemy o tym dzisiaj też właśnie rozmawiać. Czekamy na Państwa opinie, Państwa głosy. Przypominamy, nasz cykl to były sekundy do obejrzenia. Ten film w całości, 27 minut, ten film ma mniej więcej, jest do obejrzenia na kanale YouTube. Wystarczy wpisać, to były sekundy.
1: Na kanale Polskiego Radia.
0: Tak, tak.
1: No i odcinki oczywiście na podcastach Polskiego Radia też są. Ten odcinek także będzie na naszej stronie.
0: A już za kilka minut pojawi się też na naszej antenie, także proszę z nami zostać, posłuchać, a potem zapraszamy do dyskusji.

0: Monstrom.
1: Nie dam się monstrom i wy też się nie dajcie. Nie ma żartów, ale jest dynamiczny ten utwór. Nie ma co gadać. Ja wam jeżeli wskaw w studiu, powiem wam, że tam nóżka pod stołem chodziła.
2: Głowa bardziej. Głowa też.
1: Głowa nad stołem, żeby być precyzyjnym. Tak. No jest. Wciąga. No dobrze. Na drogach mam nadzieję, że mniej dynamicznie, czego wam oczywiście życzymy i uważajcie
2: na siebie.
1: Ja
2: bym chyba wolała, żeby było dynamicznie, bo tak to się stoi jeszcze trochę, wiesz.
1: Ale jak się stoi, to nie ma wypadków.
2: No też prawda.
1: Też taka teoria. Znaczy,
2: stoi się też po wypadkach, nie? Więc
1: tak.
2: No to różnie bywa. Ale na razie jeszcze ruch duży, chociaż sytuacja się poprawia, więc to jest ta dobra informacja.
1: No to jedziemy dalej. Ewa Mierzejewska zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdźmy, jak ta poprawa wygląda na warszawskich trasach i około warszawskich, no bo oczywiście w tej chwili najbardziej zatłoczone są te trasy wyjazdowe z miasta. Tak jest na S2 i na A2, chociaż teraz już właściwie S2 się odkorkowała,

0: A jeśli chodzi o S2, to przy wyjeździe z Warszawy mamy spowolnienie od Koszajca do węzła Konotopa. To ona jest nie w kierunku Poznania. W przeciwną stronę jest też spowolnienie od Koszajca aż do Adamowa. Tutaj cały czas trwają i właściwie usuwane są skutki zdarzenia między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Jest zwężenie w kierunku Łodzi. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas. Korek, tak jak wspominałam, jest także przy wjeździe do Warszawy. Tutaj to wygląda po prostu na duże natężenie ruchu w tę stronę także. Mamy też niewielkie już tylko spowolnienie na dojeździe do węzła Mory, jadąc od strony S2 do S8. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Białegostoku, korek jest od Marymąckiej za Prymasa, więc też nie najgorzej i tu już sytuacja się poprawiła. Jeszcze jest ruch spowalnia w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa. Na Prymasa już całkiem przyzwoicie ta sytuacja wygląda, tylko na tym ostatnim odcinku przed dojazdem do Alei Jerozolimskich jeszcze ruch spowalnia, to na jezdnię w kierunku S2. A propos S2, tutaj niestety cały czas bardzo trudna sytuacja przed wjazdem do tunelu na wysokości węzła Wilanowska i Wilanów doszło do zdarzenia drogowego i korek jest praktycznie aż do węzła Lotnisko, więc tutaj niestety ta sytuacja akurat jest stabilna i nie poprawia się. I jeszcze A2 w Wielkopolsce, tu bez zmian między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu Lądka, tutaj po pożarze samochodu osobowego zamknięty jest jeden pas już tylko w kierunku Warszawy, to 238 km autostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, to były sekundy, to jest nasz cykl, o którym już Państwo na pewno wiedzą. Kolejny tydzień, kolejny piątek i kolejna rozmowa, rozmowa ze sprawcą wypadku śmiertelnego. Wyjątkowo drastycznego i dramatycznego wypadku. Jak już Maja Wasilewska, z którą razem przygotowaliśmy ten cykl, wspominała, zmieniliśmy głos naszego rozmówcy, bo prosił o to, nie chciał jednak, żeby ten jego głos był rozpoznawalny. Dlatego może trochę gorzej się będzie tego Państwu słuchało, ale proszę się skupić na treści i posłuchać, co ma do opowiedzenia Andrzej. Andrzej, który spowodował tragiczny wypadek, a teraz przebywa w więzieniu.
1: Dzień jak każdy jeden w moim życiu to był. Po prostu wieczorem spotkałem się ze znajomymi. Akurat przypadkiem spotkaliśmy się na stacji benzynowej z innymi osobami. Jakaś krótka rozmowa, od słowa do słowa. Okazało się, że mamy tam jakichś wspólnych znajomych, wspólnych kolegów. Zostałem poproszony po prostu o przejażdżkę, czy mogliby się po prostu ze mną przejechać moim samochodem. Mówię, okej, zgodziłem się, nie było żadnego problemu. Wsiedliśmy do samochodu, zapięliśmy pasy.

pojechaliśmy, poprosiliśmy tam kawałek, żebym przyspieszył mocniej, żeby tak, chcieli sobie nagrać po prostu snapa, nie wiem, jakiś tam celu, nie wiem, pochwalenia się może komuś, nie wiem, nie zwracałem na to uwagi. Okej, przyspieszyłem, później przejeżdżałem przez progi zwalniające. W trakcie jazdy wpadłem w poślizg. Po wyjściu z ronda zarzuciło mi samochodem pierwsze w lewo, potem w prawo. Przy zarzuceniu w prawo dość gwałtownie samochód tak zarzuciło, że obróciło nas o 180 stopni i uderzyliśmy w przydrożny słup elektryczny. Odbiliśmy się od tego słupa. Auto stanęło, po prostu no, zapaliło się, stanęło w płomieniach. Przypadkowe osoby, gdzie od razu zareagowały, podbiegły, pomogły mi wysiąść koledze, który siedział z boku. Niestety dwie osoby z tyłu pasażerów no, nie udało się uratować. Zginęli na miejscu. Są takie dni, gdzie człowiek o tym myśli. No jest smutek, żal, złość nawet do siebie, że mogłem powiedzieć nie, nigdzie nie jadę. Cała przejażdżka trwała jakieś 5-6 minut maksymalnie, nie więcej. To było dosłownie 3-4 kilometry. Tam nie było żadnej w ogóle propozycji takiego, żeby coś było driftu. To było w ogóle zupełnie przed tym całym zdarzeniem, przed całym zajściem, tyle co po prostu poprosili mi o po prostu pokazanie przyspieszenia tego samochodu. Było nawet nagranie, także było pokazane nawet w prokuraturze. Tak naprawdę dalsza część jazdy wyglądała zupełnie normalnie. Ja też nie miałem jakoś w naturze, żeby, nie wiem, jeździć jakoś jak wariat, szybko, nie wiem, pokazywać co to auto nie potrafi, co ono nie może i tak dalej. No, też sobie zdawałem sprawę, że to też nie jest mały silnik w tym samochodzie, bo no, jednak 3-litrowy silnik, no to troszeczkę koni może wykrzesać. Dokładnie, katalogowo jest to 306 koni mechanicznych. Było bez żadnych przeróbek, też mi mówili, że pewnie z przeróbkami sprawdzali komputery, nie było nic przerabiane. Po prostu była okazja, kupiłem samochód. Ja ten samochód chciałem sobie na chwilę pojeździć i potem sprzedać go. Ja jakoś tam, nie wiem, mi tam nie zależy na takim czymś, że czy ja będę jeździł, nie wiem, BMW-ką, czy ja będę jeździł Audicą, czy ja będę jeździł Kiją, czy Hyundai'em. Dla mnie to jest bez znaczenia, nie? Jak wpadłem w poślizg, no to... No lekka panika zawsze jest jakaś, no jednak to jest typowo odruch ludzki, że gdzieś człowiek dostaje jakieś takie, próbuje coś zrobić, wyratować szybko tą sytuację, bo to są dosłownie sekundy, to nawet człowiek czasami nie zdąży pomyśleć szybko aż tak, jak coś się już wydarzy. Jak ktoś, kto przeżyje jakikolwiek poślizg, to czasami sam nawet nie wie kiedy, co się stanie, jak obróci mu samochód, czy cokolwiek. No, to jest chwila, moment, to są ułamki sekund. Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno odmówiłbym całej przejażdżki. Oprócz tak naprawdę pisania listu przeprosinowego, próby kontaktu, o którą oczywiście tam było wnoszone przez mojego adwokata, dwukrotnie, no to nie było żadnych odzewu, także też nie chciałem naciskać, no bo rozumiem, że każdy może mieć złość. Ja zostałem zabrany do szpitala, bo ja ogólnie straciłem przytomność podczas tego wypadku, no bo jednak uderzenie i potem uderzenie w samego słupa plus jeszcze odbicie się od słupa i spadnięcie w tak naprawdę po jakiś 2 metry rowu, no to jest troszkę uderzenie, nie? Zostałem zabrany do szpitala i ze szpitala prosto zostało wystawiony nakaz aresztowania mnie, wsadzono mnie do aresztu. Następnego dnia zostałem przewieziony do prokuratury, od razu zostało zawnioskowane o 3-miesięczny areszt. No i tak znalazłem się w zakładzie karnym.

zarzut mój, wypadek z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, dokładnie, tak brzmi mój zarzut. Na pewno chciałbym co powiedzieć jedną rzecz, że żeby po prostu nie dawać się emocjom, nie dawać się jakimś różnym pokusom, tym bardziej namawianiom przez innych, jakichś swoich kolegów, jakieś tym bardziej jazdy takie na zasadzie, nie wiem, choć przejedziemy się, a dawaj przyciśnij, co ci tam szkodzi, nie? Bo jest prosta droga. Czasami nawet na prostej drodze można stracić panowanie i to nawet przy bardzo dobrych warunkach. Nie słuchać innych, tylko mieć swój rozum, mieć swoje podejście i jeździć bezpiecznie. Nie świrować, nie wariować. Jak się mają śmiać, niech się śmieją, ale przynajmniej tak naprawdę człowiek wtedy ma tą świadomość, że nic nikomu nie zrobi. Lepiej wrócić do domu, do rodziny, do osób, którym zależy na tobie, niż tak naprawdę trafić do takiego miejsca. Ja nie byłem pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających. Mój wyrok to jest 5 lat i 6 miesięcy dokładnie. No, zabolało to, na pewno bardzo mocno zabolało. Nie spodziewałem się aż tak wysokiego wyroku, też biorąc pod uwagę, że no, słyszy się różne rzeczy i tak też człowiek gdzieś stara się też orientować w jakiejś tam sytuacji, jakie są wyroki, mniej więcej ludzie dostają za podobne rzeczy. Pierwsze, co straciłem, no na pewno to, że nie mam swobody takiej, nie mam możliwości tak naprawdę, powiedzmy nawet takiego zwykłej prozaicznej rzeczy, jak codziennego kontaktu z rodziną, czy nawet ze znajomymi. Samo to możliwość tego, żeby po prostu mieć tą swobodę taką swoją jednak, którą każdy chce mieć, jakiś taki swój spokój, swój możliwość robienia tego, co się chce. Tutaj tak naprawdę człowiek nastawia się na jedno, żeby po prostu ma każdy nadzieję, żeby jak najszybciej wyjść stąd, tak? Czyli no staram się tak o tym nie myśleć, nie? Staram się funkcjonować na co dzień normalnie i jakoś sobie radzić z tym. Dlatego też podjąłem tutaj pracę, co praktycznie codziennie pracuję, chodzę sobie do pracy, żeby po prostu też troszkę oderwać swoje myśli, emocje od tego wszystkiego, co tak naprawdę się wydarzyło, żeby po prostu można było jakoś w miarę funkcjonować i dawać sobie radę tutaj, no taka jest prawda. Czekają na mnie rodzice, cała rodzina, dziewczyna moja. W dzisiejszych czasach dużo się spotyka takiego czegoś hejtu. To też się odbija bardzo mocno na psychice ludzi. Też nie można dać się po prostu jakby zwariować temu, bo to też tak naprawdę samemu sobie można zrobić krzywdę. Oczywiście na sprawie sądowej widziałem się z rodzinami, przeprosiłem ich za to, co się wydarzyło. Dla nich to też jest bardzo wielka trauma i wielkie przeżycie. Osobom takim mógłbym jedyne co powiedzieć, którzy tam, nie wiem, lubieją jakieś, nie wiem, szybkie samochody, jakieś drifty, jakieś ściganki. Moim zdaniem nie jest warta skórka po prostu wyprawki, tak. Nie jest to warte tego, co może się potem wydarzyć, jakie są potem konsekwencje tego. Jeśli ktoś chce, nie wiem, nauczyć się driftować, są teraz różne szkoły driftu, osoby, które mają wiedzę na ten temat, mają przystosowane samochody, mają place. Są osoby, które przeszkalają, czy nawet jakieś szybkie jazdy po torach. Są też tory u nas wyścigowe w Polsce, to też nie jest żaden problem tak naprawdę. Ja oczywiście wiem, że może się pewnie każdy może powiedzieć, że no tak, ale to wszystko kosztuje. No tak, kosztuje, no są to jakieś kwoty na pewno. Tylko że myślę, że to jest niewielka kwota za to, co potem może cię czekać. Prowadzę mam zabrane na 10 lat. Mam zakaz całkowity. Jeśli by mi ktoś coś takiego powiedział teraz, obecnie, gdybym wrócił

0: do tego, żebym prowadził samochód, jechał z kimś i bym powiedział, nie wiem, weź przyspiesz, jedź szybciej. No to szczerze nie, w życiu. Tu nie ma takiej opcji, nie? To od razu jedyne co, to mogę powiedzieć, żeby po prostu kulturalnie takich rzeczy po prostu nie mówił, nie? Wolę dojechać do domu bezpiecznie, niż żeby się coś stało. Nie będę ukrywał, że nie ma takiej sytuacji, że masz jakiś fajny sen, że wychodzisz, jesteś w domu, albo budzisz się w domu. A tutaj jednak jest, że budzi się tak naprawdę człowiek i rzeczywistość jest jednak brutalna. Zderza się tak naprawdę człowiek z całą rzeczywistością, która otacza. No nieraz człowiek by po prostu chciał faktycznie obudzić się w domu i w swoim łóżku wstać normalnie, zjeść śniadanie, jak każdy, no ale trzeba jeszcze na to chwilę poczekać.
1: To były sekundy, to nasz nowy cykl Polskiego Radia Kierowców. Zachęcam Państwa do dyskusji. Nasza aplikacja cały czas do dyspozycji. Można do nas pisać, mówić. No i za chwilę wszyscy o tym też porozmawiamy. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 19. Ewa Mierzejewska zaprasza.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na S7 na trasie Radom-Kielce w pobliżu Skarżyska Kamiennej doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w kierunku Kielc i Krakowa na

55 kilometrze. Jeśli chodzi o S2, mówiłam, że tam utworzył się 13-kilometrowy korek w Warszawie od Wilanowa do węzła Lotnisko Najezdnie w kierunku Terespola i teraz mamy informację o tym, że w związku z dużym natężeniem ruchu, a także ze zdarzeniem drogowym na 477 kilometrze w kierunku Terespola rozpoczęło się dozowanie ruchu.

0: o ten węzeł lotnisko, to tutaj ruch spowalnia jeszcze od węzła Warszawa Południe, ale i tak sytuacja właśnie przez to dozowanie ruchu wygląda już tutaj dużo lepiej. Jeśli chodzi o A2, to już mamy poprawę sytuacji, bo zakończyły się utrudnienia w Wielkopolsce. Tam przypomnijmy, na wysokości miejscowości Lądek, czyli między Słupcą i Sługocinem, między tymi dwoma węzłami po pożarze samochodu osobowego było zwężenie w kierunku Warszawy. Teraz mamy informację, że te utrudnienia już się zakończyły. Natomiast służby potwierdzają to zdarzenie w Wielkopolsce na 92 na trasie Konin-Koło w pobliżu Brzeźna. Tu przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna i droga nadal jest całkowicie zablokowana i policja wyznaczyła objazd trasami lokalnymi. I na koniec jeszcze A2, która jest aktualna, bo też zakończyły się te utrudnienia na wysokości Koszajca, na wysokości Grodziska, to na jezdni w kierunku Łodzi i tutaj widzę, że już idzie ku dobremu, to ten korek zamienia się w długie spowolnienie, więc tutaj sytuacja poprawia się i oby tak było dalej. Natomiast jeszcze jedno mamy utrudnienie na A2 w Łódzkiem między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. Tu na jezdni w kierunku Warszawy jest zwężenie po tym, jak samochód ciężarowy wylądował w barierach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Raz jeszcze zapraszamy do dyskusji w naszej aplikacji, czy to pisemnie, czy ustnie, bo można nagrywać również informacje dźwiękowe. No i porozmawiajmy o tym drifcie, o tych skłonnościach do szybkiej jazdy. Czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, czy może edukacja, czy podnoszenie kar? Co Państwa zdaniem jest bardziej skuteczne?

0: RK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 19. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Rzeszowie i w Słubicach. Można powiedzieć, że zupełnie przyjemna temperatura jak na tę porę, 22,5 stopnia. Najchłodniej w Ustce, tam mamy 14 stopni w tej chwili. Tyle pokazują termometry. Nocą zachmurzenie małe, umiarkowane. Miejscami mogą pojawić się zamglenia i ta mgła może być dosyć gęsta, ale krótkotrwała. W czasie, kiedy się pojawi, to do 400 metrów może spadać widzialność. Temperatura minimalna od 7 na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie nad morzem od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia pogoda raczej ładna, pogodna, słoneczna, trochę chmur, ale nie groźnych. Temperatura maksymalna od 21 na północy, około 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, tam od 18 do 20. 1 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Proszę pamiętać o naszej aplikacji i o naszym numerze telefonu 22 513 11 11. Jeśli mają Państwo informacje o tym, co na drogach, koniecznie proszę dać nam znać.

0: 10 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A niestety sytuacja na drogach wcale się nie poprawia, bo utrudnień coraz więcej. Zacznijmy od tych, które pojawiły się przed chwilą. To jest po pierwsze S7 na Mazowszu, odcinek Glinojeck-Mława w pobliżu Szyjek. Zapalił się samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Mamy informacje za to o tym, że zamknięty jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska na 93 kilometrze. Przy okazji S7 przypominam, że także w Świętokrzyskiem na trasie Radom-Kielce w pobliżu Skarżyska po zderzeniu trzech samochodów osobowych nadal jest zwężenie. Tutaj akurat w kierunku południowym, w kierunku Kielc i Krakowa na 55 kilometrze. W tym wypadku ranna została jedna osoba. W Lubuskiem na S3 między węzłami Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe w kierunku Zielonej Góry bus wypadł z drogi do rowu i mamy blokadę jednego pasa na 116 kilometrze. Tutaj na razie i mamy nadzieję, że ta informacja się utrzyma. Nie ma informacji o poszkodowanych. I także nowe problemy z przejazdem na drodze krajowej numer 38 na Opolszczyźnie na trasie Kędzierzyn-Koźle-Głupczyce w pobliżu Reńskiej Wsi. Tutaj doszło do wycieku substancji ropopochodnej na jezdni i służby na miejscu zdarzenia usuwają to zagrożenie. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 41 kilometrze, a to usuwanie skutków właśnie tego zdarzenia powinno zająć służbom około 2 godzin. Teraz jeszcze A2 tu wciąż między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. Potem jak samochód osobowy ciężarowy uderzył w barierę, mamy zwężenie w kierunku Warszawy na 315 km i na koniec

0: Nie przypominam o korku na S2, tutaj na jezdni w kierunku Terespola. Przed tunelem doszło do zdarzenia drogowego. Nie znamy jego szczegółów, ale wiemy, że na 477 kilometrze jest zwężenie i z tego powodu także zrobił się długi korek i także z powodu natężenia ruchu w kierunku wschodnim właśnie ten korek był bardzo długi i służby, żeby zapobiec właśnie powstawaniu i właściwie wydłużaniu się tego korka, dozują ruch w nawia południowej tunelu na S2 i tutaj ta sytuacja nieco się poprawiła, ale niestety korek cały czas jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 18 minut po godzinie 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmów o naszym cyklu, który już od kilku tygodni Państwu prezentujemy. Dzisiaj finał i taka rozmowa, która na nas zrobiła ogromne wrażenie. Razem z Mają Wasilewską w zakładzie karnym spotkaliśmy właśnie tego człowieka, o którym dziś była mowa. Razem z nami pan doktor Andrzej Markowski. Panie doktorze, dzięki, że przyjął pan zaproszenie, bo przyznaję, od lat słucham pana I to nie jest żadna wazelina. Naprawdę uważam, że jest pan najlepszym, największym autorytetem w Polsce, więc to, że możemy pana gościć w Polskim Radiu Kierowców, dzięki za to, bo zwykle rozmawialiśmy przez telefon. Wreszcie jest okazja, żebyśmy się spotkali.
1: No, dziękuję bardzo. Miło to usłyszeć, ale, ale na pewno są zdecydowanie lepsi ode mnie, ale to odłóżmy to.
0: Tak, ja zostanę przy swoim zdaniu, pozwoli pan. Natomiast wysłuchał pan tej rozmowy i opowieści tego człowieka, bo to właściwie jest opowieść. No i co pan na to? Co tu się wydarzyło, co nie zagrało i co z tym wszystkim zrobić? Takie pytanie, wiem, na kilka godzin.
1: No właśnie, bo pytanie wieloczęściowe.
0: Tak.
1: Jak doszło do tego wypadku? Dlaczego doszło do tego wypadku? Dlaczego w ten sposób relacjonuje ten wypadek ktoś, kto go spowodował, prawda? Kto winien był tutaj powstaniu tego wypadku? Cały szereg różnych elementów, które warto by było rozważyć, bo problem polega na tym, że my wszyscy zawsze identyfikujemy się wcale nie ze sprawcą, tylko z ofiarą. Jak widzimy gdzieś worek, prawda, czarny na poboczu i policję i tak dalej, to Boże, jak to dobrze, że mnie to nie spotkało, prawda? Kiedyś były prowadzone nawet takie zajęcia, które miały nauczyć ludzi, że jeżeli są zalkoholizowani, to nie mogą usiąść za kierownicą samochodu i straszne filmy były pokazywane, jak to dziewczyna spłonęła, prawda, bo została potrącona przez samochód, w którym kierował pijany kierowca i tak dalej. Ja robiłem takie badania i okazało się, że my się identyfikujemy wyłącznie z ofiarami. Nie chcemy być ofiarami. Nie chcemy, żeby nas coś takiego spotkało. Tymczasem taka prawdziwa edukacja powinna polegać, edukacja, która by minimalizowała liczbę wypadków drogowych, powinna być nakierowana na to, żebyśmy nie chcieli być sprawcami tych wypadków, czyli zupełnie inne spojrzenie na to zdarzenie tutaj. Przecież zwróćmy uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz przed wejściem. Tutaj pan też na to zwrócił uwagę, jak sprawca tego wypadku mówi o swoim zachowaniu, o tym, jak przecież on był zawsze takim grzecznym, potulnym, nieprzekraczającym przepisów kierowcą. A tutaj raz, nagle się zdarzyło co? Wchodzi samochodem na rondo, prawda? Wjeżdża na rondo z prędkością 100 km na godzinę, czy około 100 km na godzinę, co wiadomo dla każdego, kto dość rozsądnie myśli, że musi to skończyć się, musi to się skończyć jakimś zdarzeniem, przepraszam, jakimś zdarzeniem,

0: wydarzeniem, które przyniesie negatywne skutki. Tak. Musi się to skończyć. No i rzeczywiście kończy się to tragedią wielu różnych osób.
1: Ta tragedia dotknęła i jego rodzinę, tych, którzy zginęli, oni tam spłonęli żywcem, ci chłopcy, którzy siedzieli z tyłu w tym samochodzie. Zresztą znaleźliśmy gdzieś w internecie filmik z tego wypadku. To auto momentalnie faktycznie stanęło w płomieniach. Też nie wiem dlaczego, bo przeważnie samochody od razu tak nie płoną, więc coś tam być może było nie tak. Ale pomijając to wszystko, to jest to, co też zwróciło moją uwagę. Wsiedliśmy i zapięliśmy pasy. Od razu to podkreślił, że ja byłem niewinny, no namawiali film i chcieli nakręcić, oj tam przejechaliśmy kawałek, no i tak się nieszczęśliwie złożyło i jak powiedział, że tam o tych rodzinach, co też mnie bardzo uderzyło, że oni też przecież przeżyli tragedię, rodziny tych, którzy stracili synów.
0: Oni też.
1: Też, właśnie.
0: Czyli kto był przede wszystkim tutaj, ma sytuację, która jest sytuacją tragiczną? On, sprawca tego wypadku, on. Dlaczego? No dlatego, że nie udało mu się. Dlatego, że musi odpokutować, bo społeczeństwo odpłaciło mu za to, co się stało. Tam 5,5 roku więzienia, prawda? No właśnie, musi tam odsiedzieć. I on tam też mówi, że przecież jeszcze zostały mi tam 2 czy 3 lata tutaj tego siedzenia. To jest też naturalne. Każdy, kto zrobił coś złego, po pierwszym przerażeniu, Jezus Maria, dlaczego tak się stało, dlaczego ja zrobiłem taki błąd, zaczyna siebie usprawiedliwiać, bo trudno by było z tym poczuciem winy żyć przez wiele, wiele miesięcy, wiele, wiele, wiele lat. My musimy jakoś sobie z tym poradzić. I najczęściej to jest taka racjonalizacja. Przecież ja zawsze byłem dobrym, spokojnym kierowcą. Raz coś mnie podkusiło, tu w tym wypadku zgodziłem się na to, żeby zrealizować oczekiwania kolegów, prawda, poznanych kolegów. No i co? Zgodziłem się na te oczekiwania zrealizować z nawiązką. Przecież jeżeli on sam w pewnym momencie mówi, że namawiali go, żeby pojechał trochę szybciej, prawda, żeby pojechał. A przecież z tego wynika, że on zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Tutaj raz pojechał i skończyło się to tragedią dla niego i dla innych, prawda? Ale ci inni są dodatkiem. To nie znaczy, że on jest zimnym człowiekiem, że on nie potrafi, że nie jest empatyczny. Tutaj trudno tutaj powiedzieć jest. Natomiast tak jak w większości przypadków w tego typu zdarzeniach najczęściej zajmujemy się sobą. Już po pewnym czasie, jak już się oswoimy z tym, że jesteśmy w tej trudnej sytuacji, no to siebie próbujemy ratować. No, ludzie są egoistami w sposób naturalny, no, oczywisty. No przecież nasze życie dla nas jest najważniejsze. Nasz komfort jest dla nas najważniejszy. Wobec tego tutaj też będę próbował jakoś usprawiedliwiać swoje zachowanie. Ale to też pokazuje, jaki jest obowiązek nas wszystkich wobec współuczestników naszego życia. Tutaj współuczestników ruchu drogowego. My możemy wpłynąć na zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Tego nie robimy. A to jest coś, co przyniosłoby nam wszystkim dość duże profity.
1: To jest w ogóle też jeszcze historia, to był słaby silnik, bo było 300 ponad koni, 304 konie dokładnie. Jak to jest słaby silnik? To jaki jest mocny? To jest bardzo mocny silnik. To w ogóle jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym mówi, czy chce to zbagatelizować i nas znieczulić. Tak, a taki słabiutki samochód.
0: Nie. Pokazać, że przecież on, tak mi się wydaje oczywiście, bo nie wiem, bo nie rozmawiałem z tą osobą, że przecież on, no, są mocniejsze silniki. Zdecydowanie mocniejsze. On miał tylko te 300 ileś koni, co jest niewyobrażalną mocą dla przeciętnego samochodu, prawda? Ale ta moc, to jestem ja. Funkcjonowanie w ruchu drogowym kogoś takiego, to jest funkcjonowanie nie człowieka, ale pewnego zespołu, samochód i człowiek. Samochód, on tam mówi, przecież wszystko jedno, czy ja będę jechał kią, prawda, tam gdzieś, czy jakimś tam innym, to niekoniecznie muszę jechać samochodem, który ma te 300 ileś tam koni. Mogę jakimś innym, ja zawsze będę zachowywał się spokojnie, jeżeli dobrze zapamiętałem, coś takiego tam pada. I to znaczy, że co? Że ja i ten samochód

0: Mówimy jakąś wartość. Wartość, która jest często nieosiągalna dla innych.
1: Otóż to. Zrobimy teraz przerwę. Wrócimy do naszej rozmowy. Państwa zachęcam do dyskusji, do rozmów na ten temat, żebyśmy wszyscy zastanowili się, co możemy zrobić, żeby takich sytuacji na naszych drogach nie było.

0: 19.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilka dobrych informacji. Przyszło o końcu utrudnień, ale mamy też jedno nowe i to będzie S6, odcinek między węzłami Sianów Wschód i Sianów Zachód. To jest oczywiście województwo zachodniopomorskie. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zablokowany pas lewy i awaryjny w kierunku Szczecina. To jest na 138 km tej trasy. Na szczęście nie mamy tu informacji o poszkodowanych. S3, tu sytuacja bez zmian. Między węzłami Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe bus wypadł z drogi do rowu. Tutaj wciąż mamy informacje o zamkniętym jednym pasie ruchu w kierunku Zielonej Góry, to jest 116 km tej trasy. Dobre informacje ze Świętokrzyskiego, z S7, trasa Radom-Kielce, już przejazd

0: Na pobliżu Skarżyska Kamiennej. Przypomnijmy, doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna i było zwężenie w kierunku Kielc i Krakowa na 55. kilometrze. Stąd dobre informacje, że trasa została już odblokowana. Jeśli chodzi o S2 w Warszawie, to tutaj mieliśmy zderzenie drogowe na jezdni w kierunku Terespola przed wjazdem do tunelu na S2 i z tego powodu właśnie i dużego natężenia ruchu tutaj władze, a właściwie oddział Warszawskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdecydował o dozowaniu ruchu w tunelu i mamy informację o tym, że to dozowanie już się zakończyło, więc służby uznały, że natężenie ruchu się zmniejszyło, chociaż cały czas widać, że jest zablokowany jeden pas w kierunku Terespola i korek utrzymuje się i kończy się za Przyczółkową. Tak to wygląda, właściwie za wysokością ulicy Przyczółkowej. Jeśli chodzi o A2, tu bez zmian w Łódzkiem między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. To oznacza, że po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 315 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę wrócimy do rozmowy o sprawcach wypadków, w tym śmiertelnych i o tym dzisiejszym przykładzie w naszym cyklu. To były sekundy.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 24 minuty do godziny 20. Przypominam, razem z nami dzisiaj pan Andrzej Markowski, pan doktor Andrzej Markowski, psycholog. Dobrze, psycholog transportu. No i rozmawiamy o tym przypadku, który widzieliśmy wcześniej, o którym mówiliśmy wcześniej. Myśmy widzieli też z monitoringu zdjęcia, ale to już jakby inna historia. Powiedział pan coś takiego przed chwilą, kiedy nie byliśmy na antenie, że tak. To zachowanie na sygnalizacji świetlnej przy

0: sygnalizacji świetlnej mężczyzn i kobiet bardzo się różni. I to jest też bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo my nie zawsze na to zwracamy uwagę. Mężczyźni patrzą na siebie i zaczyna się wyścig.
1: I zaczyna się wyścig.
0: Dlaczego?
1: Ano dlatego, że każdy z nich chce być jak najwyżej w hierarchii społecznej. Oczywiście my nawet o tym nie myślimy, ale to jest te miliony lat naszego rozwoju. To jest wszystko po to, każdy z nas żyje po to, żeby przekazać swoje geny dalej, najprościej mówiąc. Mhm. Po to, żeby przekazać swoje geny dalej, musimy być wyżej w hierarchii społecznej, bo wtedy mamy większe szanse na to, żeby płeć przeciwna była, nas akceptowana. Kiedyś trzeba było przynieść tego mamuta, żeby i żona, i progenitura były nakarmione, prawda? I wtedy miałem powodzenie. W tej chwili ten mamut nie wystarcza, bo go nie ma. Gdzie ja mogę zabłysnąć, jeżeli w domu, w szkole, w miejscu pracy hierarchia jest ustalona, a jeżeli próbuję zmienić tą pozycję w hierarchii, to szybciutko jestem sprowadzany do parteru, gdzie zostaje tylko ta jedna arena, jaką jest ruch drogowy. I w ruchu drogowym stosunkowo łatwo i prosto mogę subiektywnie poczuć się lepszym od innych. A przecież tutaj chodzi o to poczucie subiektywne. Stąd jednym z ogromnych błędów, które ciągle są powtarzane, jest uparte przedstawianie ruchu drogowego jak takiego trójkącika. Kierowca, pojazd, droga, ruch drogowy. Tak nie wygląda ruch drogowy. Ruch drogowy to są relacje między uczestnikami. Ja, uczestnik ruchu drogowego, inni uczestnicy ruchu drogowego i ja posługuję się rowerem, samochodem, hulajnogą i tak dalej, na jakimś obszarze, czyli w ruchu drogowym. Ale ta relacja między mną a innymi określa to, jaki jest ruch drogowy. Ja sobie dostarczam poprzez swoje zachowanie pewne informacje o tym, jakim ja jestem i innym dostarczam informacje o tym, jak chcę być postrzegany. Przecież ten wypadek wyraźnie to pokazał. Ten wypadek, o którym mówiliśmy. Ten kierowca musiał innym, tym, którzy siedzą obok niego, pokazać, jakim on jest wspaniałym kierowcą. Stąd wszedł na pewno niebezpieczną prędkością na rondo i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że przecież nie wszyscy tak się zachowują. Gdybyśmy porównali liczbę wypadków, które są powodowane przez mężczyzn i przez kobiety, mając ten sam mianownik, 1 000 000 przejeżdżanych kilometrów, prawda, to nagle okazuje się, że 0,9 tych wypadków powodowane jest przez mężczyzn, prawda, a nie przez kobiety. Kobiety robią, funkcjonują zupełnie w inny sposób, rywalizują ze sobą. W pierwszym, jak zobaczymy dwóch panów, którzy spojrzą na siebie, a są na świecie, na czerwonych, jak się zmienią światła na zielone, to bardzo często zdarza się tak, że rura i do przodu. Kto jest pierwszy? Pokazać, jaki jestem wspaniały. A dwie panie, jak spojrzą na siebie w tamtym pierwszym rzędzie? Wcale nie ma po zmianie świateł, prawda, naciśnięcia na pedał gazu i do przodu. Te panie co robią po takim spojrzeniu na siebie? Lusterko. Porównać siebie z tą, którą widziałem przed chwilą. Jest to nieświadome działanie, ale działanie, które pozwala mi poczuć się dobrze, określić też moje szanse w rywalizacji z innymi, żeby przekazać swoje geny.
0: Oczywiście, który paw jest... ma piękniejszy ogon, tak? To ale jest trochę tak. Ale
1: oczywiście, że tak. Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, która modeluje nasze zachowanie w ruchu drogowym, ale jedna z ważniejszych, stąd dla mnie rzeczą też taką dość przykrą jest to, że my nie wykorzystujemy pewnej wiedzy o mechanizmach naszego zachowania. Przecież psychologia czym się zajmuje? Zachowaniem człowieka. Nie wykorzystujemy, żeby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. No przecież najprostszą rzeczą by było, żeby w ramach kursu nauki jazdy wprowadzić uczenie o tym, jak patrzeć na siebie, jak patrzeć na innych w ruchu drogowym. Jak ja funkcjonuję, jak inni funkcjonują, z zestawianiem pytań, dlaczego? Dlaczego na przykład mężczyźni bardziej się ścigają, kobiety mniej, prawda? Dlaczego wystarczy poprowadzić jakiekolwiek taką akcję medialną, prawda? Jedź na suwak, prawda? Choćby. Jedź na suwak, prawda? Kto nie jeździ na suwak, ten burak, prawda? Tworzę tutaj coś takiego. I nagle okazuje się, że nikt nie chce być tym burakiem i zaczyna

0: zaczynamy jeździć na suwak, nie odbieramy wpuszczenia kogoś jak stratę swojej pozycji. Wręcz przeciwnie, jako coś, co nas buduje, co nas dowartościowuje. Jeżeli byśmy uważniej przyjrzeli się sobie, jeżeli by nasi decydenci, którzy wprowadzają takie czy inne ustawy, też chcieli trochę uważniej przyjrzeć się i sobie, i innym, to myślę, że udałoby się nie tylko zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, ale nieco uspokoić nasze wzajemne życie, na wzajemne animozje, zrozumieć albo chcieć zrozumieć, dlaczego inni mają, no, w inny sposób patrzą na to, co nas otacza. W wielu różnych dziedzinach. Tego typu zajęcia, kiedyś miałem okazję prowadzić z młodymi ludźmi, z kandydatami na kierowców. Jeżeli się w ten sposób przedstawia im pewne mechanizmy zachowania, to nagle okazuje się, że są gotowi na to, żeby spokojniej funkcjonować nie tylko w ruchu drogowym, ale i w innych sytuacjach życiowych. Nagle to są młodzi ludzie, bo to najczęściej są maturzyści, prawda? Młodzi ludzie, którzy lepiej zdają egzamin maturalny, bo uczą się kontrolować swoje emocje. Bo my zupełnie inaczej siebie oceniamy innych. Takie badania przez Fundację Vinci, takie międzynarodowe w wielu tam krajach. Jakie przymiotniki najlepiej pana określają, a jakie przymiotniki najlepiej określają innych uczestników ruchu drogowego. My jesteśmy spokojni, zrównoważeni, bezpieczni i bezbronni, a inni uczestnicy ruchu drogowego nieodpowiedzialni, zestresowani, agresywni i niebezpieczni. I to jest my tacy, inni właśnie są. To jest niemożliwe, statystycznie rzecz biorąc niemożliwe, prawda? Ale to pokazuje, co jest dla nas ważne i cenne. My chcemy być i w ruchu drogowym, i w życiu odpowiedzialni, rzetelni, nie wiem, nieagresywni i tak dalej, i tak dalej. Tego oczekujemy od innych też, prawda? Mm-hmm. A nagle innych odbieramy właśnie w ten negatywny sposób. Dlaczego? Dlatego, że choćby tak jak to ta sytuacja, która tutaj była omówiona przez państwo, prawda, pokazuje, że ci inni uczestnicy ruchu drogowego są właśnie źli, nieodpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nauczmy się patrzeć uważnie na siebie, patrzeć uważnie na innych uczestników ruchu drogowego. A to posłuży nam do, wydaje mi się, nieco bezpieczniejszego w ogóle funkcjonowania w życiu. Nagle przestajemy być tak bardzo plemienni, jak w tej chwili jesteśmy. I nasze plemię jest to plemię aniołów, prawda? A to drugie plemię to jest plemię oszustów, łajdaków, złodziei, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo nagle okaże się, że te przymiotniki, to są, które przyklejamy komuś innemu, czy które przyklejamy sobie, to są te przymiotniki, które mają pokazać, na ile ja jestem od tych innych lepszy. Dowartościować mnie. Prawda? Nawet jeżeli one są kłamliwe, nie odpowiadają prawdzie, to ja wtedy się czuję tym lepszym, tym wspanialszym. Tak jak powiedziałem, tą najbardziej bezpieczną areną dla takiego ustawiania siebie w relacji do innych jest ruch drogowy, bo to trwa przez ułamek sekundy. Ja ciągle zmieniam swoje miejsce, to gdzie ja jestem. Proszę zwrócić uwagę, że nawet ci, którzy zdejmują te zabezpieczenia i jeżdżą hulajnogami, prawda? Po co to robią? Dlatego, że chcą, żeby być podziwiani przez tych innych, którzy jeżdżą powoli, albo przez kierowców, czy przez pieszych, prawda? Ach, jak ja wspaniale na tej maszynie zwanej hulajnogą się poruszam. Zastanowiło mnie, jak kiedyś widziałem teraz takie zdarzenie, kiedy rowerzysta pchnął tak, kobietę taką, starszą kobietę, bo coś mu powiedziała, bo on tam jechał jakąś tam drogą, czy przestraszyła się tego, coś mu powiedziała i zsiadł z roweru i pchnął tą kobietę, ona się przewróciła. Jak dalece koncentrujemy się na sobie, na tym, żeby nie stracić poczucia własnej wartości. My budujemy to poczucie własnej wartości często w obłąkany sposób. Sposób, który pokazuje właśnie naszą małość.
1: Otóż to.
0: Gdybyśmy mieli szansę spojrzenia w lustro i zobaczenia prawdy o sobie, to być

0: Może tego typu zachowań było zdecydowanie mniej. Temu służą pewne zajęcia psychologii. Marzę o tym, żeby wreszcie wprowadzić zajęcia z psychologii zachowania do kursów nauki jazdy, do szkół i tak dalej, i tak dalej. Bo naprawdę przynosi to pozytywny efekt.
1: A my skupiliśmy się tylko na technicznej stronie prowadzenia pojazdu, jak pokonać skrzyżowanie, jak się zachować w danej sytuacji, a nie mówimy o relacjach, nie mówimy o tym współistnieniu na drodze i o tym, że ci obok nas to nie są nasi wrogowie. Oni nie czyhają na nasze życie i zdrowie, ani nawet na nasze portfele.
0: Czym jest ruch drogowy? Bo ruch drogowy to jest relacja, to jest to, co my sami o sobie wnosimy poprzez nasze zachowanie. To nie jest żaden ten trójkąt kierowca, pojazd, droga, prawda? To jest taki czworokąt, i gdzie najważniejszą rzeczą to jest to, co ja chcę sobie i innym swoim zachowaniem w ruchu drogowym powiedzieć o sobie i o innych, bo to mnie jakoś buduje.
1: I z tymi przemyśleniami państwa zostawiamy. Naprawdę przyznaję, dawno tak dużo nie zyskałem w rozmowie, jak to, co pan dzisiaj powiedział. I proszę, żeby państwo to zapamiętali. My będziemy do tej rozmowy wracać. Ona będzie się jeszcze pojawiała też na naszej stronie internetowej, po to, żebyśmy wreszcie o tym pomyśleli. Nie tylko technika, ale także człowiek jest ważny i musimy znaleźć dobrą relację między jednym a drugim. Andrzej Markowski, psycholog transportu, specjalista, jak zawsze wysłuchałem z ogromną ciekawością. Dziękuję za tą rozmowę i że zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie. Nie obiecuję, że nie zadzwonię ponownie, żeby pana zaprosić.
0: Tak, miłym towarzystwem i jeszcze radio. Najwspanialszy nośnik, prawda, historii i wiedzy i emocji.
1: Dzięki takim ludziom jak pan. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy, a państwa zachęcam do udziału w dyskusji poprzez naszą aplikację.

0: Żeby nie było ślisko, na 41 kilometrze można już, i tak informują służby i uspokajają, że można przejechać już bez żadnych problemów. To Opolszczyzna, teraz zachodniopomorskie, bo tutaj z kolei na obwodnicy Sianowa, czyli między węzłami Sianów Wschód i Sianów Zachód, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zablokowany nadal pas lewy i awaryjny w kierunku Szczecina na 138 kilometrze. Tu na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. Na A2 między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, jest zwężenie na 315 kilometrze na jezdni w kierunku stolicy. Tutaj na szczęście nie było żadnych poszkodowanych. A propos A2, to sprawdzam, jak wygląda sytuacja przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania A2, no i wygląda bardzo dobrze. Czyli już zniknęły te wszystkie utrudnienia, do których doszło na wysokości miejscowości Koszajec, bo tutaj było zarówno zwężenie w kierunku Łodzi, ale także i ogromny korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku zachodnim, czyli właśnie w kierunku Poznania, ale tutaj już można przejechać bez problemów i także już zdecydowanie poprawiła się sytuacja na S2 przed wjazdem do tunelu. Tu już tylko niewielkie spowolnienie na wysokości Wilanowa. Wcześniej doszło do kolizji na 447 kilometrze. Tam zresztą trzy samochody brały udział w tym zdarzeniu. Dość duży korek, nawet bardzo długi, bo 13-kilometrowy, kończył się dopiero przy węźle lotnisko. Trzeba było nawet kierować ruchem w tunelu. W tej chwili już ta sytuacja jest w czasie przeszłym. Można przejechać bez żadnych problemów. S8 cały czas za to zakorkowana na wysokości węzła Marymącka. Korek się zaczyna, a kończy za Prymasa Tysiąc, ale przed węzłem Bemowo. To na jezdni w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Terespola i w kierunku Białegostoku i Marek. W drugą stronę już korek był niewielki, ale się rozładował. No i mamy cały czas długi korek przy wjeździe i wyjeździe z Warszawy 7 w kierunku Łomianek albo od Łomianek jadąc, ale tutaj chyba ta sytuacja stałych bywalców i stałych pasażerów i kierowców, którzy poruszają się wybrzeżem, nie dziwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Jest 20 PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Jedziemy dalej razem. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słubice 22,5 stopnia i to najcieplejsze miejsce w Polsce. Ustka 14 stopni i tak to wygląda w tej chwili. Noc na ogół pogodna. Miejscami mogą pojawić się niewielkie zachmurzenia, ale przede wszystkim pojawi się mgła, która w wielu miejscach może ograniczać widzialność do 300 metrów. Ona będzie krótkotrwała, ale jednak nad ranem gdzieś może nam troszeczkę poprzeszkadzać. Temperatura minimalna nocą od 7 na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie, nad morzem od 11 do 13, a w w Kotlinach Karpackich lokalnie około 5 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, padać raczej nie będzie, a temperatura maksymalna od 21 na północy, około 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, tam od 18 do 21 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to właściwie jak powinniśmy przygotowywać tych młodych ludzi do tego, żeby na drogach było bezpieczniej, żeby oni sami nie zrobili sobie ani innym krzywdy?

0: 10 minut po 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Ewa Mierzejewska w studiu. No to co, uspokaja się? Bo tak mówiliśmy, że za 2 godziny powinno być lepiej.
1: No jest już dużo lepiej, tak.
0: Mhm. No to dobrze, proszę słuchać szczegółów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo mamy kolejne 2 dobre informacje z naszych tras. To po pierwsze S3 w Lubuskiem. Tutaj dużo szybciej niż służby mówiły. Udało się im usunąć skutki zdarzenia między węzłami Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe. Tutaj przypomnijmy, na 116 kilometrze bus wypadł z drogi do rowu i było zwężenie w kierunku Zielonej Góry. Teraz mamy informację o tym, że trasa jest już przejezdna i odblokowana. Podobnie jest na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. Tutaj poważniejsze zdarzenie, zderzenie 2 samochodów osobowych i całkowita blokada drogi krajowej nr 92 w Brzeźnie. To na trasie Konin-Koło i tutaj utrudnienia rzeczywiście potrwały kilka godzin. Jedna osoba, przypomnijmy, w tym wypadku została ranna. Doszło do niego na 279 kilometrze. Teraz informacja jest taka, że trasa jest odblokowana. I mamy jeszcze 2 aktywne, moglibyśmy powiedzieć w cudzysłowie, utrudnienia. To jest po pierwsze A2 między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. Samochód ciężarowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 315 kilometrze. To jest łódzki odcinek autostradowej 2. I mamy też na zachodnim Pomorzu problemy z przejazdem na S6 między węzłami Sianów Wschód, Sianów Zachód. Tutaj na obwodnicy Sianowa po zderzeniu 2 samochodów osobowych zablokowany jest pas lewy i awaryjny w kierunku Szczecina na 138 kilometrze. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się właśnie przez ten fragment Krakowa. Już nie najgorzej. Tutaj sytuacja też znacznie się poprawiła. Na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa już tylko niewielkie spowolnienie jest na dojeździe do węzła Balice. Później utrzymuje się to spowolnienie także na wysokości mostu na Wiśle i przy wjeździe z

0: drogi krajowej numer 44 na A4, a w przeciwną stronę już sytuacja jest stabilna i nie ma żadnych spowolnień. Natomiast jest dość duży korek przy wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Tutaj ten korek jest od węzła Kraków Południe aż za Libertów, czyli to już jest fragment siódemki, a to wszystko przez to, że ten fragment trasy jest przebudowywany w Libertowie i jest zwężenie. Cały czas mamy też niewielkie utrudnienia na 52 na wysokości Krzywaczki. To jest na jezdni w kierunku Krakowa. Wygląda na to, że doszło tam do jakiegoś zdarzenia drogowego. Ale wróćmy na Zakopiankę. Przed Myślenicami bez żadnych problemów. Tutaj też już ta sytuacja w Pcimiu, o której informował nasz słuchacz, wygląda na to, że też tym fragmentem S7 jedzie się bez żadnych problemów. No i ten ostatni już stary odcinek Zakopianki, czyli droga krajowa numer 47, delikatne spowolnienie w Szaflarach i to też na jezdni w kierunku Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 20. Piotr Leńczowski, Autoakademia, Krakowska Szkoła Motocyklistów, a także prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. O te motocykle to cię jeszcze zagadnę, ale w drugiej części naszej rozmowy, bo jutro ważna parada, więc nie możemy też i o tym zapominać. Witaj.
1: A dzień dobry, witam z Krakowa, kłaniam się.
0: Piotrze, bo my dzisiaj rozmawiamy też o edukacji trochę w kontekście tej rozmowy ze skazanym, który odbywa karę w więzieniu. 120 km na godzinę przy wyjściu z ronda. Samochód wpadł w poślizg, uderzył w słup betonowy, stanął w płomieniach. To rzeczywiście był moment. Nie wiem, co tam się wydarzyło, że to auto od razu tak się zapaliło. No i dwóch chłopaków zginęło. No, niestety w tych płomieniach właśnie. Ale nie o tym, bo rozmawialiśmy tutaj z Andrzejem Markowskim, psychologiem transportu, którego też wiem, że znasz i cenisz, bo opracowania pana Markowskiego rzeczywiście są trochę inne niż inne i dają do myślenia. I rozmawialiśmy o tym, że mężczyźni mają taką potrzebę rywalizacji na przejściu, przy czerwonych światłach, że to jest gdzieś tam się wzięło stąd, że najsilniejszy w stadzie był wodzem tego stada i miał powodzenie u płci przeciwnej. No i w tej sytuacji trochę to się wyjaśnia. Natomiast pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić, szkoląc na przykład?
1: No, tylko możemy poprzez edukację i pokazywanie właśnie tego typu przykładów, czyli obrazowanie właśnie zdarzeniami, które już miały miejsce, działając no, po części na wyobraźnię tych osób, aczkolwiek no niestety jest to dość trudne, bo tak jak już kiedyś tutaj przy innej rozmowie wspominałem, generalnie to, że my mówimy, ludzi to nie interesuje, dopóki ich nie dotknie coś osobiście, dopóki nie zetkną się, nie wiem, u swoich znajomych, czy nawet jakichś tam dalszych przyjaciół, którzy będą opowiadali o danej sytuacji, no to wtedy gdzieś tam dopiero natknie nas na wyobrażanie sobie, że no właśnie, no, a co by było, gdyby to dotyczyło rzeczywiście kogoś z naszych bliskich, więc oczywiście poniekąd my możemy wpływać, jeżeli w procesie kształtowania takiego kierowcy, szczególnie tego młodego, pokazujemy zdjęcia z wypadków, pokazujemy skutki tych wypadków, czyli często kilkumiesięczne pobyty w szpitalach, leczenie, które właściwie nie wiadomo, czy ma w ogóle jakikolwiek finał i

0: i ono się kiedykolwiek zakończy, bo często są uszczerbki pozostające do końca życia, czy też ciężkie kalectwo. Oczywiście mamy też śmierć na drodze, gdzie no, najszybciej się to kończy, bo kończy się to pogrzebem i pozostają ci ludzie tylko w naszej pamięci. Natomiast czy obserwator taki z boku może mieć refleksję, która go zmusi do tego, że samemu będzie inaczej się zachowywał na drodze? Myślę, że wielu dobrych ludzi rzeczywiście może to natchnąć do takich przemyśleń i faktycznie myślę, że tu jeszcze wiele innych czynników, jak chociażby wiek kierowcy też wpływa na to, bo im jesteśmy starsi, tym po prostu jeździmy ostrożniej, dlatego że już też nie chcemy ryzykować, aczkolwiek ten gen rywalizacji, o którym wspomniałeś, to niestety on dotyczy również starszych mężczyzn, tutaj podobnie jak z poziomem testosteronu, który rzeczywiście również i w czasem podeszłym wieku jeszcze ma dość wysoki wynik i ten gen rywalizacji on nigdy nie zanika. Tu nie wiem, czy byśmy byli cokolwiek w stanie poradzić edukacją nawet, dlatego że to są czasem, jak powiedziałeś, to są sekundy, to jest moment, stoimy na światłach, oboje mamy dobre samochody, no i nawet jeżeli ktoś już ma po 50 i generalnie uważa się za kierowcę jeżdżącego ostrożnie, defensywnie, to czasem go jakiś młody może podpuścić, no i to, tak się później mówi, że stary chłop, a dalej głupi, no. No niestety.
1: Tak. Ale wiesz, to jest tutaj taka właśnie historia, że muszę ruszyć pierwszy. Dla wielu ludzi to jest na każdych światłach. Spalanie rośnie, auto się zużywa, hamulce, no w ogóle samo zło, nic dobrego z tego nie wynika, a jednak nie przestają. Mają auta hybrydowe, co często też widuję, które kompletnie jakby jest inna filozofia jazdy tym autem. Właśnie nie deptanie gazu w podłogę, tylko ruszanie takie, no mniej dynamiczne, to znaczy na tyle dynamiczne, żeby nie utrudniać ruchu, ale jednak takie, żeby zmniejszyć to spalanie. I ktoś wydaje pieniądze na auto hybrydowe, a potem jeździ nim, jakby startował, nie wiem, w 1/4 mili, no, na każdych światłach.
0: Tutaj ja może jeszcze podpowiem, że faktycznie te technologie hybrydowe i być może filozofia, która też idzie z Azji, bo tutaj i japońscy producenci, i chińscy producenci, oni mają nieco inną filozofię. Tam się bardziej kładzie nacisk na luksus i komfort podróżowania, a nie na jakby efektowne przejeżdżanie z punktu A do B. Tam się kładzie nacisk na po prostu efektywny przejazd, czyli efektywny w zakresie nie tylko spalania paliwa, które jest bardzo niskie w tych hybrydach, ale też hybrydy wszystkimi tymi systemami, które znamy chociażby, bo i ja, i ty jeździmy takimi samochodami, one pokazują właśnie zielone listki, pokazują, że możesz jeszcze bardziej zaoszczędzić. Są dość, można powiedzieć, zamulone, jeżeli chodzi o dynamiczne przyspieszanie i generalnie w takim kierunku chyba motoryzacja nam będzie szła, żeby właśnie poprzez wyeliminowanie dużych momentów i przyspieszeń generalnie nie dać możliwości nawet ścigania się czy rywalizowania. Natomiast no, nie wszyscy producenci chcą iść w tym kierunku, bo chociażby producenci z Europy nadal produkują samochody bardzo mocne, samochody dla bogatych, którzy po prostu jeżeli dopłacą, to będą mieli samochody, które niesamowicie przyspieszają. Niestety ten trend również jest w samochodach elektrycznych i teraz pewnie jest to gruby temat, na którym się muszą zastanowić mądre głowy, które rządzą tymi przemysłami na różnych kontynentach, czy po prostu nie zunifikować tego kierunku rozwoju tej technologii właśnie w takim probezpiecznym, defensywnym stylu jazdy, który już wymuszą samochody, czyli technologie, które są w nich zastosowane, a niekoniecznie edukacja kierowców w zakresie psychologii szanowania się wzajemnego na drodze.
1: Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Państwo mogą do nas cały czas pisać, mówić. Nasza aplikacja na to pozwala. Można do nas zadzwonić na numer 22 513 11 11 i opowiedzieć o tym, jak państwo, jakie rozwiązanie państwo widzą. No bo czy rzeczywiście więcej psychologii na kursach, czy może bardziej drastycznych zajęć, gdzie pokazujemy, jakie są skutki wypadku, zwłaszcza śmiertelnego, że to może zadziałać. Ciekawi jesteśmy państwa opinii, a do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20.30. Ewa Mierzejewska w studiu i zapraszamy na kolejne wiadomości dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I oczywiście sprawdzamy ją dla was średnio co 20 minut. No i trzeba powiedzieć, że od godziny 17, kiedy pierwszy raz spojrzałam na mapę, sytuacja znacznie się poprawiła, ale to nie oznacza, że już możemy uznać, że popołudniowy szczyt komunikacyjny, teraz już bardziej wieczorny, zakończył się. Tego nie widać na przykład na S8 w Warszawie. Na jezdnie w kierunku Marek i Białegostoku jest cały czas spowolnienie od węzła Marymącka do węzła Prymasa. W zasadzie teraz już bardziej do węzła Powązkowska, więc tutaj rzeczywiście on, ten korek się skraca, ale jednak cały czas jest i później mamy też odcinek przy węźle Łabiszyńska zakorkowane i to też na jezdni w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Białegostoku, a wcześniej jadąc Marek. Cały czas także korkuje się siódemka i teraz właściwie to tak samo przy wjeździe i przy wyjeździe z Warszawy. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku stolicy, no to spowolnienie jest na wysokości Młocin, w przeciwną stronę. Dużo krótszy korek jest na wysokości Młocin, ale później przed samym wjazdem do Łomianek jest rzeczywiście widać, że duży ruch wciąż jeszcze. Most Północny jest przejezdny, zostając w tej części Warszawy, ale przejeżdżamy przez Wisłę właśnie mostem. No i później jeszcze są niewielkie spowolnienia na wysokości Nowodworów. To jest fragment drogi krajowej numer 61 i wygląda na to, że między Jabłonną a Legionowem doszło do zdarzenia drogowego na jezdni w kierunku Zegrza. Tutaj jest niewielki korek, szczegółów jednak nie znamy. S6, odcinek między węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód. Tutaj to jest obwodnica Sianowa. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane dwa pasy w kierunku Szczecin.

0: odcina lewy i awaryjny. Taka jest informacja od służb, które obiecywały, że około 21:00 trasa zostanie odblokowana. No i oczywiście będziemy sprawdzać, czy to nastąpiło. I na koniec jeszcze A2 w Łódzkiem bez zmian między węzłami Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. Tutaj samochód ciężarowy cały czas blokuje częściowo przejazd w kierunku Warszawy na 315 km, a wcześniej uderzył w bariery.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Siemanko, meldunek z Gryfina, 18 stopni, zachmurzenie średnie, wiatru brak, widoczność dobra, przyczepność również. Ja razem z wami na spacerze z psem jestem. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego wieczoru. Antek z Gryfina, to z naszej aplikacji.

0: 20 minut do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Piotr Leńczowski, Auto Akademia, Krakowska Szkoła Motocyklistów, a także prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Piotrze, to współistnienie na drodze to jest w ogóle chyba podstawa bezpieczeństwa, żebyśmy na siebie wrogo nie patrzyli. No i teraz pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, żebyśmy z tego zrezygnowali? Wiele osób mówi, że to jest tak, że w Polsce samochód przez tak wiele lat był symbolem statusu społecznego, bogactwa, jakiegoś tam, jakiejś rangi społecznej, że to zostało i dlatego chcemy sobie pokazać teraz, kto ma lepsze auto. Jak to powiedzieliśmy w rozmowie dzisiaj, że który ogon pawia jest ładniejszy, tak? Stoimy na tych światłach i tak na siebie patrzymy. Czy to myślisz, że to ma z tym związek, że to udowodnienie światu, że moja fura jest po prostu kosmiczna wręcz? To dziś słyszeliśmy od sprawcy wypadku tego, o którym dziś mówiliśmy w naszym cyklu, to były sekundy, że miał słaby silnik, bo tam było tylko 300 koni. No, 304 nawet dokładnie chyba wyliczył. Przecież to nie jest słaby silnik, prawda?
1: No nie, no, oczywiście to już jest, można powiedzieć, górna półka, jeżeli chodzi o moce, szczególnie dziś produkowanych samochodów. No, już nie robi się, można powiedzieć, takich w obecnych normach i ograniczeniach. Natomiast, mówię przynajmniej o rynku europejskim, natomiast myślę, że to pokazywanie statusu społecznego poprzez samochód, oczywiście u nas to jest jeszcze mentalnie mocno zakorzenione, bo po prostu byliśmy przez wiele dekad biednym krajem i ten samochód rzeczywiście był czymś nieosiągalnym dla tamtych pokoleń, ale to nie jest tylko nasza przypadłość, dlatego że marki premium istnieją na całym świecie. Również szpanują przed sobą Amerykanie, również szpanują Japończycy.

0: naprawdę również panują jeszcze Niemcy. Zresztą oni produkują te marki premium i również na rodzimym rynku sprzedają, więc badania, które nawet u ciebie w programie kiedyś pokazywałem, badania fińskich naukowców, badania amerykańskich stowarzyszeń właśnie nad zachowaniami kierowców pokazują, że w każdym społeczeństwie znajdą się osoby, które będą próbowały właśnie poprzez to, ile mają pieniędzy, pokazać, że są lepsi niż inni, a wiemy, że no nie do końca tak to można korelować 1:1, bo po prostu jest inaczej w rzeczywistym świecie. Natomiast tak, myślę, że edukacja, tutaj jakby wracając do wcześniejszego wątku, czyli właśnie mówienie o tym i jakby uzmysławianie, szczególnie tym młodym kierowcom, że to, że ktoś ma dobry samochód, wcale nie oznacza, że on jest mądry, wcale nie oznacza, że on mądrze się zachowa też na drodze, bo przecież proszę popatrzeć też, ile wypadków drogowych jest takich, gdzie właśnie uczestniczą te samochody premium, to wydawałoby się, że kupują je rozgarnięci albo tak zwani lepsi, a jednak się rozbijają tymi samochodami, więc jednak coś też jest nie tak z nimi, więc tak naprawdę nie ma jakby jednego wzorca, który można by przypasować. Generalnie ludzie są różni. Oczywiście życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby byli po prostu coraz lepiej wykształceni, bo jednak jeżeli my czytamy dużo książek, jeżeli obracamy się wśród mądrych ludzi, to i również na drodze mądrzejsi trochę jesteśmy.
1: Tak, ale wiesz, wczoraj miałem okazję uczestniczyć w finale ogólnopolskim Odblaskowej Szkoły. To ta akcja, która była prowadzona w szkołach. I był tam Kajetan Kajetanowicz, który powiedział, że niby banalnie to brzmi, że na drodze nie chodzi o to, kto będzie szybszy, tylko kto będzie mądrzejszy. I tak sobie pomyślałem, no dokładnie tak właśnie, o to chodzi, tak? To niby proste zdanie, ale jednak wiele wyjaśnia, jak powinno być, więc może warto to sobie wziąć do siebie i być mądrzejszym, a niekoniecznie najszybszym, bo ci najszybsi mają specjalną aleję na cmentarzu z reguły i tam zwykle to się kończy, bo właściwie nie ma innego wyjścia, bo jeżeli ścigasz je całe życie, to tak jak mówił papaż tam, nasz słynny trener boksu, nie ma mocnych, są tylko źle trafieni.
0: Tak, no myślę, że kierowcy rajdowi, szczególnie ci zasłużeni, są też, szczególnie ci, którzy są medialni, potrafią rzeczywiście się ładnie wypowiadać. Oni są bardzo dobrym przykładem właśnie tego, też jak oni później, kiedy prowadzą swoje cywilne samochody na drodze, gdzie on doskonale wie, że tak naprawdę objechałby każdego kierowcę, mając tytuły mistrza świata, a jednak jak jedzie prywatnym samochodem, to jednak nie próbuje rywalizować i nie wyściguje się.
1: Bo nie musi nikomu niczego udowadniać, tak? Bo on wie, gdzie to robić i robi to zawodowo. Dobrze, bo jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o tą jutrzejszą paradę, bo o motocyklach trochę było. Jutro w Krakowie wielka parada motocykli spod Centrum Handlowego na Nowochódzkiej do
0: zalewu w Kryspinowie. Mamy koło
1: piękne
0: Krakowa.
1: Piękne miejsce takie ładne, i pogoda piękna. Zamówiliście.
0: Tak, pogoda zamówiona u najwyższego, także oczywiście uprzedzamy kierowców krakowskich, żeby się nie denerwowali na nas, ale no, przewidujemy, że będzie nawet koło 1000 motocykli. Motocykli nietuzinkowych, motocykli, które często stoją w garażach, ale jutro wyjadą, więc będzie można wszystko to obejrzeć. Zapraszamy rodziny z dziećmi na zalew w Kryspinowie. Od godziny 13 do godziny 17 będzie można pooglądać te wszystkie nietypowe sprzęty, które właśnie jutro wyjadą na krakowskie ulice.
1: A przy okazji porozmawiamy z motocyklistami, właścicielami tych pięknych pojazdów, a przy okazji, to ja już tak Państwu na koniec końców dodam, że weźcie przykład z motocyklistów. Wzajemnie się wspierają, pomagają sobie i może być miło i przyjemnie. Natomiast kierowcy samochodów mają gorzej. I to jest coś, z czym musimy się zmierzyć. Nie wiem jeszcze jak, ale będziemy szukali sposobów. Piotr Leńczowski, Autoakademia, nasz ekspert, człowiek, który jest, jak już mówiłem, z małopolskiej małopolska, weź mi pomóż.
0: Mówimy o organizacji, edukacji, stowarzyszeniu.
1: Tak, stowarzyszenie, tak,
0: nauczycieli kształcących kierowców. Ja po krakowsku się pożegnam, czyli powiem weźże przykład z motocyklisty. Bo to typowo po krakowsku.
1: Tak, weźże przykład z motocyklisty, człowieku, i żyj na drogach bezpiecznie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i udanej parady. Jutro życzymy.

0: Będzie łatwiej, już jest chyba łatwiej nawet na drogach. Nie wiem, tak strzelam w ciemno, nie wiem, czy mam rację, Ewa Mierzejewska w studiu.
1: Jakbyś to powiedział 5 minut temu, to może i tak, ale teraz mamy jedno nowe utrudnienie i jedno pogorszenie sytuacji.
0: No to uważajcie na siebie, no nie psujcie sobie tego wieczoru, sobie, innym, jedźcie ostrożnie. No i słuchajcie uważnie Radia Polskiego, Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S8, to o niej właśnie mowa. Tu pojawiły się problemy w ruchu na trasie Ostrów Mazowiecka-Wyszków w Trzciance. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nie było poszkodowanych, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy na 520 kilometrze. No i to pogorszenie sytuacji to z kolei S6 na zachodnim Pomorzu na obwodnicy Sianowa. Tutaj przypomnijmy, między węzłami Sianów Wschód i Zachód na 138 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i mieliśmy informację o zablokowanym pasie lewym i awaryjnym w kierunku Szczecina. A teraz informacja jest taka, że jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana na 138 kilometrze. Wciąż nie mamy odwołania utrudnień na A2 między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. Tam samochód ciężarowy uderzył w bariery i zablokował jeden pas ruchu w kierunku stolicy na 315 kilometrze. Natomiast przypominam te dobre informacje chociażby z drogi krajowej numer 92 z Wielkopolski, z miejscowości Brzeźno. To jest, przypomnijmy, trasa Konin-Koło. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna na 279 km.

droga była zamknięta. Teraz ta dobra informacja jest taka, że trasę już otwarto. Jeśli chodzi o te korki, no to już Warszawę omówiliśmy. Był też

0: Jeszcze S8, tutaj widzę między Piotrkowem Trybunalskim a Warszawą. Oczywiście to jest taki długi odcinek, ale tutaj na dojeździe do Piotrkowa i od Piotrkowa jadąc na S8 między węzłami Wolbusz i Polichno są jeszcze prowadzone roboty drogowe i tutaj delikatnie między tymi dwoma węzłami ruch spowalnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 21. Jedziemy dalej razem na luzie. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej we Wrocławiu, 21 stopni, najchłodniej w Zakopanem, 14, pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego, ale jakiegoś wielkiego deszczu to się nie musimy na szczęście spodziewać. Tyle, że mgła się pojawi, taka do 400 metrów będzie ograniczała widzialność i na to trzeba uważać. Temperatura minimalna od 7 na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie, nad morzem od 11 do 13, a w Kotlinach Karpackich lokalnie około 5 stopni. Jutro w ciągu dnia podobnie, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów, tyle że mgły na szczęście nie będzie. Temperatura maksymalna do 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, tam od 18 do 21 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: To impreza dla Was.
2: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
3: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
2: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
3: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
4: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
5: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Chcecie slalomy? Zapraszam do Gryfina na ulicę Pomorską. Dzięki renowacji studzienek na środku jezdni jest jak na zdjęciu poniżej Antek z Gryfina. Napisał Ewa Mierzejewska w studiu. To obydwoje obserwujemy to zdjęcie.
1: Tak.
0: Ale nie za bardzo widać.
1: Ja też nie wiem.
0: Czekaj, czekaj, tam pachołki jakieś chyba są dalej.
1: No coś
0: na
1: widać, ale no, malutkie. Chyba tak, chyba pachołki.
0: No zdarzają się takie slalomy, więc warto ćwiczyć test łosia na takie właśnie okazje. No dobrze, zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście ostały się już tylko 3 utrudnienia, albo aż 3. To wszystko oczywiście zależy od punktu widzenia i od punktu siedzenia, a także od tego, gdzie akurat i dokąd jedziemy. S8 na Mazowszu. Tu między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem w Trzciance po kolizji dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Warszawy na 520 km. Tutaj dość świeża sprawa i niewielkie spowolnienie. Korektą może za dużo, ale jednak widać na mapie, że coś w tym miejscu się dzieje. Jeśli chodzi o S8, no to sprawdźmy też, jak wygląda ta sytuacja w Warszawie. Cały czas jest niewielkie spowolnienie, ale już tylko na dojeździe do węzła Prymasa Tysiąclecia to tutaj jest oznaczenie robót drogowych i później właśnie ten odcinek na wysokości Trzcianki, no ale to wszystko właśnie przez te kolizje. Ten korek nie jest jakiś pokaźny, ma 2,5 km, ale rzeczywiście widać, że jest. Jeśli chodzi o S6, to tutaj z kolei na wysokości Sianowa, między węzłami Sianów Wschód i Sianów Zachód. Pogorszenie sytuacji. Wcześniej mieliśmy blokadę dwóch pasów w kierunku Szczecina, a teraz jest informacja o tym, że trasa w kierunku właśnie stolicy województwa zachodniopomorskiego jest całkowicie zablokowana. I tutaj no właśnie nie wiadomo, z czego powodu właśnie to wynika, czy na czas usuwania tych samochodów z jezdni, czy tam jeszcze dodatkowo coś się wydarzyło, tego nie wiemy. Natomiast droga jest zamknięta, no i trzeba czekać na odblokowanie trasy i uciekać się z S6 węzłem Sianów Wschód. I jeszcze na koniec A2, odcinek między węzłami Dąbie i Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy. Wieś wciąż informacja o zamkniętym jednym pasie w kierunku Warszawy na 315 km. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w bariery.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie.

0: momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 20 minut po 21 PRK, Polskie Radio Kierowców. No i głos od Państwa.
1: Witam odnośnie szkoleń, psychologii i tak dalej, i tak dalej. Ja bym poszedł w stronę właśnie pokazów filmów, pokazów zdarzeń z danych tych sytuacji, które przez jakąś głupotę powodują wypadki. Wiem to z doświadczenia, bo na zajęciach dla instruktorów nauki jazdy, w których byłem, na których brałem udział, takie filmy były i to na nas zrobiło największe wrażenie. Ta wyobraźnia zaczęła naprawdę pracować. Tak naprawdę można by było podciągnąć to, co wy robicie, że w ramach wyroku za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym taka osoba brałaby po prostu udział w zajęciach dla młodych kierowców i mówiła, co zrobiła źle i jak czym to skutkowało. Pozdrawiam was, Maniek Swiesty, cześć.
0: Cześć, dziękujemy. Szczerze mówiąc, przeszło nam to przez myśl, żeby coś takiego może przeprowadzić i kto wie, może kiedyś uda się, żeby tak to właśnie wyglądało. Nie jest to proste, ale na pewno warto próbować i to taka teoria, która poparta jest wielokrotnie praktyką, że kropla drąży skałę. I trzeba iść tą drogą. To wszystko w nawiązaniu do naszego cyklu. To były sekundy. Przypominam, podcast Radia Kierowców, Polskiego Radia. Mogą Państwo posłuchać rozmów ze sprawcami tych wypadków, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Tarnowie. No i mogą też Państwo obejrzeć na YouTube Polskiego Radia film w całości 27 minut z drobnym kawałkiem i posłuchać wszystkich, którzy tam są. Tyle, że w podcaście jest troszeczkę więcej, bo mogliśmy trochę więcej Państwu przekazać. Poruszające. Ja nie mówię już teraz nawet o tym efekcie, który do Państwa trafia, ale też o tym, co my tam przeżyliśmy z Mają Wasilewską, kiedy rozmawialiśmy z tymi ludźmi i jak powiedzieliśmy sobie już wielokrotnie, że można z więzienia wyjść dość szybko, kiedy robi się takie nagrania, ale potem więzienie nie tak szybko z takiego

0: człowieka wychodzi. Ale jeśli o bezpieczeństwie mowa, od północy w sklepach i na stacjach paliw w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie nie obejmie tylko restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych. Na 600 wydanych koncesji na alkohol w 70 punktach nie będzie można go w nocy kupić. Nad przestrzeganiem nowego prawa czuwać będzie Straż Miejska, zapowiada jej rzecznik Robert Gogola.
1: Podczas tego najbliższego weekendu zadysponowaliśmy dodatkowy patrol nocny, który będzie również w ramach interwencyjnie kontrolował takie miejsca. Ja tylko chciałbym nadmienić, że sprzedaż niezgodnie z przepisami alkoholu po godzinach dozwolonych jest przestępstwem.
0: Od soboty alkoholu w Lublinie nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, natomiast od 1 stycznia 2027 roku od godziny 22. Natomiast od 1 czerwca nie będzie można kupić napojów alkoholowych w Warszawie, a przynajmniej między 22 wieczorem a 6 rano. Stolica zdecydowała się bowiem na nocną prohibicję, która będzie obowiązywać w całym mieście. Zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 wieczorem a 6 rano będzie dotyczył sklepów spożywczych, kiosków, stacji benzynowych oraz sklepów całodobowych na terenie całej Warszawy. Wyjątek stanowią punkty w strefie wolnocłowej na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Uchwała nie obejmuje lokali gastronomicznych, co oznacza, że bary, restauracje i puby nadal będą mogły oferować napoje alkoholowe na dotychczasowych zasadach. Zabroniona jednak będzie przez nie sprzedaż na wynos. Przypomnijmy, że nocna prohibicja w Warszawie weszła w życie 1 listopada ubiegłego roku. Zakaz sprzedaży alkoholu dotyczy jednak obecnie wyłącznie dzielnic Śródmieście oraz Praga Północ. 1 czerwca przepisy obejmą całą stolicę. No i tak, Sejmowa Podkomisja do Spraw Zdrowia Publicznego pracuje jeszcze obecnie nad projektami, które mogą wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego kraju. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i napojów 0%. To jest coś, co dla mnie jest czymś naprawdę zdumiewającym, kiedy gwiazdy sportu motorowego występują w filmie piwa, reklamie piwa 0%. Nie rozumiem, panowie, nie rozumiem. No trudno, wasz wybór, ale ja się z tym nie zgadzam tak wewnętrznie. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw będzie być może wprowadzony, a także wyższe opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. A co państwo o tym sądzą? Proszę korzystać z naszej aplikacji.

0: Prawie jak Scatman John, ta końcówka. Pamiętasz takiego?
1: Pamiętam, tak. Pamiętam.
0: Tak, to co ten człowiek potrafił, jakie odgłosy z siebie wydać i to jeszcze, żeby to muzyka była, to w ogóle fantastyczna historia była.
1: No tak, ale teraz mamy też tych beatboxerów. Myślę, że w sumie to porównywalne jest.
0: To chyba tak się zaczynało.
1: Inny rodzaj muzyki, ale...
0: Zaczęło się od jazzu. To ciekawe. Tak, tak przynajmniej było ze Scatmanem. No dobrze, gdyby na drodze państwo chcieli zastosować tę zasadę masz równym być, to byłoby bardzo dobrze, bo wszyscy jesteśmy równi. Uważajcie na siebie i słuchajcie uważnie wiadomości dla kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja na drogach zdecydowanie się poprawiła i właściwie mamy już tylko jedno utrudnienie, ale zacznijmy od tych dobrych informacji. Odblokowano przejazd na S8 na Mazowszu między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem w Trzciance. Tam, przypomnijmy, było zwężenie w kierunku Warszawy po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tutaj zablokowany był jeden pas i był niewielki korek. W zasadzie on nie jest w kierunku Warszawy, więc tutaj coś służbom się pomyliło, bo ewidentnie do tego zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Białegostoku, bo tam cały czas jest jednak korek. I tutaj służby informują, że trasa jest już przejezdna na razie, jednak tego nie widać. S6, tutaj odblokowano przejazd w kierunku Szczecina i tutaj już rzeczywiście widać, że nie ma żadnych utrudnień w tym miejscu, a chodzi o obwodnicę Sianowa między węzłami Sianów Wschód i Sianów Zachód. Tam wcześniej doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na 138 km i było najpierw zwężenie, potem całkowita blokada.

0: I teraz informacja o tym, że przejazd jest już udrożniony. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to wciąż mamy informację o A2 częściowo zablokowanej na wysokości między węzłami Dąbie i Wartkowice, na wysokości miejscowości Dzierżawy Wieś, ale tutaj też już nie widać żadnych utrudnień, więc prawdopodobnie służbom udało się już albo odblokować całkowicie przejazd w kierunku Warszawy, albo zepchnąć uszkodzony samochód ciężarowy na pas awaryjny. Na 315 km wcześniej ten samochód uderzył w barierę. W każdym razie tak czy tak, tutaj nie widać już żadnych problemów z przejazdem. No i ogólnie sytuacja na drogach bardzo się poprawiła. Już większych spowolnień i utrudnień nie ma. Korki także się rozładowały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ja raz jeszcze przypomnę, że dziś kolejny odcinek za nami rozmów z osobami, które odbywają kary więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. No i o tym też dzisiaj rozmawialiśmy i zachęcam Państwa do dyskusji, co zrobić, żeby takich wypadków było mniej. No a przypomnę, że film, który został przygotowany przez nas, czyli Maję Wasilewską i mnie w więzieniu, w zakładzie karnym w Tarnowie, rozmowy ze sprawcami wypadków, jest dostępny na kanale YouTube Polskiego Radia, więc zachęcam do obejrzenia, żeby zobaczyć, jak to jest, co dzieje się po drugiej stronie lustra, jak żyją ci ludzie i co spotyka tych, którzy do takiego wypadku doprowadzą. Czasem to nieuwaga, czasem alkohol, czasem narkotyki, ale generalnie finał zawsze ten sam. Ktoś ginie, a potem sytuacja jest już nieodwracalna. Nie ma powrotu z tamtej strony lustra. To już po prostu wszystko się kończy, co wcześniej było, przynajmniej na pewno w tej formie. No i zachęcamy też do posłuchania podcastów na stronie Polskiego Radia Podcastów. Właśnie to były sekundy, tak nazywa się ten nasz cykl. Teraz troszkę w tej kwestii dotyczącej trzeźwości, bo już o tym dzisiaj mówiliśmy. Ponad 13 tysięcy uczestników ruchu drogowego skontrolowali rano warmińsko-mazurscy policjanci. Była to kolejna odsłona akcji Trzeźwość. Po raz kolejny okazało się, że niektórzy prowadzą na podwójnym gazie. Podsumowuje aspirant sztabowy Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
1: Zatrzymano 21 kierowców pod wpływem alkoholu.

0: tego 5 miało więcej niż 0,5 promila alkoholu w organizmie, czyli popełniło przestępstwo. Policjanci zatrzymali 18 praw jazdy.
1: Policjanci przypominają, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających to jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To ja jeszcze tutaj dodam tyle, bo to też rozmowa z naszymi specjalistami, którzy w Radiu Kierowców się pojawiają, że po alkoholu, nawet jeśli wytrzeźwiejemy, jeżeli teoretycznie nie stwierdzimy alkoholu we krwi, to nasz organizm wciąż jest zmęczony i nadal reagujemy z opóźnieniem. Nadal nasz czas reakcji się wydłuża, spostrzegawczość, refleks. Więc nie warto ryzykować, jeżeli państwo wiedzą, że macie pojechać gdzieś następnego dnia. Po prostu nie ma. Nie pijemy i koniec. Tak najlepiej. I wtedy nie ma żadnych problemów. PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem.

0: 10 minut do 22. PRK, Polskie Radio Kierowców i wiadomości dla kierowców. Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I w końcu dojechaliśmy do takiego momentu tego wieczoru, piątkowego wieczoru, że nie ma utrudnień na naszych trasach. I to jest coś, na co czekałam cały wieczór, bo rzeczywiście służby informują, co prawda, o zwężeniu na A2 na jezdni w kierunku Warszawy między węzłami Dąbie i Wartkowice, ale tutaj nie ma żadnych problemów z przejazdem. W związku z tym prawdopodobnie służby usunęły skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. No to na koniec ważna informacja dla turystów, którzy wybierają się na Podhale, chociażby w ten weekend. Droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla turystów od poniedziałku do piątku najbliższego. W związku z remontem w tym czasie nie będzie możliwości przejścia pieszo od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy elektrycznych busów i transport konny będą zawieszone. Remont obejmie odcinek drogi od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza w pobliżu odejścia Czarnego Szlaku na Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień. Prace remontowe rozpoczęły się już w ubiegły poniedziałek i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana. Prowadzone są roboty związane z frezowaniem nawierzchni i ścinaniem boboczy. W tym czasie droga jest otwarta dla pieszych, ale trzeba liczyć się z ruchem naprzemiennym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. W tym czasie, tak jak już mówiłam, nie będą kursowały elektryczne busy ani wozy konne nad słynne Tatrzańskie Jezioro. Największe utrudnienia zaplanowano na okres 25-29 maja. Wówczas z powodu układania nowych warstw asfaltu droga zostanie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Turyści będą mogli przejść odcinkiem między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu na luzie. Bardzo Państwu dziękujemy. Maja Wasilewska, Ewa Mierzejewska, Karol Smyk i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

zawsze. Rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, no już nie nabiłem po kolana stary. Srałem na me dokonania czaj. Ty, a przyjaciele, stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.